0: Mój sen się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie. W sensie, we śnie zdjęcie. Jak stoję na ulicy w twoim mieście. Nigdy tu nie byłem wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto.
1: To jest Nocnik na 98.

0: za daleki odlot.
1: To jest kawałek o zdrowym trybie życia.
0: Pozdro Urbek.

druga najlepsza, której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan, straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, tu mocno weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek,

świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w krzym stamto, świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle. Brudak, by nie mógł trochę wcześniej.

0: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
1: Shut them down.

0: Kwartet.
1: Jeszcze raz się potwierdziło, że jest to zgrany i dobrze rozumiejący się kolektyw.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No i skończyło się, ale się cieszę. W sensie wakacje się skończyły dla was, dla studentów. Tak, i jestem jakiś taki wredny, bo ja już po studiach, więc trzeba pracować, trzeba wstawać. Nie ma, że 2 miesiące laby albo 3 miesiące, ale wiem, wy studenci też pracujecie. Nie ma tak łatwo. No a zaczęły się studia, więc już uczniowie w szkołach od 1 września, studenci na studiach od 1 października. Wszyscy w pracy, wszyscy szczęśliwi, jest jesień, 1 października, wszystko się zgadza, czwartek, no i tutaj aferanek. Dzień dobry.

to, że aferanek, to znaczy, że Wera Leduchowska i Zbyszek Siwek, Mikołaj Wolarski oraz Mikołaj Pokorzyński. No bo bez ludzi by nie było afery i aferanka. Ja, jak ckliwie od rana. Boże, się wzruszę sam. Zaraz sam ze sobą. Czwartek, pierwszy dzień października. Danuta Remigiusz, Teresa Julia, Jan Roman, Ariel Krescenty i Cieszysław. Bez waszych imienin też by nie było oczywiście aferanka. No jakżeby tak inaczej. Najlepszego życzymy. Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dużo, jeszcze dwa takie, Międzynarodowy Dzień Muzyki i Międzynarodowy Dzień Kawy. Oprócz tego jeszcze zwykłe takie, Światowy Dzień Ptaków, Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Dzisiaj obchodzimy sporo tego. Najważniejsze to chyba muzyki i kawy, dlatego że to takie radiowe bardzo. No ale oczywiście Pracownika Ochrony Zdrowia. Jeszcze ważniejsze, bo najważniejsze to jest zdrowie i jeszcze raz, wiadomo,

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

8.30, uwaga, grzybogranie. Jeśli ktoś słuchał nas w wakacje, no to grzybogranie zna z godziny 9.30. Teraz na jesienną ramówkę mała zmiana. Godzinę wcześniej będzie można pójść na grzyby. No to świetna sprawa, prawda? 9.05 to rozmowa z doktorem Szymonem Wójcikiem, czyli współautorem raportu Rówieśnicy. Porozmawiamy, koordynatorem działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. No i porozmawiamy właśnie o przemocy rówieśniczej, co sprawia, że nowi sprawcy sami wcześniej byli ofiarami, oraz jak zbudować w szkole klimat, w którym dzieci czują się po prostu bezpiecznie. Mniej więcej takie pytania zadam właśnie doktorowi. 9.30 z kolei to niekomfortowe podróże. Zofia Frankiewicz z jej audycją, którą też możecie znać w wakacji, tylko w nieco krótszym formacie. No i żebyśmy nie zapomnieli jeszcze, co pół godziny nowości na naszej antenie. Teraz chociażby pies. Tak łatwo zapomnieć właśnie.

tej chwili maksymalnie dzisiaj ma być 22 stopnie i tak potwierdzam, znowu jestem w spodenkach. Jutro podobnie ma być, jeśli chodzi o pogodę. Jutro to już chyba faktycznie ostatni dzień na spodenki, na jakieś krótkie rękawy. Później już raczej będzie jesienni, już raczej tak ciepło jak dzisiaj nie będzie, czy właśnie jutro w następnych dniach jesieni. No i zimy pewnie też, zgaduję. 1021 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne. Wiatr umiarkowany, kilkanaście kilometrów na godzinę w porywach do 40, praktycznie przez cały dzień. Tu akurat trzeba będzie uważać w takim razie. No i słońce powinno nam się pojawiać co jakiś czas zza chmur, o ile wstanie, a miejmy nadzieję oczywiście, że wstanie, bo to za 5 minut powinno się wydarzyć. Zajdzie o 18.29. Jak to jest? Dominika Płonka teraz na antenie.

0: Mikołaj Wolarski z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: A dzień dobry.
0: Patrzę, co będzie w serwisie informacyjnym i prawie taki komunikacyjny. Widzę, że remont, widzę, że dworzec kolejowy nasz kochany i widzę również o ławicy co nieco. O, i to, co mi się lubiło najbardziej, czyli o miodzie nieco.
1: A tak, będzie nieco. Wszystko po poznańsku, można by powiedzieć.
0: A dlaczego mi po poznańsku?
1: No bo dużo remontów.
0: A, no dobrze. 3 minuty do godziny 7 w takim razie, czyli serwis informacyjny.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Zaczął się remont drogi ekspresowej S5 z Poznania w kierunku Gniezna. Odcinek między węzłem Poznań Wschód a Strumiany przejdzie gruntowną renowację. Został on otwarty w czerwcu 2012 roku. Według ostatnich badań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad konieczna jest wymiana 3 warstw nawierzchni, w tym podbudowy. W czasie remontu ruch będzie odbywał się po jezdni prowadzącej w stronę autostrady A2. Całość ma być zakończona w pierwszej połowie grudnia.
2: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej nowego dworca Poznań Główny. Nowa koncepcja obejmie obszar pomiędzy Awenidą, Dworcem Zachodnim i Mostem Dworcowym. Do jej celów należą lepsze dojście do peronów i integracja kolei z transportem miejskim.
3: Te najnowocześniejsze węzły przesiadkowe są właśnie tak skonstruowane, że na tym poziomie zero są pociągi, a te dworce są tak naprawdę nad nowoczesną infrastrukturą, która pozwala tak naprawdę na szybką zmianę kolei, na przykład na tramwaj, na autobus, rower, taksówkę.
1: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w pierwszym kwartale 2027 roku, a sama koncepcja zostanie ukończona najpóźniej w drugiej połowie 2028. Budowa ma się rozpocząć już w roku 2030. Port lotniczy Ławica będzie produkować wodór. Dzięki wprowadzonym nowoczesnym rozwiązaniom lotnisko przy pomocy wody i prądu z farmy fotowoltaicznej zasieli niektóre ze swoich pojazdów, konkretnie 2 wózki widłowe. Sama strefa tankowania opisana jest jako punkt badawczo-wdrożeniowy technologii wodorowych. Według dyrekcji lotniska ma to być pierwszy krok do uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców paliwa. Póki co jednak możliwości produkcji wodoru na wysoką skalę pozostają ograniczone, między innymi ze względu na koszty.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Są postępy w budowie ogrodu miododajnego na Cytadeli. Powstaje ono w miejscu dawnego amfiteatru w północno-wschodniej części parku. Trwa formowanie tarasów, na których zostaną posadzone rośliny. Postawiono też już pierwsze schody. W następnych etapach zostanie przeprowadzona konserwacja muru Rawelinu 4, pozostałości po XIX-wiecznej fortyfikacji. Docelowo na terenie pojawi się 10 tarasów podzielonych na 14 sektorów uporządkowanych kolorystycznie. I to już wszystkie informacje na teraz. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Wiemy, co misie lubią najbardziej, a co kury lubią najbardziej? Wstawać o pełnej godzinie i budzić.

O, jak równo. Godzina 7 właśnie wybiła, to czwartek, pierwszy dzień października. Danuta Remigiusz, Teresa Julia, Jan, Roman, Ariel, Crescenty i Cieszysław obchodzą swoje imieniny. Najlepszego w takim razie życzymy. Dużo tych dni dzisiaj obchodzimy, bo tak, wegetarianizmu, ochrony zdrowia, w sensie pracownika ochrony zdrowia, o, bo to ważne, dzień osób starszych, dzień ptaków, muzyki, kawy i policyjny dzień odblasków. Czy dzisiaj odblaski są potrzebne? Może nie zaszkodzą jeszcze przez jakiś czas. Słońce dopiero wyszło do nas 6 minut temu, więc gdzie nie, gdzie jeszcze może być faktycznie ciemno, chociaż bez mgieł. O, to chociaż jeszcze do jutra. A to co za chwilę, to przegląd porannej prasy. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami.

7.04 na zegarach. Rozpoczynamy przegląd porannej prasy od Gazety Wyborczej. A na właśnie na jedynce Gazety Wyborczej czytamy o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Sąd się zgodził, prokuratura zdziwiona. Sąd Okręgowy w Warszawie dokładnie zgodził się wczoraj na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Prokuratura zapowiada złożenie zażalenia. Przed rozprawą śledczy próbowali przekonać sąd, że nie ma podstaw do wystawienia Romanowskiemu listu żelaznego. Zwracali uwagę na jego postawę procesową, czyli ukrywanie się przed organami ścigania i ucieczkę z kraju. A co to w ogóle jest list żelazny, który dostał Marcin Romanowski? Taki list pozwala podejrzanemu lub oskarżonemu odpowiadać z wolnej stopy pod warunkiem złożenia oświadczenia o stawianiu się na każde wezwanie sądu lub prokuratury. No i taka osoba nie może utrudniać postępowania. Oczywiście więcej o tym przeczytacie w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie o akcie terroru, czyli o próbie porwania samolotu i o tym całym wydarzeniu z Dubaju do Tel Awiwu. No to na 9 stronie przeczytacie o dopingu w kapciach. Mowa o e-cyclingu, to na stronie 23, bo jak się okazuje, taki e-cycling, czyli jeżdżenie na rowerze, ale jakby zdalnie łącząc się w internecie, jest coraz popularniejszy i duże pieniądze wchodzą w grę, a kontrolerzy mogą zapukać do drzwi, biorąc udział w takich zawodach. No i ociepleniu wizerunku przez psa Bradowi Pittowi w sercu dziczy. To w kinach podobno, bo ja nie wiem, taki właśnie opinia publiczna Bradzie Picie od zerwania, od rozstania z Angeliną Jolie idzie w dół. No i to właśnie tym filmem ma niby sobie ocieplać. To ja nie wiem, trzeba film zobaczyć i jak to wygląda. Nie wiedziałem, że Brad Pitt ma taką złą reputację. Może coś mnie ominęło. Zaglądamy do Rzeczpospolitej. Ceny paliw podbiły inflację. Co zrobi Rada Polityki Pieniężnej? No właśnie, 9,2% o tyle wzrosły ceny paliw we wrześniu. Rok temu były niższe aż o ponad 36%. Boże, jakie piękne czasy. Inflacja nadal w górę, to pewne. No a dlaczego dokładnie ceny rosną? To na stronie 16 Gazety Rzeczpospolita jeszcze przeczytacie. Na 24 z kolei rozmowa z ministrem spraw zagranicznych. Radosław Sikorski był gościem Rzeczpospolitej. I tam chociażby taki cytat. Jeżeli Donald Trump doprowadzi do sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, to sam go nominuje do pokojowej Nagrody Nobla. Również cytat odnośnie G20, no bo Rosja podobno właśnie na tym szczycie ma się stawić. No i pytanie, czy Polska powinna go bojkotować? Według Sikorskiego nie. E-doręczenia bez kary to już kolejny artykuł Adama Pantaka. Wbrew niektórym informacjom, za brak adresu do e-doręczeń nie grozi przedsiębiorcom kara. Tymczasem system, przez który należy go złożyć, działa z problemami. No, jeśli ktoś do 1 października z przedsiębiorców właśnie nie złożył do e-doręczeń adresu, to nie ma się czego obawiać, ale z drugiej strony może mieć potem z tym jakieś trudności. To na stronie 12. Więcej o tym przeczytacie o in vitro. To z kolei na stronie 3, na jedynce zapowiedź Dominiki Pietrzyk. Kliniki realizujące rządowy program in vitro alarmują, że tegoroczne środki w praktyce już się wyczerpały. Według szacunków ekspertów nawet 8,6 tysiąca par może nie zostać objętych leczeniem, a według danych Ministerstwa Zdrowia do końca sierpnia 2026 roku dzięki rządowemu programowi in vitro przyszło na świat prawie, nie, inaczej, 17,5 tysiąca dzieci. O, prawie w ten sposób. Zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. W takim razie tutaj również o inflacji, która no wzrosła do 4%. Kolejnym tematem jest to, że od października można prościej rozliczyć się z fiskusem. To na stronie 3, a z kolei głównym tematem wydaje się być PIP, który daje spokój lekarzom, ale z kolei kelnerom nakazuje etat. Nie zakazuje automatycznie zawierania umów cywilnoprawnych, tak wynika z wydawanych interpretacji indywidualnych. No właśnie, zatrudnienie sprzedawców na zlecenie kończy się nakazem etatu. O tym więcej przeczytacie na stronie 1. Na sam koniec zaglądamy do Głosu Wielkopolskiego, czyli prasa lokalna. Ponownie o harcerzu, który utonął w mundurze za śmierć kary w zawieszeniu.
za śmierć kary będą w zawieszeniu, jeśli chodzi o drużynowego i ratownika WOPR. To więcej na stronie 4 przeczytacie. O ławicy również, która sięga po Wodór, to pierwsze takie lotnisko w Polsce. Chce się uniezależnić od tradycyjnych paliw, a na sam początek Wodór zasili 2 wózki widłowe, no ale ławica ma większe plany wobec tego. Płatne parkowanie na ogrodach zamiast 3 godzin za darmo, tylko 40 minut. A radny ma pretensje do ZDM. O tym więcej na stronie 2. Przeczytacie, kiedy rusza budowa S11. Też by było dobrze wiedzieć. Piotr Feller o tym pisze. Na nowe odcinki S11 kierowcy poczekają jeszcze kilka lat. Tak, terminy są podtrzymywane. Póki co najbliższe miesiące mogą przynieść ważną decyzję środowiskową dla trasy Kórnik-Jarocin. Bardziej zaawansowane są przygotowania trasy Jarocin-Pleszew-Ostrów-Wielkopolski. Decyzja została już wydana, a GDD KIA szykuje przetarg na projekt i budowę. O tym więcej na stronie 5 przeczytacie. No i na 1 jeszcze o tym, że to wnuk zabiła babcię dla pieniędzy. Takie pytanie zostało zadane. Ślad DNA przyniósł przełom po 18 latach. Na fotelu z głową owiniętą, tutaj opisana cała sytuacja znalezienia 73-letniej mieszkanki Piły. No i jak się okazuje, przełom przyniosły badania genetyczne. Na jednych z zabezpieczonych przedmiotów udało się ujawnić materiał biologiczny, którego wcześniej nie można było wykorzystać w taki sposób. O tym więcej na stronie 3 możecie przeczytać. No i to ostatnia wiadomość, jeśli chodzi o przegląd porannej prasy na dziś. 11 minut po godzinie 7.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 8:30. Tylko w Radiu Afera.
5: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: Sportowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki.

Jestem Janek, od jakiegoś czasu tworzę muzykę, która mam nadzieję wprawia odbiorców w stan spokoju i relaksu. Inspiruję się moim otoczeniem, naturą, ludźmi. Na co dzień pracuję jako kucharz na krakowskim Starym Kleparzu. A to właśnie słowa Janka Słowińskiego. Jeśli was zachęciłem, to zachęcam jeszcze na afera.com.pl do zakładki muzyka. Tam możecie zasięgnąć informacji, może też o tym, skąd znacie Janka, bo możecie go znać z jednego programu. To Wolny Dzień, to nowość.

A wy już niedługo będziecie mogli zobaczyć twarze wszystkich z zespołu Strachy na Lachy. Ten koncert już jutro w piątek w Tamie o godzinie 18 startuje, a podwójną wejściówkę mamy do rozdania. 7148 to numer bramki SMS-owej, pod który wysyłacie wiadomości o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie dzisiaj związane z Międzynarodowym Dniem Muzyki. Spytam was, jeśli mielibyście słuchać tylko jednego gatunku muzycznego, to jakiego i dlaczego? Do 10 czekam na wasze odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej jednej wiadomości już z VAT-em. 7148, żeby wybrać się na Strachy na Lachy. To już jutro o 18.

618750213 to numer telefonu, pod który możecie dzwonić do nas i informować, jak wygląda sytuacja na drogach, gdzie stoicie, gdzie nie stoicie, gdzie jest nieprzejezdnie, a gdzie jest przejezdnie, to raczej nie trzeba mówić, bo sobie reszta poradzi. To już niedługo serwis komunikacyjny Zbyszek odbierze z chęcią taki telefon i przekaże Mikołajowi, a Mikołaj nam wszystkim 618750213.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest godzina 7.30, Mikołaj Wylarski, zapraszam. Na zewnątrz 13 stopni Celsjusza i ma być tylko lepiej. Temperatura wzrośnie aż do 22 stopni o godzinie 14. Pozostanie też słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Jeśli chodzi o poznańskie ulice, korki na Lutyckiej, Lechickiej, Staruence, na Grunwaldzkiej, przy torach, szczególnie duże zatory są też na Bałtyckiej i w Swarzędzu na Poznańskiej. Na A2-S11 raczej czysto, rozpoczęły się za to prace remontowe na S5 i objazd jest nią do A2. Będą zmiany w komunikacji miejskiej ze względu na awarię kanalizacji przy skrzyżowaniu ulic Żegrzej i Kurlandzkiej. Zmianie ulegną między innymi linie 1 i 3. Szczegóły na stronie ZTM. Jeśli macie dla nas więcej informacji o tym, co dzieje się na drogach, dzwońcie 61 875 02 13.
0: Aferanek. Do you need something?

Piękny utwór. Zbyszek, nasz realizator, powiedział, że jeśli ktoś teraz stoi w korku, to musi fantastycznie się bawić. I to jest prawda. Taka muzyka bardziej właśnie do jazdy. No jeśli stoicie w tych korkach, no to niestety, ale dobrze. Przechodzimy w takim razie do kalendarium historycznego na początek, bo to 7:35. No i zaglądam do XIX wieku. 1810. W tym roku rodzina Chopinów wraz z 7-miesięcznym Fryderykiem przeprowadziła się na stałe z Żelazowej Woli do Warszawy. Rok 1936. To wtedy złodowano niszczyciel ORP Błyskawica. No i rok jeszcze 1958. Elvis Presley rozpoczął służbę wojskową w Niemczech Zachodnich. Bardzo mnie zdziwiła ta ciekawostka, można powiedzieć. Nie miałem pojęcia, że Presley w ogóle był w wojsku, no a co dopiero w RFN-ie. No ale tak, choć był słynny i mógł wymigać się od munduru, nie zrobił tego wbrew początkowym obawom. Służba wojskowa amerykańskiego muzyka nie zachwiała jego karierą. Wręcz przeciwnie, do młodych fanów króla rock'n'rolla dołączyli starsi. To dzięki właśnie spełnieniu obywatelskiego obowiązku Presley zyskał sympatię bardziej dojrzałej i konserwatywnej części społeczeństwa. Sam się zgłosił, później został właśnie przeniesiony do Niemczech i tam odbył tą służbę. Sam też mówił, że nie chciał, żeby był traktowany specjalnie, no ale od tego obejść się nie dało. Często podpisywał autografy, no i tam w różny sposób spędzał czas. Wydawałoby się, że to ta ciekawostka też muzyczna, kalendarium muzyczne, ale nie. Presleya już zostawiamy w spokoju, a my zaglądamy jeszcze do roku 1990. Wtedy The Last wydali album o nazwie... Delas, oczywiście. No to gramy. There She Goes.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże każdy czwartek o 9:30.
3: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
4: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
5: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Rozpoczynamy serwis sportowy w takim razie. No i rozpoczynamy go od piłki nożnej. Seniorzy przegrali ze Szwecją 1-3, to wiemy. Za to reprezentacja Polski U21 wzięła rewanż na młodzieżowej reprezentacji kraju Trzech Koron. Zwycięstwo 3-0 na Arena Katowice sprawiło, że biało-czerwoni są o krok od awansu na Mistrzostwa Europy U21. 9 zwycięstwo w 9 spotkaniu oznacza jeszcze, że Polacy awansowali już na właśnie Mistrzostwa Europy U21, chociaż biało-czerwoni jako jedyni na starym kontynencie mogą pochwalić się tak efektownym bilansem. To dopiero poniedziałkowy mecz z Włochami przesądzi o losach naszej kadry. W zależności od wyniku Polacy awansują bezpośrednio właśnie, albo będą musieli przebrnąć przez baraże. Ach, fajnie by było, jakby nasi również piłkarze mogli się czymś takim poszczycić. Oni zagrają jutro, w sensie ta seniorska kadra o godzinie 20:45 z Rumunią właśnie. No a jeszcze dzisiaj kilka spotkań nas czeka, jeśli chodzi o Ligę Narodów Seniorów. Grecja, Holandia to 20:45, Niemcy, Serbia 20:45 również o tej godzinie Irlandia, Austria, Walia, Norwegia, Dania, Portugalia. To z tych ciekawszych spotkań, tak mi się przynajmniej wydaje. No i jutro więcej meczów również zostanie rozegranych. FC Barcelona Femini z kolei rozbiła żeńską drużynę Romy w ramach rozgrywek Ligi Mistrzyń UEFA. Drużyna z Katalonii strzeliła rywalkom aż 6 goli i po dwóch kolejkach ma na swoim koncie komplet punktów, podobnie jak zespół damski Arsenalu. Ewa Pajor zakończyła spotkanie z bramą.

bramką oraz asystą. No właśnie, dalej w Barcelonie mamy naszą dziewiątkę. Pięknie to się układa, no nie pięknie. Układa się to dla Manchesteru City. A to mam na myśli uznanie ich winnymi. O, w ten sposób niezależna komisja właśnie uznała The Citizens za winnych wszystkich zarzutów dotyczących poważnych naruszeń zasad finansowych Premier League w okresie 9 sezonów, jak również większości zarzutów wobec niewywiązywania się przez klub ze współpracy przy dochodzeniu prowadzonym przez ligę. Takie oświadczenie wystosowała we wtorek Premier League. Tym samym The Citizens znajdują się w poważnych tarapatach. W lutym 2023 roku Manchester City został oskarżony aż o ponad 100 naruszeń zasad finansowych w angielskiej ekstraklasie piłkarskiej. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Półtora roku później ruszyły przesłuchania w tej sprawie, a we wtorek właśnie poinformowano m.in., że Manchester City aranżował fikcyjne kontrakty ze swoimi partnerami komercyjnymi, a także z innymi podmiotami, aby sztucznie zawyżyć przychody klubu i obniżać jego koszty. Klub ma prawo odwołać się do ustaleń do piątku, czyli do jutra, 2 października, i już poinformował, że z niego skorzysta. Jak napisał w oświadczeniu, Manchester City FC jest zarówno rozczarowany, jak i zaskoczonym orzeczeniem komisji Premier League. No to czekamy, jak dalej się to rozwiąże. Oby nie karą dla Evertonu. Hubert Hurkacz, przechodzimy do tenisa, po udanym turnieju w Chengdu, gdzie dotarł do wielkiego finału, kontynuuje grę w Chinach. Tym razem Polak wystąpi w Pekinie, gdzie jego rywalem w pierwszej rundzie będzie Leonard Tien. Spotkanie już dziś o godzinie 13. Z kolei jeśli chodzi o panie, no to łatwo nie było, ale Magdalena Frank gra dalej w turnieju WTA rangi 1000 w Pekinie. Polska tenisistka pokonała w meczu pierwszej rundy francuską kwalifikantkę Jacquemin 7-5, 3-6 i 6-4. Tak wyglądały te sety. Nicola Bartunkowa będzie jej następną rywalką. Od tego etapu do gry wkroczą również rozstawiona Iga Świątek z numerem 8 i Maja Chwalińska. Ona z numerem 17. A wszystkie trzy panie zagrają w sobotę. Mam na myśli Świątek, Chwalińską, no i Frank oczywiście. Z kolei wczoraj z turniejem po jednym meczu pożegnała się Katarzyna Kawa. A Magda Linet rozpocznie z kolei imprezę dziś około godziny 9:00. Od spotkania z Czeszką Kateriną Siniakową. I z tą wiadomością sportową z poznanianką będę jeszcze do was wracał. Jak właśnie jej to spotkanie idzie. To od godziny 9:00 mniej więcej tak to będzie wyglądać. A zmagania w głównej drabince turnieju China Open 2026 potrwają do 11 października. Także jeszcze do tego czasu w sporcie będziemy na pewno wracać właśnie z China Open 2026.

0: 3 minuty zostały do godziny 8. To czas na serwis informacyjny.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Radni Poznania przyjęli plan dla północnej części osiedla Batorego. Koncepcja zaakceptowana podczas ostatniej sesji rady obejmuje 35,5 hektara powierzchni i wyznacza zasady dla rozwoju tej części Piątkowa. Jak podaje miasto, jednym z założeń jest przekształcenie okolicy Pasażu Opieńskiego w przestrzeń wielofunkcyjną o charakterze lokalnego centrum. Przyjęto też obowiązek lokalizacji usług w parterach budynków osiedli. Plan ma również chronić obecną już zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
2: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Poznański hejnał powraca na stary rynek. W ostatnich miesiącach w ratuszu trwały prace konserwatorskie. Hejnał był więc grany tylko od strony wschodniej, z tamtejszej lodżi. Teraz po zakończeniu remontu będzie można wrócić do grania go zgodnie z tradycją.
3: Wszyscy znają hejnał z wieży mariackiej z Krakowa, ale szczycimy się, że nasz jeszcze po hejnale lubelskim należy do najstarszych hejnałów w Polsce. Teraz jak te rusztowania zniknęły, to od 1 października znowu będzie grał na cztery strony świata.
1: Mówi rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu Paweł Oses. Zbliża się 25. edycja biegu Poznań Maraton. Udział weźmie ponad 5 tysięcy uczestników. Trasa maratonu po raz kolejny uległa zmianie. Zacznie się podobnie przy Międzynarodowych Targach Poznańskich, po czym skieruje biegacze na północ, przez Park Sołacki i Cytadelę, a następnie w kierunku Politechniki. Istotną decyzją była rezygnacja z odcinka prowadzącego przez Nowe ZOO.
4: Bieg przez Maltę był dość wąski. Mamy też przypomnę wózkarzy. Zawodników jest w tym roku więcej. Było bardzo takie odważne. Natomiast tam był też jeden dość poważny podbieg, zbieg.
1: Mówi dyrektor Poznań Maratonu Łukasz Miedziałko. Trasa będzie biegła jeszcze przez Rondo Starłęka, Junikowo, Lotnisko Ławica i Stadion Miejski. Zakończy się ponownie na Grunwaldzki. Bieg rozpocznie się w najbliższą niedzielę o godzinie 9.
2: Czy wiesz, że...
1: Mija 45. rocznica wprowadzenia w Poznaniu Ikarusów. Autobusy te niegdyś zrewolucjonizowały poznańską komunikację miejską. Funkcjonowały powszechnie od lat 80. Do 1994 roku miasto zebrało prawie 270 Ikarusów 280 oraz kilkadziesiąt modeli bardziej kompaktowych. Teraz w stolicy Wielkopolski kursują one jedynie na liniach turystycznych. Okazja do przyjażdżki jednym z nich pojawi się w najbliższy weekend, w sobotę na linii 82 i w niedzielę na linii 85. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Hejna u nas to o godzinie 12, a o godzinie 8, jak zawsze, o pełnej to kura.

A poranek oczywiście do godziny 10. My z wami jesteśmy. Czwartek, pierwszy dzień października. Danuta i Remigiusz obchodzą dzisiaj imieniny, a więc najlepszego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu i tych dni dzisiaj sporo. Również mamy pracownika ochrony zdrowia, Dzień Osób Starszych, ptaków, muzyki, kawy i odblasków. No to kawę można pić, muzykę to już teraz na naszej antenie. No, ptaki można oglądać i szanować starszych i pracowników ochrony zdrowia. Tak, może w ten sposób. Tak, wegetarianizm też, myślę, warto sobie przemyśleć te kwestie. Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. Takie przysłowie na dziś. Zobaczymy jeszcze.

Wypsana Fiksa jeszcze nie tak dawno była też płytą tygodnia, w sensie oni mieli swoją płytę tygodnia u nas, a teraz czas na Nat Cichocką. Ona i album Szpila właśnie. To najnowszy album, który prezentujemy na naszej antenie rano, jak i wieczorem również. Szpila początkowo była sposobem na przełamanie twórczej stagnacji i sprawdzenia sposobów, które ciągle się powtarzają, a z czasem okazało się, że głównym celem liryki w piosenkach Nat jest właśnie potrzeba własnego ja, jego odnalezienia. 11 utworów tam znajdujemy, no to my zagramy piąty. To Switch, to Nat Cichocka i Szpila.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 8:30. Tylko w Radiu Afera.
5: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
6: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
7: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
6: Poniedziałki i piątki od 18:00.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
8: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Japan Droids i Adrenaline Night Shift. Jak się pięknie to komponuje z naszą kolejną nowością, no bo ten utwór to przed chwilą, a to co już teraz słyszycie, to Zbliża się noc od Dziwnej Wiosny, czyli nowość właśnie od Dawida Karpiuka, Wojciecha Traczyka i Michała Młynca. To teraz właśnie słyszycie afaranek@afera.com.pl. To przypominam, że do 10 możemy sobie pogadać. Piszcie właśnie, a ja czekam na wasze wiadomości. 14 minut po godzinie 8.

Nasz kochany realizator Pluto, który już wybrał się na studia. Boże, 1 października już na studiach męczą. Myślałem, że to jakieś właśnie inauguracje czy coś. I jeszcze trochę to potrwa, to może piątek, a może wtedy od razu poniedziałek, no bo tak na jeden dzień to głupio. Ale nie, Pluto już od nas właśnie wybrał się na studia. Mówi, że tak, wkłady ma do długopisu, zeszyty ma, ale nie ma długopisu. I tak nie wiadomo, co z tym teraz zrobić, ale samym wkładem można pisać, to raz, a dwa, że przecież od czego są koledzy, koleżanki, można pożyczać. Zerkam jeszcze na naszą listę właśnie, co nas czeka, jeśli chodzi o muzykę. No to był ten Adrenaline Night Shift, to raz, zbliża się noc od dziwnej wiosny, to przypominam, to była nasza nowość, a teraz nadaje się tylko do spania. Ja nie wiem, czy to poranek, czy wieczór, czy noc, czy jak to ma wyglądać, ale myślę, że sama muza się broni. To Oysterboy.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Co łączy Moniuszkę i ukraińską wiosnę? Jak myślisz? Odpowiedź brzmi dzisiejszy dzień. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i tym małym spoilerem zapraszam Cię do wysłuchania, co ciekawego słychać w kulturze dzisiejszego popołudnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: Moniuszko, nareszcie bez muzealnej gabloty. Słuchajcie, to jest duża rzecz, bo zamiast rekonstrukcji XIX wieku dostaniemy pytanie o tym, czym właściwie jest polskość. W Teatrze Wielkim będzie można zobaczyć hrabinę Stanisława Moniuszki w reżyserii Karoliny Sofulak. Spektakl prezentowany jest w ramach Festiwalu Moniuszki i wykorzystuje klasyczną operę jako punkt wyjścia do rozmowy o tradycji, fascynacji Zachodem, rolach społecznych i sposobach budowania narodowej tożsamości. To więc nie tylko powrót do muzyki Moniuszki, ale także współczesne spojrzenie na materiał, który przez lata funkcjonował jako część polskiego kanonu. Teatr Wielki, godzina 18. Zarówno kultura ukraińska, jak i każda inna nie mieści się w jednym gatunku czy jednej opowieści. I właśnie na tym opiera się tegoroczna ukraińska wiosna. Dzisiaj rozpoczyna się kolejna edycja festiwalu, który łączy film, literaturę, muzykę, sztuki wizualne i debatę, rozmowę. Tegoroczne hasło brzmi: spotkajmy się z kulturą. Pierwszego dnia program rozpocznie się w Centrum Kultury Zamek, gdzie o 20:00 w Kinie Pałacowym odbędzie się pokaz filmu Kuba i Alaska. Festiwal potrwa kilka dni i będzie prezentował bardzo różne perspektywy współczesnej kultury ukraińskiej, dlatego jeszcze z pewnością będziemy o nim słyszeć.

Ależ informacja gratka dla radiowców. Rekord Polski należy do ucznia pierwszej Elo Wągrowcu. Razem z tatą wyhodował ogromną dynię. I mówiąc ogromną, mam na myśli naprawdę ogromną, bo jest większa niż ten tata i ten syn razem wzięci. Takimi sukcesami zdecydowanie trzeba się chwalić. Krzysztof Olejniczak z klasy drugiej A z pierwszego liceum ogólnokształcącego Wągrowcu właśnie ze swoim tatą Tomaszem Olejniczakiem wyhodowali prawdziwą dyniową gigantkę i nazwali ją Renia. A ta Renia waży 918 kg. Spora jest, prawie tona. Poprzedni rekord to 907 kg, jeśli chodzi o dynię. No, piękna sprawa. Nie wiem, czy będzie się jeść taką dynię. W ogóle jak ona smakować musi. To jest ciekawe. No ale tak, gratulujemy serdecznie. Wągrowiec, dajesz radę z dyniami. Rekord Polski to nie byle sprawa. Tak, to gratka, można powiedzieć. Gratka niedługo też na naszej antenie. I też waki ciężkiej sprawa, bo grzybogranie zostaje w jesiennej ramówce, chociaż najpierw jeszcze zagramy jeden utwór, ale tak, grzybogranie zostaje, chociaż godzinę wcześniej niż byliśmy do tego przyzwyczajeni w wakacje. A to, co po właśnie fali, którą teraz już słyszycie, to grzybogranie i odpowiedź na pytanie, kto nami rządzi.

0: Pan Panowie!
1: To jest!
0: Idziemy na ryby.
2: A miało być na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 8:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Dzień dobry, radiosłuchaczki. Dzień dobry, radiosłuchacze. Ponownie się słyszymy w czwartek dnia 1 października roku pańskiego 2026. Mateusz Korzeniewski kłania się zza mikrofonu i serdecznie wita Państwa w audycji Grzybogranie. Grzybogranie audycji numer 13. Zapytacie mnie pewnie, kto słuchał odcinka w tamtym tygodniu. Jak to po odcinku numer koniec jest odcinek numer 13? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nas nie obowiązują zasady systemu dziesiętnego, nami rządzi papież. I tym możemy to zjawisko podsumować. Także czy pogoda ładna, czy nie do końca, grzybogranie jeszcze zostaje, przynajmniej do końca ramówki jesiennej. A co zobaczymy potem, to zobaczymy potem. Może was znowu trochę postraszę, a czemu by nie? No to skoro było o zjawiskach, zjawiska pogodowe, jak co tydzień zaczynamy naszą audycję Grzybogranie. Pogoda jest niby jesienna, ale nie do końca. Są fajne temperatury, jest bardzo fajnie. Możliwe, że jak jutro będziecie tego słuchać, to tak pięknie nie będzie, ale mam szczerą nadzieję, że będzie pięknie. Będzie piękna, złota, szara, smutna, ale jednak polska jesień. Ale przynajmniej jest w miarę ciepło. Ale dobra. Teraz jest idealna pogoda na grzyby, tak? No tak, więc tak się zastanawiałem, drogie panie i drodzy panowie. Na te grzyby trzeba często jakoś dojechać. No można rowerem, jak pozwalają nogi i odległość. Można dojechać autobusem, a potem się przejść. Można pójść pieszo, najzwyczajniej w świecie. Można wykorzystać którąkolwiek z tych kombinacji. Ale można też pojechać samochodem. Czemu do tego dążę? I już tłumaczę, drogie panie, drodzy panowie. Dzisiaj zrobimy sobie poradnik kupowania samochodu na ryby, grzyby, działkę i innych tego typu zastosowań. Dla studentów również jak najbardziej polecam. Po pierwsze, trzeba oszczędzać w życiu. Po prostu trzeba oszczędzać. Na czym oszczędzać? Na wszystkim, więc na samochodzie też trzeba. Więc po pierwsze, rodzaj paliwa. Bez żadnej dyskusji. Benzyna z gazem. Ewentualnie sama benzyna też może być ok. Dlaczego? No bo jak chcemy oszczędzić, to często w tych autach jest po prostu mniej rzeczy do popsucia się. No i gaz, wiadomo, oszczędności na paliwie. Dobra, pierwsze mamy z głowy. Drugie, wybieramy sobie portal ogłoszeniowy, bez różnicy jaki. Wchodzimy w samochody osobowe i sortujemy od najtańszych. Dobra, i to już mamy za sobą. I trzecia rzecz. Patrzymy, żeby był w miarę cały, żeby wyglądał na w miarę cały i żeby miał jak najmniej wyposażenia. Dlaczego? Bo to wszystko są rzeczy, które mogą się popsuć. A jeśli się mogą popsuć, no to jak je najtaniej naprawić? Wyjąć. A po co je wyjmować, jak można kupić bez nich? Sprawa jest rozwiązana. Wspomaganie nie wpływa na pracę silnika, klimatyzacja też. Nawiew to jest opcjonalny luksus. No dobra, silnik się może zagotować, ale to i tak opcjonalny luksus. Jak się szyby otwierają, to już naprawdę wersja premium. A jak już się umówicie, to sprawa jest trochę prostsza. Jak już pojedziecie, obejrzycie ten samochód, ma mieć całą podłogę i ma mieć całe progi. Jeśli tego nie ma, to uciekajcie. Bo można oszczędzać na wszystkim, ale blachy się nie wyczaruje. Ma być blacha. To jest jedyny element wyposażenia, który w aucie musi być. Co poza tym? Jeśli ktoś naprawiał na przykład rozrząd albo skrzynię biegów, jak coś było naprawiane, to jest na plus. Niekoniecznie trzeba temu człowiekowi ufać, że to zrobił, ale jeśli już rzeczywiście włożył w to pieniądze, to jest plus, bo oszczędzamy, więc nie musimy sami wkładać tych pieniędzy. To jest proste. Po trzecie, trzeba sprawdzić, czy nie znaczy terenu, ponieważ no, nie chcemy, żeby nasz samochód zostawiał olej w naszym pięknym lesie albo na naszej pięknej kostce brukowej. No plus za to może grozić utrata dowodu. Ale jeszcze jedno, sprawdzić dźwięk silnika. Jeśli to benzyna, może brzmieć jak kosiarka, tylko nie za bardzo, nie może brzmieć jak traktor. Mówię to 100% poważnie. No i oczywiście na oględzinach jest obowiązek targowania się. Nie wolno się nie targować, o tym należy zawsze pamiętać. I z tymi złotymi radami was zostawiam, ponieważ wzywają grzyby oraz tutaj na naszej antenie grzybogrania wzywa Atlantyda. Modern Talking Atlantis is Calling z dedykacją dla naszego pana Areczka, przechodzącego na zasłużoną aferową emeryturę. Z dedykacją. Ja się z wami żegnam. To była audycja Grzybogranie. Mateusz Korzeniecki za mikrofonu i życzę wam udanego tygodnia, udanych grzybów, udanych zakupów i najważniejsze, do usłyszenia za tydzień.

0: Panowie,
1: to jest.
0: Idziemy na ryby.
2: A miało być na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 8:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże każdy czwartek o 9:30.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
4: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Jakiś czas temu opowiadałem wam o rekordzie Polski, o wielkiej dyni, która waży prawie tonę z Wągrowca. A teraz trochę zmieniamy rozmiary. Gwardia Narodowa Meksyku zyskała nowego pomocnika, Chihuahuę, o imieniu Komando. Jest to najmniejszy pies w służbach. Waży zaledwie 7 kg, mierzy 21 cm.

poinformowali, że będzie również wykorzystywany do pracy poszukiwawczo-ratowniczej. Taki filmik na YouTubie też możecie znaleźć, jeśli wpiszecie właśnie komando Chihuahua Mexico, to powinno wam wyjść. No i jest, pokazuje się, jak właśnie będzie służyć w Meksyku. W takim razie powodzenia w tropieniu karteli pewnie i tak dalej. A my, a propos małych rozmiarów, to jeszcze 30 metrów kwadratowych gramy. To Obowska, to nasza nowość.

A wy jeśli nie chcielibyście się minąć ze strachami na lachy, no to oni zagrają już jutro w Tamie o godzinie 18. To wydarzenie startujemy. My mamy podwójną wejściówkę do rozdania. To nasz konkurs 7148. To bramka SMS-owa, pod którą wysyłacie wiadomości o treści afera. Podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzyki, a więc was pytam, jeśli mielibyście słuchać tylko jednego gatunku muzycznego, to jakiego i dlaczego właśnie ten wybieracie? Czekam do godziny 10 na wasze odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej jednej wiadomości już z VAT-em policzony. Do 10 przypominam, strachy na lachy jutro o 18 w Tamie. 7148 to numer.

0: Mikołaj Wolarski z nami w studiu ponownie. Dzień dobry, cześć.
1: A, dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchaj, pierwszy dzień października. Czy ty wybierasz się na studia? Wracasz czy nie wracasz?
1: Stety, niestety tak.
0: Stety, niestety. Słuchaj, zawsze możesz zrezygnować, nie żebym coś podpowiadał, ale...
1: Nie, ja, jakby mi się tam całkiem podobało, teraz też prawdopodobnie będzie mi się podobać mniej lub bardziej.
0: A co studiujesz?
1: Tutaj mechatronikę.
0: A, mechatronikę na Politechnice Poznańskiej. Piękna sprawa. A kiedy wracasz? Jutro, dzisiaj, w poniedziałek?
1: No dzisiaj.
0: Dzisiaj.
1: I te godziny są takie dość ciekawe czasami, muszę powiedzieć.
0: O której zaczynasz dzisiaj?
1: A dzisiaj o 13.30, ale za tydzień na przykład od 8 do 20.
0: No i można i tak 12 godzin. Co to za problem? A 3 minuty z kolei to do godziny 9 nam zostały, czyli serwis informacyjny.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Rozpoczął się nabór do jesienno-zimowej edycji poznańskiego programu staży studenckich. Dostępne jest 87 pozycji, 80 stanowisk w Urzędzie Miasta, 4 w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 w Ogrodzie Zoologicznym. Całość przeznaczona jest dla studentek i studentów studiów pierwszego stopnia od 4 semestru lub studiów drugiego stopnia. Program jest realizowany od 2003 roku i cieszy się dużą popularnością. We wszystkich 77 edycjach wpłynęło ponad 39 tysięcy zgłoszeń, z czego przyjęto ponad 5 000. Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie miasta.
2: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: Rozpoczyna się 108 w historii rok akademicki na UAM, a to oznacza kolejne wyzwania i kolejne zmiany. Władze uczelni zadbają m.in. o cyberbezpieczeństwo poprzez całodobowy monitoring serwerów uczelnianych. Wykładowcy opracowują też nowe metody nauczania z uwzględnieniem czynnika AI.
3: Najważniejszym zadaniem tutaj jest, jak zmienić dydaktykę. W związku z tym powołaliśmy w ubiegłym roku nowe centrum, to się nazywa ORI. To jest ośrodek dotyczący nowoczesnych technik dydaktycznych i tam pracują specjaliści, który będzie wdrażał rekomendacje związane z dydaktyką wobec sztucznej inteligencji.
1: Mówi rektor UAM profesor Bogumiła Kaniewska. Na uczelni planowane są również inwestycje w zabudowę, w szczególności Kolegium Heliodori Święcicki. Podsumowano 10 lat doradztwa energetycznego w Wielkopolsce. Na niedawnej konferencji poświęconej działalności doradców klimatyczno-energetycznych poruszono tematy transformacji energetycznej i ochrony klimatu i środowiska.
4: Zmienia się znacząco klimat i tej wody, pomimo tego, że czasami widzimy, że pada deszcz, to wcale tak dużo nie ma. Jesteśmy dużym producentem żywności, więc musimy z jednej strony realizować inwestycje twarde, które w naszej przestrzeni funkcjonują, ale zmieniać też nastawienie ludzi i mentalność.
1: Mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rafał Ratajczak. Ze wsparcia doradców mogą korzystać nie tylko jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa, ale też osoby fizyczne. Z pomocą tego projektu udało się zrealizować wiele inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii.
2: Eko informacje.
1: Rozpoczęła się renaturyzacja Bogdanki. Spółki Aquanet i Aquanet Retencja pracują nad koncepcją dotyczącą potoku na odcinku od Parku Sułackiego do ulicy Pułaskiego. Jej celem jest m.in. polepszenie retencji wód opadowych i zwiększenie bioróżnorodności terenów Doliny Bogdanki. Jednocześnie planowane są działania mające zapobiec skutkom intensywnych opadów i zmniejszyć ryzyko podtopień. W szereg prac zalicza się też inwentaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Na następne zapraszamy. Zapraszamy o 9.57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 wybiła na zegarach. Zapraszamy. Kurę, proszę bardzo, można budzić i piać.

Pierwszego dnia października imieniny obchodzi Danuta i Remigiusz, a więc najlepszego życzymy. Dzisiaj z nietypowych świąt jest ich sporo, to tak. Dzień wegetarianizmu, Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Dzień Osób Starszych, Dzień Ptaków, Dzień Muzyki, Dzień Kawy i policyjny Dzień Odblasków. To właśnie dzisiaj, a to, co za chwilę po utworze, to rozmowa. Odpowiemy sobie na pytanie, czy wiemy, co tak naprawdę dzieje się w szkolnych korytarzach i wśród uczniów w internecie, bo aż 87% polskich nastolatków doświadczyło w ciągu ostatniego roku jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Najczęstsze to wyśmiewanie wyglądu, hejt i wykluczenie z grupy. O dramatycznych statystykach, milczeniu dzieci i braku reakcji dorosłych porozmawiam z doktorem Szymonem Wójcikiem, współautorem raportu Rówieśnicy 2026, koordynatorem działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To już za chwilę ważna rozmowa. Zostańcie z nami.

0: przemocy rówieśniczej porozmawiam z doktorem Szymonem Wójcikiem, koordynatorem działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, współautorem raportu Rówieśnicy 2026. Dzień dobry, panie doktorze. Halo, halo?
1: Halo, tak.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, teraz słychać i wszystko w porządku. W raporcie właśnie Rówieśnicy 2026 badaliście państwo ponad 140 tysięcy uczniów. No to spytam na sam początek, jaka jest dziś skala przemocy w polskich szkołach?
1: Tak, faktycznie tą próbę mieliśmy bardzo dużą, dlatego że to badanie było połączone z wdrażaniem ogólnopolskiego programu profilaktycznego. No i niestety skala tej przemocy jest bardzo duża. To wiedzieliśmy też z poprzednich badań, natomiast ten raport tą dużą skalę potwierdza. Jeśli chodzi o doświadczanie którejkolwiek z form przemocy, zarówno fizycznej, tak jak bicie czy napaść, jak i psychicznej, tak jak obrażanie, szantażowanie, publikowanie też kompromitujących materiałów. Więc którejkolwiek z tych badanych przez nas form przemocy doświadczyło 87% dzieci, a więc 9 na 10 uczniów. Natomiast jeśli chodzi o tak zwany bullying, czyli takie bardziej długotrwałe dręczenie ze strony grupy rówieśników, tutaj ta skala też była duża, bo 31%, prawie 1/3 uczniów deklarowała, że coś takiego im się przydarzało.
0: A czy ta sytuacja, właśnie przemoc rówieśnicza, ona się zmienia w przeciągu lat? Jak ona wyglądała na przykład kilkanaście lat temu? Spodziewam się, że teraz pewnie więcej takich form występuje również w internecie.
1: Tak, oczywiście tutaj ten aspekt internetowy jest bardzo ważny i tego typu powiedzmy nieprzyjemnych sytuacji w internecie, no albo bardzo poważnych sytuacji doświadczało 3/4 dzieci. To badanie w tej formie prowadziliśmy pierwszy raz w tym roku szkolnym, będziemy je kontynuować, więc będziemy mogli śledzić te trendy, natomiast z innych naszych badań wynika, że faktycznie na przestrzeni kilku ostatnich lat szczególnie doświadczanie tej przemocy psychicznej, w tym też przemocy internetowej, wzrosło. Chociaż oczywiście to nie znaczy, że kiedyś tak tej przemocy rówieśniczej nie było. Ona zmienia swoje formy. No jest to zjawisko, które było zawsze, tylko można powiedzieć, że kiedyś nie było badane i też niestety było często przemilczane. Było trochę tematem tabu, czymś normalnym, czymś, co zawsze dzieje. No, my chcemy mówić, że jest to bardzo negatywne zjawisko, które wpływa na wiele sposobów na dzieci, które go doświadczają i które można też ograniczać.
0: No właśnie, zwiększa się też pewnie świadomość nasza, mam na myśli i dzieci, i rodziców, i nauczycieli, więc zdajemy sobie sprawę, co tak faktycznie jest już nie okej i nie powinno się tak po prostu zachowywać. Z raportu wynika, że ponad połowa sprawców dręczenia sama wcześniej padła jego ofiarą. Jak dochodzi do tego, że krzywdzone dziecko zaczyna krzywdzić innych?
1: No dziękuję, że pan to porusza, bo to jest faktycznie aspekt, który trzeba rozumieć w tym problemie, że to nie ma, czy nie zawsze jest taki jasny podział na tych, którzy doświadczają i którzy stosują tą przemoc. Oczywiście często jest tak, że dzieci, które doświadczają takich negatywnych zdarzeń, kiedy nie mają żadnej pomocy albo też nie zwracają się o tą pomoc, próbują sobie same z tym poradzić. No i tym sposobem, który stosują, no jest albo, że tak powiem, podjęcie walki, albo niestety też zwrócenie z kolei agresji w stronę jeszcze innych słabszych i tutaj może dojść do takiej spirali przemocy. Ten problem jest naprawdę złożony, bo wiemy też, że wielu z tych dzieci, które stosują przemoc rówieśniczą, doświadcza na przykład przemocy ze strony dorosłych i jakby mają w pewien sposób zakodowane no, takie przemocowe sposoby rozwiązywania konfliktów. Tego oczywiście nie da się łatwo wyeliminować, natomiast im więcej będziemy nie tylko mówić o tym, ale też prowadzić taką edukację na temat no właśnie chociażby tego, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, no tym więcej możemy to ograniczyć.
0: Czy możemy w jakiś sposób w takim razie pomóc tym ofiarom, żeby one same nie stały się później właśnie sprawcami dręczenia? Ja rozumiem, że pytanie pewnie jest proste, a odpowiedź taka prosta nie jest.
1: No jest i nie jest, bo oczywiście, że możemy i do tego właśnie zachęcamy, to znaczy, żeby przede wszystkim nie bagatelizować takich sytuacji, bo z tym się ciągle mierzymy, że kiedy gdzieś dziecko mówi o takich sytuacjach, no to mówimy, że to są zwykłe rzeczy, że to tylko żarty, albo że im przejdzie, albo się nie przejmuj, no podczas gdy być może to, co nam mówi, to jest tylko kawałek sytuacji.
0: No
1: być może nie chcę tego przedstawić jakby w całej brutalności sytuacji i nam się wydaje, że to jest coś błahego. Albo być może w naszej perspektywie tak to wygląda, natomiast z perspektywy dziecka jest coś bardzo poważnego, więc przede wszystkim taki punkt pierwszy to jest wysłuchiwanie, to jest jakby próba zrozumienia też towarzyszenia. Nasza fundacja Daje Mi Cię Siłę prowadzi też telefon zaufania dla dzieci 116-111. No i mamy mnóstwo tam telefonów, no dzieci, które nie są wysłuchane ze swoimi problemami i które w pierwszej kolejności potrzebują właśnie takiego towarzyszenia i zrozumienia tego, co one czują.
0: No tak, pamiętajmy o tym, że my jako dorośli pewnie mamy gdzieś większą tolerancję na takie już zachowania, a dziecko to bardzo możliwe, że to właśnie pierwsza sytuacja jakaś taka krzywdząca w jego życiu. Jeśli zgłosi taką sytuację, dziecko mam na myśli, to już pewnie połowa gdzieś sukcesu z nami, ale tylko 1/3 uczniów, 35% zgłasza sytuację przemocy. No właśnie, dlaczego młodzież decyduje się milczeć, czy dzieci właśnie, i co najczęściej powstrzymuje ich przed poproszeniem o pomoc? Czego się boją? Może tak?
1: No tutaj jest, to rzeczywiście badaliśmy też to, czy dzieci te incydenty zgłaszają i no jest to znacząca mniejszość tych, które się na to decydują. Według tych wyników to widać kilka problemów, tak? Pierwszy to jest problem z rozpoznawaniem tego sytuacji, czyli jakby kiedy to jest coś rzeczywiście element zabawy, tak, coś, jakieś żarty, a kiedy to przekracza granice. I te granice oczywiście są do pewnego stopnia płynne, natomiast to też jest rzecz, którą warto gdzieś mi omawiać, no, na przykład kwestie nietykalności cielesnej, tak, czy zachowania prywatności, czy intymności, tak, żeby jakby lepiej też rozumiały, co przekracza granice. A to, co pan pyta, też ma miejsce, to znaczy strach. Strach może być przed różnymi rzeczami, tak? Przed zemstą tych, którzy stosowali tę przemoc, ale także przed oskarżeniem strony dorosłych, bo tutaj kolejny, można powiedzieć, błąd, który się pojawia, to jest takie przerzucanie winy w jakimś stopniu na osobę, która to zgłasza. No a czemu tam z nimi poszedłeś, a czemu to powiedziałeś, a czemu ten... No to jest coś, co właśnie powstrzymuje i blokuje przed zgłaszaniem, dziecko, które do kogoś z tym idzie, no nie chce samo mieć problemów, a to się zdarza. O tym z kolei też nam mówili w tym badaniu nastolatkowie, którzy mieli takie doświadczenia. Część z nich rzeczywiście też deklarowała, że sama miała z tego powodu problemy, bo można powiedzieć, była zamieszana, tak, w sprawę. No więc przy takim podejściu oczywiście to powstrzymuje młodzież przed przychodzeniem z tymi problemami.
0: Wykluczenie z grupy jest też formą przemocy rówieśniczej. Spodziewam się, że takie dziecko też również tego się może bać zarazem, że właśnie z takiej grupy zostanie wykluczone, czy to bardziej, czy mniej przyjaznej, może tak to nazwijmy. No dobrze, a jeśli już uczeń zgłosi taki problem w szkole, z raportu wynika, że tutaj też dość alarmujące są te statystyki. Niemal co trzecie zgłoszenie kończy się brakiem realnej reakcji do dorosłych. Z czego to wynika, może tak spytam?
1: Właśnie, tu mamy kolejne jakby szczeble. Po pierwsze to rzadkie zgłaszanie, a po drugie właśnie wśród tej mniejszości, która zgłaszała, też prawie 1/3 deklarowała, że albo ten dorosły, któremu w szkole to powiedziała, obiecał coś zrobić i nic nie zrobił, albo no w ogóle zignorował to zgłoszenie. No to może oczywiście wynikać z różnych rzeczy. I też tutaj mówimy o perspektywie dziecka, bo wiemy, że są takie sytuacje, kiedy powiedzmy nauczyciel, któremu to zgłoszono, podjął jakiś krok, jakby nie zignorował tego. Natomiast też czasami brakuje tej komunikacji, że on nie powiedział, nie porozmawiał z tym dzieckiem, co będzie zrobione, z kim, jakie kroki podejmie. No i wtedy jakby perspektywa też tego nastolatka czy dziecka jest taka, że nic się nie wydarzyło, no bo on nic o tym nie wiedział. Więc taka informacja zwrotna też jest istotna. No ale oczywiście także mogą być sytuacje, kiedy pedagodzy nie wiedzą, co mogliby zrobić, nie wiedzą, jak zareagować i w związku z tym nie podejmują tych interwencji.
0: Rozumiem. Jeśli chodzi o zgłaszanie się właśnie przez dzieci do szukania pomocy, to najczęściej szukają jej u rodziców 41%, u przyjaciół 37%, a zaledwie 2% zwraca się do psychologa lub pedagoga szkolnego, 5% do wychowawcy. Jak budować zaufanie do specjalistów w szkołach? Bo takie zaufanie na pewno by się przydało. Większe.
1: Tak, to jest faktycznie rzecz, którą trzeba budować. Na pewno te sytuacje, o których mówiliśmy, kiedy jakby są takie zgłoszenia, które nie są później podejmowane, albo przynajmniej nie ma takiej informacji, no to tego zaufania nie budują, no bo wiadomo, że jeśli komuś ktoś powiedzmy chodził z taką sprawą, nie wiem, do wychowawcy i nic się nie wydarzyło, no to nie będzie tego robił kolejny raz, co więcej pewnie opowie o tym innym, że to nie miało sensu, więc takie rzeczy mogą łatwo to zaufanie zburzyć, natomiast to, co może je zbudować, no to ustalenie takich wspólnych zasad i jasne mówienie od początku, to jest ważne, jakby jesteśmy jeszcze na początku roku szkolnego, więc nie w sytuacji, bo często w polskiej szkole ten temat jest podejmowany, kiedy jakaś poważna sprawa wyjdzie na wierzch i potem jest podejmowana interwencja. No tymczasem o tym powinno się rozmawiać jakby na początku, czego powiedzmy w naszej społeczności nie dopuszczamy i to jest pewnym przekroczeniem oraz komu można o tym powiedzieć, jeśli coś takiego się dzieje.
0: Trwa nabór również do drugiej edycji bezpłatnego programu profilaktycznego dla 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz 1 i 2 szkół ponadpodstawowych. Więcej o programie oraz formularz rekrutacyjny znajdziecie na rówieśnicy.fdds.pl. Fundacja Dzieciom Siłę, dajemy Dzieciom Siłę, przepraszam, właśnie prowadzi ten program. A jakie działania, tak żeby może zachęcić też naprawcze i procedury powinna wdrażać szkoła, aby dzieci czuły się w niej bezpiecznie?
1: Tak, dziękuję, że pan o tym wspomniał i naprawdę zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby na przykład podpowiedzieli czy namówili szkołę, do której chodzą ich dzieci czy dzieci z rodziny do wejścia do programu Rówieśnicy. To w zeszłym roku było ponad 2,5 tysiąca szkół, więc ten odzew był duży i to jest naprawdę kompleksowy program, gdzie szkoły dostają scenariusze zajęć, materiały filmowe, różne materiały dodatkowe. Nie jest to jakby jednorazowe zajęcia, tylko cały zaprojektowany przez psychologów cykl ponad 10-godzinny takiego treningu różnych umiejętności, także wiedzy oczywiście o tym problemie, ale też treningu pewnych umiejętności, który może zmieniać tę sytuację i też daje pole do rozmowy na ten temat. Dodatkowo są tam oczywiście materiały, także dla rodziców, dla nauczycieli możliwość spotkań też z takich konsultacyjnych, więc ten program jest naprawdę duży i chcemy, żeby w tym roku jeszcze bardziej się upowszechnił. No a drugą rzeczą, o której mogę wspomnieć, jest to, że już od 2 lat istnieje narzędzie w postaci standardów ochrony małoletnich, które każda placówka edukacyjna jest zobowiązana mieć, i te standardy regulują nie tylko kwestie relacji między kadrą a uczniami, ale właśnie także muszą się odnosić do kwestii interwencji w sytuacjach przemocy rówieśniczej. Także jeśli na przykład mamy ten problem i zastanawiamy się, do czego szkoła jest zobowiązana, to trzeba zajrzeć do tych standardów ochrony małoletnich, gdzie każda szkoła jakby sama przyjmuje pewne zasady działania, które tam powinny być opisane.
0: Badanie jeszcze wykazuje, że im gorszy jest tak zwany klimat szkoły i im niższa empatia uczniów, tym więcej dochodzi do aktów właśnie dręczenia. Co składa się może na ten dobry klimat właśnie w szkole?
1: Tak, to prawda. My badaliśmy tam różne czynniki, które na poziom tej przemocy wpływają. I to oczywiście są nie tylko nasze badania, ale jest to spójne z wynikami, które osiągnięto na świecie w różnych miejscach. Klimat szkoły to jest dosyć, powiedzmy, taki wielowątkowe hasło, ale na to składa się ocena przez uczniów relacji z nauczycielami, relacji między uczniami, tego, czy są sprawiedliwie oceniani, czy ich głos w szkole jest słyszany, czy także po prostu taki wymiar, na przykład na ile chętnie w ogóle chodzą do szkoły. Tutaj w ogólnym rozrachunku niestety ta ocena właśnie tych aspektów szkoły przez uczniów nie wypadła najlepiej, więc praca nad tym klimatem szkoły to też jest wyzwanie i widzimy z tych badań, że tu jest bardzo wyraźna zależność. Tam, gdzie ten klimat oceniano wyżej, jest dużo niższy poziom stosowania tej przemocy, a tam, gdzie klimat szkoły oceniano lepiej, jest on niższy, więc to jakby pokazuje, że to nie jest tylko punktowe zajęcie się konkretnym problemem, tylko praca tak naprawdę dla całej szkoły nad tą, no można powiedzieć, atmosferą, klimatem, szacunkiem do ucznia. Myślę, że to się poprawia w polskiej szkole, natomiast no patrząc na te wyniki, to jest dużo jeszcze do zrobienia.
0: To może na sam koniec już krótka rada może dla rodziców. O to pana doktora poproszę. Po jakich sygnałach możemy poznać, że dziecko doświadcza przemocy w grupie rówieśniczej? No i jak reagować wtedy?
1: No, trochę już o tym powiedzieliśmy, chociaż to oczywiście jest dosyć indywidualna sprawa, natomiast ogólnie jakaś zmiana zachowania, niechęć do pójścia do szkoły, gdzieś tam często bez wyraźnych przyczyn, no to mogą być sygnały, że dzieje się coś złego. No i to, o czym warto powiedzieć, to, że no często dzieci mają opory z powodów, o których wspomnieliśmy, żeby o tym mówić, więc tutaj warto pytać na różne sposoby, starać się jakby dojść do tego, jak wyglądają te relacje, a jeśli dziecko gdzieś wspomina o takich trudnych sytuacjach, no to przestawić się jak najbardziej na słuchanie, a nie podsuwanie jakichś gotowych rozwiązań, bo tutaj, tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności dziecko chce być wysłuchane i jakoś podzielić się tymi emocjami, a dopiero w dalszej kolejności możemy się wspólnie zastanowić nad tym, co z tym problemem zrobić, i na pewno nie bagatelizujmy i nie przerzucajmy jakby winy na dziecko, które nam o tym mówi niezależnie od kontekstu, no to najpierw wysłuchajmy i zrozummy.
0: I nie naciskajmy, to na pewno, a otwarcie słuchajmy. Właśnie o przemocy rówieśniczej rozmawiałem z doktorem Szymonem Wójcikiem, współautorem raportu Rówieśnicy 2026, koordynatorem działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tą ważną rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do widzenia.

0: Autopromozja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz Ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Pud Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
4: Aferanek.

0: 9.30, czas na kolejną mini audycję. Też nowość, jeśli chodzi o właśnie aferanek, o to, co w czwartki możecie słuchać teraz w jesiennej ramówce o godzinie 9.30. Niekomfortowe podróże to już znacie z innej godziny. A teraz Zofia Frankiewicz, jak co tydzień, niekomfortowo, a tym razem jeszcze weselnie. O Kurdystanie.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże każdy czwartek o 9.30. Witamy w audycji Niekomfortowe podróże. Tym razem w nieco innym formacie, bo odcinki będą krótsze, nie tak jak były w letniej ramówce. Jednak treść będzie ta sama, bo przenosimy się w wyprawy, które z założenia mają być niekomfortowe, w których wychodzimy z tej swojej strefy komfortu, ale jednak jakoś robi nam się w nich wygodnie. Ja nazywam się Zofia Frankiewicz i dzisiaj przenosimy się do tureckiego Kurdystanu na wesele przyjaciółki. Otóż zaprosiła mnie koleżanka z Holandii w sierpniu, a jej wybranek właśnie jest Kurdem. Wybrałam się tam w sierpniu. Zaproszonych było 1400 osób. Jednak nie wszyscy naraz się pojawili na tym weselu, a wyglądało to trochę w ten sposób, że ludzie przychodzili i zostawiali prezenty, czasami nawet jeszcze przed całą ceremonią, nie widząc pary młodej. Ale od początku, bo na dobrą sprawę zaproszenia rozdaje się zupełnie na ostatnią chwilę. Na przykład wiem, że dużo sąsiadów, bo zaprasza się całe wioski, dostaje takie zaproszenie na dzień przed, więc muszę powiedzieć, że czułam się zaszczycona, że ja dostałam takie powiadomienie na kilka miesięcy przed. I tak jak wspomniałam, większość osób przychodziło, zostawiało te prezenty i wychodziło, nawet nie widziało panny młodej oraz pana młodego. Te prezenty to głównie było złoto oraz pieniądze. I co najciekawsze, to główną częścią ceremonii jest pokazywanie prezentów i wywoływanie, kto ile dał. To znaczy, ile kto dał złota, ile kto dał pieniędzy dokładnie. Nas było Europejek kilka i wręcz para młoda powiedziała, że my za mało dajemy, ale nie ma problemu. Oni dołożą do naszej koperty tak, żeby było pokazane, że to ludzie tutaj z Europy przynieśli dużo, dużo pieniędzy. No, mi się to wydawało generalnie bardzo dziwne. Wtedy już też czułam, że wychodzę z tej mojej strefy komfortu, doznałam szoku kulturowego. I co jeszcze ciekawe, to panna młoda całe to złoto, które dostała, musiała nosić całe wesele, cały event. Więc cały wieczór była pokryta w złocie. To złoto ma być też takim zapewnieniem tego, że w razie gdyby coś się stało panu młodemu, mężowi, który by zmarł albo no cokolwiek by się stało, to wtedy panna młoda ma takie zabezpieczenie na kolejny rok i to złoto by mogła sprzedać. Co ciekawe też, to przed weselem jest impreza zaręczynowa, w której to panna młoda ustala z imamem kwotę, którą pan młody musi zaakceptować, żeby się z nią ożenić. I to również jest po prostu takie zabezpieczenie, gdyby doszło do rozwodu, gdyby coś się stało panu młodemu, to nie dość, że po pierwsze pan młody musi zapłacić te pieniądze, bez względu na to, z czyjej winy do rozwodu by doszło, a jeżeli pan młody by zmarł, to wtedy rodzina pana młodego również musi zapłacić pannie młodej. Podczas wesela głównie tańczy się halaj. Halaj to jest ich tradycyjny taniec i kroki zależą od regionu, w którym się znajdujemy. Są tureckie halaje, są kurdyjskie halaje, irackie, więc w zasadzie jest dużo wersji. No i wygląda to tak, że ludzie stają w rzędzie, trzymają swoje dłonie i tańczą określoną sekwencję kroków. I co mi się najbardziej podobało, to to, że my przyjechałyśmy na kilka dni przed ceremonią, kilka dziewczyn z Europy i rodzina pana młodego faktycznie uczyła nas tych tańcy. Więc z jednej strony to też było dużo, dużo nauki przed, bo na dobrą sprawę w inny sposób ciężko by nam było tańczyć na tym weselu, zwłaszcza, że wszyscy te kroki znają. Dla całego regionu jest to coś bardzo powszechnego, a to też dlatego, że te wesela w okresie letnim odbywają się praktycznie codziennie, więc bardzo fajnie było się nauczyć tych ich tradycyjnych tańcy. Jednak co mnie najbardziej zszokowało podczas całego wesela, to to, że był jeden posiłek, na który się szło na pierwsze piętro, na parterze były tańce, a na pierwszym piętrze było to jedzenie i na posiłek szli najpierw mężczyźni, a dopiero później kobiety z dziećmi. I było to powiedziane w taki ładny sposób, nazwane bardzo ładnie, ponieważ już z założenia było, że kobiety jedzą z dziećmi, no a że dzieci jedzą dłużej, to mężczyźni muszą iść szybciej, szybko zjeść to jedzenie w stresie, tak żeby później kobiety na spokojnie mogły pójść z tymi dziećmi coś zjeść. Ogólnie ja będąc tam podczas tego momentu, kiedy mężczyźni jedli posiłek, no nie mogłam tego przeżyć. Jednak no mają to tak mocno zakorzenione w swojej kulturze, w swojej tradycji, że to po prostu było trzeba zaakceptować. Dodatkowo mówi się, że wesele nie jest dla pary młodej, a jest dla gości. Był fotograf, był kamerzysta i na dobrą sprawę większość zdjęć robił gościom. Mówi się, że te wesela nie są właśnie dla pary młodej. Para młoda dostaje tylko złoto, ma ładnie wyglądać, z nimi się robi zdjęcia. Jednak to całe wesele jest dla gości i to również ich głównie się nagrywa, jak oni się bawią. W Kurdystanie są dwa dni ceremonii i pierwszy dzień to jest henna night. I to nie jest taka henna hinduska, w której maluje się dłonie, tylko jest to henna kurdyjska. Na dobrą sprawę też maluje się dłonie, ale nie wygląda to w taki ładny sposób. Według tradycji nie wynika to z bezpośrednich nakazów religijnych Koranu, ale jest powszechnie akceptowane, praktykowane w wielu krajach muzułmańskich i ta henna po prostu ma przynieść pannie młodej szczęście, pomyślność, błogosławieństwo i jest ochroną przed złem. Cała ceremonia odbywała się w plenerze, gdzie również na początku przyjechali goście, tańczyli halaj, a później przyjechała para młoda. Panna młoda miała czerwoną suknię i oni jak wchodzili, to wtedy były ognie, były pochodnie z ogniami, zrobiło się taką paradę dla nich, kiedy oni mogli wchodzić w to miejsce, w ten plener i generalnie czułam się, jakby to było jakaś taka ceremonia pełno bębnów, po prostu jakbyśmy przechodzili w zupełnie inny świat i nie miało to na dobrą sprawę nic wspólnego z takim naszym polskim weselem, jakie my znamy. Co mi się bardzo podobało, to wszyscy tego dnia byli ubrani w tradycyjne stroje, to znaczy kobiety miały ubrane fistan, czyli tradycyjna, elegancka suknia, którą nosi się podczas uroczystości, właśnie głównie czy to na wesela, czy na henna night, a panowie również mieli tradycyjne garnitury kurdyjskie. Natomiast kolejnego dnia, w dniu wesela, kobiety również nosiły fistan, a mężczyźni już normalne, zwykłe garnitury, takie jakie my znamy. I dzień weselny wyglądał w ten sposób, że pan i pani młoda szykowali się w jednym domu, następnie pan młody wyjechał po swoją rodzinę i z rodziną wracali po pannę młodą, śpiewając piosenki kurdyjskie oraz płacąc druhnom, żeby otworzyły drzwi, żeby wpuściły go do domu po pannę młodą. Następnie pannie młodej nakłada się chustę na głowę i na dobrą sprawę po prostu zabiera się ją na salę weselną. Panna młoda przed tym podpisuje na podeszwie buta imiona druhen i ta druhna, której imię pierwsze zostanie wymazane, oznacza, że pierwsza wyjdzie za mąż. No, moje imię pierwsze niestety nie było. Podczas tego wesela, no to tak jak wspomniałam, było dużo tańców, jednak na dobrą sprawę samo wesele trwało do godziny 22, a po weselu z najbliższymi para młoda wybrała się na afterparty. To koniec odcinka o kurdyjskim weselu, a my słyszymy się w przyszłym tygodniu w niekomfortowych podróżach, gdzie wybierzemy się w inny kierunek. Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg, tam gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże każdy czwartek o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
2: Autopromocja. Aferanek.

o treści Afera, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki, a więc jeśli miałabyś słuchać tylko jednego gatunku muzycznego, to jakiego i dlaczego akurat ten? Do 10 czekam jeszcze na wasze odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości już z VAT-em. 7148 to numer. Przypominam, do 10 czekam, a użyj mnie, to jeszcze nowość od Michała Sochackiego.

Jakieś 2 godziny temu obiecałem wam, że będę wracał z informacją o Magdzie Linet i jej meczu. No i cóż, nie zdążyłem nawet porządnie wrócić, bo o godzinie 9 rozpoczęła ten mecz właśnie mniej więcej. A tu rozmowa, a tu mini audycja i tak dalej, i tak dalej. A tu już po meczu Siniakowa wygrała 6-4 i 6-3. W 2 setach się rozprawiła z naszą poznanianką. No i cóż, Siniakowa awansowała do drugiej rundy. Na tym etapie zmierzy się już w sobotę z rozstawioną z 6 numerem Ukrainką Eliną Świtoliną. A więc tak, nie mamy już Linet, nie mamy Katarzyny Kawy, ale czekamy w takim razie na jeszcze 3 nasze tenisistki, na Chwalińską, na Świątek i na Fręch. To w sobotę.

0: Mikołaj Wolarski z powrotem w naszym studiu. Cześć.
1: Witam ponownie.
0: Żeby pójść na studia, a dzisiaj pierwszy dzień października, to wszyscy wiemy, no to trzeba zdać maturę. Jak ty maturę swoją wspominasz?
1: Raczej chyba bezproblemowo, szczerze.
0: Tak, udało się wszystko za pierwszym razem.
1: Matura z polskiego napisana tutaj.
0: A ustne miałeś?
1: Ustne, tak, były.
0: Ty już wróciłeś, rozumiem, do tego trybu ustnego, czy jeszcze cię jakby byłeś zanim wyrzucili, że tak powiem, te ustne?
1: Nie, nie, to ja jeszcze tutaj młodzik, to tam wróciłem.
0: Wróciłeś, dobrze. No właśnie, żeby zdać taką maturę, to czasami nie jest rzecz prosta. Najstarszy polski maturzysta, Józef Peruga z Kalisza, nie składa broni, dalej się przygotowuje, a pomagać chcą mu, no... Sporo osób może chce mu pomagać, a w ten sposób dużo korepetytorów i nauczycieli zgłasza się do niego, że takie właśnie darmowe lekcje mogą mu również sprawić. No i seniorowi w przygotowaniach do egzaminu pozostało 7 miesięcy, jakoś tak. Więc trzymamy kciuki oczywiście, a 3 minuty z kolei to do godziny 10, więc serwis informacyjny.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Poznań zrezygnował z przebudowy areny i aktualnie szuka nowych opcji modernizacji. Problemem okazały się być ogromne koszty inwestycji, rozważane są więc bardziej racjonalne rozwiązania. Jednym z nich jest hala na Golęcinie, która ma potencjał na dofinansowanie z ministerstwa. Niektórzy radni składają się też ku budowie nowej hali na terenie dawnego stadionu Szyca.
2: Ja myślę, że to jest dobra lokalizacja, na pewno wymagająca jest ta analizy. Mówiłem już w różnych innych wywiadach, że pozytywnie na ten temat wypowiadał się też marszałek województwa, który byłby skory wspomóc tego typu inwestycje, bo nie oszukujmy się, jeżeli mówimy o hali, która byłaby halą wielofunkcyjną, no to jest to projekt regionalny.
1: Mówił w poniedziałkowym magazynie reporterów przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej Radny Miasta Bartłomiej Ignaszewski. Całej z nim rozmowy możecie posłuchać w nagraniu dostępnym na aferowym kanale YouTube.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Wielki remont w ortopedyczno-rehabilitacyjnym szpitalu klinicznym imienia Wiktora Degi UM. Dojdzie do przebudowy i modernizacji oddziału dziennego pobytu. Całość realizowana jest z pomocą projektu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Projekt miał charakter pozakonkursowy, czyli został wskazany jako wart finansowania z poziomu regionalnego. Wartość tego projektu to jest 21 milionów, z czego blisko 15 milionów pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.
1: Mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Prace budowlano-instalacyjne odbędą się w 4 etapach, aby umożliwić ciągłą pracę szpitala. Przebudowany obiekt ma służyć w sytuacjach zarówno codziennych, jak i kryzysowych.
3: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
1: W najbliższą niedzielę odbędzie się 25. Poznań Maraton. W związku z tym można się spodziewać utrudnień na drogach. Zmiany zaczną się w sobotę od zakazu parkowania wzdłuż trasy biegu. W dniu maratonu jazda na tej trasie będzie częściowo możliwa, ale odradzana.
5: Polecamy, aby nie przemieszczać się po trasie biegu samochodami. Jeśli jest to konieczne, w takim razie zaplanujmy wcześniej swoją trasę, zapoznajmy się z trasą biegu i najlepiej skorzystajmy z możliwych objazdów.
1: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Warto też wspomnieć, że bieg oznacza zmiany w komunikacji miejskiej. Szczegóły na stronie ZTN. Lodołamacze to konkurs nagradzający firmy i instytucje, które w swoich działaniach stwarzają dobre warunki dla osób z niepełnosprawnościami. W tym roku jednym ze zwycięzców regionalnych stał się Pyrkon. Festiwal został doceniony ze względu na przyjazną przestrzeń, czyli rozwiązania takie jak darmowe bilety dla opiekunów, windy czy prelekcje dostosowane do osób z nadwrażliwością. Tegoroczna edycja lodołamaczy jeszcze się nie zakończyła. 23 października zostaną wyłonieni zwycięzcy ogólnopolscy. I to już wszystkie informacje na teraz. Na następne zapraszamy w paśmie popołudniowym.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: A pasmo popołudniowe to już od godziny 15. Wiele rzeczy się zmienia, ale nie zmienia się jedna kura. Proszę bardzo.

czwartek, pierwszy dzień października. Danuta Remigiusz, Teresa Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty i Cieszysław. O, obchodzą imieniny dzisiaj. Najlepszego życzymy, a najlepszego życzymy od naszej ekipy aferankowej. Zbyszek Siwek to realizator wspierany przez Werę Leduchowską, Mikołaj Wularski to serwisy informacyjne, a Mikołaj Pokorzyński gadał do was od godziny 6.30. Dzisiaj obchodzimy dzień wegetarianizmu, dzień pracownika ochrony zdrowia, dzień osób starszych, dzień ptaków, dzień muzyki, dzień kawy oraz policyjny dzień odblasków. Bezpieczni w takim razie bądźcie, obyście bezpieczni również byli na koncercie jutrzejszym Strachy na Lachy. No i na pewno powinien być tam bezpieczny Marcin, to ty zgarniasz podwójną wejściówkę na ten jutrzejszy koncert. Marcin napisał o punk rocku. Się rozpisał między innymi to, że od 32 lat słucha właśnie i niech już tak pozostanie, póki żyw. A więc życzę ci, Marcinie, abyś jak najdłużej tego punk rocka faktycznie słuchał. Życzę ci dużo lat w takim razie. Nie mówię, że 100, bo nie wiem, ile lat masz. No ale gratulacje, odpowiedź do ciebie wyślę drogą SMS-ową. Na koniec zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza. 1974 rok. Wtedy King Crimson opublikował album Red. A więc i Red gramy. Dzięki. Do usłyszenia. Siema. I cześć. Do jutra.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
3: Time to wake up.
4: W czwartek od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
5: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
0: Autopromocja.

Łatwiej niż to zbudować jest to wszystko popsuć. Wytłumacz mi proszę jak mojemu chłopcu. Jak małemu chłopcu. Mama mówiła, że nie będzie tak źle i że jak urosnę, to stanę się wielki. Ale jak zobaczyłem, z czym to się je, to chyba nabawiłem się od tego alergii. Boziu, proszę, ja nie chcę być duży. To jedyna rzecz, jakiej jestem pewien. Nie każdy dostaje, na co zasłużył, a poza tym dorosłem.

dlatego żałuję, że urosłem. Nie dorastaj, to wielka pułapka. Szkoła, praca i nudne zajęcia. Ja dalej mam w sobie tego dwulatka, co wierzy w ludzi i wierzy w zaklęcia. I wierzy w zaklęcia. Dorośli

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
3: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
1: Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny, wchłaniam się w twoją skórę, a

woli, baw się do woli, myśli jak grudki soli. Wchłaniają się w potrawy, których odgrzewać już nie przystoi. Jesteś piękny. Chcesz mieć ślub w stylu boho?

Czasem zmysł zakpić, jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn, jesteś.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo, w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

0: Autopromocja.
1: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
5: 21 wiek, panika i afery.
6: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.

słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Co łączy Moniuszkę i ukraińską wiosnę? Jak myślisz? Odpowiedź brzmi dzisiejszy dzień. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i tym małym spoilerem zapraszam Cię do wysłuchania, co ciekawego słychać w kulturze dzisiejszego popołudnia.
0: Przynęta kulturalna.
2: Moniuszko, nareszcie bez muzealnej gabloty. Słuchajcie, to jest duża rzecz, bo zamiast rekonstrukcji XIX wieku dostaniemy pytanie o tym, czym właściwie jest polskość. W Teatrze Wielkim będzie można zobaczyć hrabinę Stanisława Moniuszki w reżyserii Karoliny Sofulak. Spektakl prezentowany jest w ramach Festiwalu Moniuszki i wykorzystuje klasyczną operę jako punkt wyjścia do rozmowy o tradycji, fascynacji Zachodem, rolach społecznych i sposobach budowania narodowej tożsamości. To więc nie tylko powrót do muzyki Moniuszki, ale także współczesne spojrzenie na materiał, który przez lata funkcjonował jako część polskiego kanonu. Teatr Wielki, godzina 18. Zarówno kultura ukraińska, jak i każda inna nie mieści się w jednym gatunku czy jednej opowieści. I właśnie na tym opiera się tegoroczna ukraińska wiosna. Dzisiaj rozpoczyna się kolejna edycja festiwalu, który łączy film, literaturę, muzykę, sztuki wizualne i debatę, rozmowę. Tegoroczne hasło brzmi: spotkajmy się z kulturą. Pierwszego dnia program rozpocznie się w Centrum Kultury Zamek, gdzie o 20:00 w Kinie Pałacowym odbędzie się pokaz filmu Kuba i Alaska. Festiwal potrwa kilka dni i będzie prezentował bardzo różne perspektywy współczesnej kultury ukraińskiej, dlatego jeszcze z pewnością będziemy o nim słyszeć.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

zdradziłaś nas, wehikuł czasu twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: I've named this one
3: Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
5: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
0: Autopromocja. Alter.

0: Autopromocja.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
2: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16:30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
0: Autopromocja.

0: gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Komu świat od dawna płonie. Płonie. Luksusowy panie, twój świat zaczyna płonąć. Płonie. Twój świat płonie.

Stalowych kratach. Golisz twarz maszynką na żyletki, a ciągle słyszę rechot twoich wiernych wielbicieli. Zanim włożysz garnitur, zanim zawiążesz krawat,

Mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Mój ty luksusowy panie. To ja. Jestem tą żyletką. To nie fake news, bo to już dowiedzione.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Twój świat płonie. Tak jak mój świat od dawna płonie. Luksusowy pan.

0: wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: I właśnie na tym opiera się tegoroczna Ukraińska Wiosna. Dzisiaj rozpoczyna się kolejna edycja festiwalu, który łączy film, literaturę, muzykę, sztuki wizualne i debatę, rozmowę. Tegoroczne hasło brzmi: spotkajmy się z kulturą. Pierwszego dnia program rozpocznie się w Centrum Kultury Zamek, gdzie o 20:00 w Kinie Pałacowym odbędzie się pokaz filmu Kuba i Alaska. Festiwal potrwa kilka dni i będzie prezentował bardzo różne perspektywy współczesnej kultury ukraińskiej, dlatego jeszcze z pewnością będziemy o nim słyszeć.
1: Słuchasz hurtowni?

0: bardziej znanych w ogóle budowli w Poznaniu, mam wrażenie, więc jest to potężna data dla Poznania. A ja tutaj mam do zaproponowania coś ze świata, bo w 1553 Maria I Tudor została koronowana na królową Anglii, słuchajcie. No, więc tak trochę ze świata, tutaj Poznań, tutaj Anglia. No, ale jeszcze mamy z kalendarium muzycznego.
1: Mamy z kalendarium muzycznego.
0: Mamy ciekawą tutaj propozycję, bo mamy album, debiutancki album zespołu Circle Jerks, czyli Group Sex, a też ten album w ogóle znalazł się w książce 1001 albumów, których powinnaś przesłuchać przed swoją śmiercią, a my dla was mamy drugi utwór z tego albumu, czyli I Just Want Some Skank.

0: Droga dla rowerów na Dolnej Widziel jest częścią trasy Radial 9 prowadzącej z Poznania do Lubonia. Stanowi ona najkrótsze połączenie Wartostrady z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i jest fragmentem międzynarodowego szlaku rowerowego Eurovelo 9. I to już wszystko, a na kolejny serwis informacyjny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Wracamy z czwartkowym patrolem.
1: Studencki patrol na 98,6.
3: Cześć, cześć, cześć. Witajcie po wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że humory dopisują po tej stronie na pewno. Po tej stronie tak, właśnie. Z tej strony Julia Grela.
2: I Mateusz Markiewicz, a za szybą miał być Jonasz Mychuła. Na razie go nie ma, ale dzielnie Mikołaj Pluciński go zastępuje. Czas na czwartkowy studencki patrol, pierwszy jesienią 2026 roku. Co dzisiaj? Będą dwie rozmowy. O 16.10 z profesor Dagmarą Oszkiewicz z Obserwatorium Astronomicznego UAM. Pani profesor opowie nam o dniu kraterów meteorytowych Morasco. Ten już w najbliższą sobotę. Oprócz tego 16.30 audycja Zrozumieć Europę, a o 17.00?
3: O 17.10 porozmawiamy sobie z profesorem Przemysławem Rottengruberem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza o żałobie. Także jeżeli jesteście dalej smutni po wakacjach, to zostańcie z nami. Będzie to przede wszystkim o procesach związanych z samą żałobą, kolektywnym doświadczeniu tego zjawiska i obrzędach wokół niego.
2: A o 17.30 sparing procesowy. Oczywiście nie zabraknie.

0: przed nami jakieś znaczące fragmenty meteorytów, jakichś tajemnic, czy raczej większość została już odnaleziona przez poszukiwaczy?
1: To ciężko jest określić, ale być może uda się coś jeszcze znaleźć, ale dodam od razu, że jest to teren rezerwatu i na poszukiwania no, trzeba mieć zezwolenie. Mhm.
0: Jeżeli chodzi o ten dzień kraterów meteorytowych, który będzie w Słowem Lesie, pani wspomniała, to jak wygląda, jak będzie wyglądał ten dzień, od której do której jakie wydarzenia będą się odbywać?
1: W zasadzie od samego rana, chyba od godziny 10 do godziny 17 będzie się coś działo, także będą, są warsztaty, które są, na które są zapisy godzinowe, ale są też stoiska, które będą w zasadzie otwarte przez cały dzień, wykłady również, które będą się odbywały przez cały dzień, także zapraszamy.
0: Rozumiem. Czy pani zdaniem w pobliżu właśnie Moraska powinno powstać centrum nauki, nowoczesne centrum nauki, żeby edukować dalej, jeżeli chodzi o te elementy astronomiczne?
1: Tak, bardzo byśmy chcieli, no i nie tylko astronomiczne, także przyrodnicze i w ogóle kosmos jest bardzo szerokim zagadnieniem, bo w tej chwili prawo kosmiczne i medycyna kosmiczna i astrobiologia, także fajnie by było, gdyby powstało tam takie centrum, które integruje wszystkie te dziedziny. No i faktycznie w Wielkopolsce nie mamy dużego centrum nauki żadnego, a mamy miejsce, które jest szczególne w skali świata, no i myślę, że było fajnie byłoby to wykorzystać.
0: Właśnie takie święta jak Dzień Kraterów, które będzie w najbliższą sobotę, promują to miejsce, takie miejsce jak Morasko, bo wciąż stosunkowo prawdopodobnie mało osób w Polsce, a nawet w samym Poznaniu zdaje sobie sprawę z istnienia takiego miejsca. Co oprócz takich imprez środowisko naukowe może zrobić, aby Morasko na dobre przebiło się tak do powszechnej świadomości? Chyba że pani zdaniem, pani profesor, do powszechnej świadomości już Morasko się przebiło w Poznaniu.
1: Myślę, że mam nadzieję, że powoli się przebijamy, ale myślę, że po prostu dalsza popularyzacja i aktywność w mediach, mam nadzieję, pomoże nam z właśnie popularyzacją tego tematu.
0: Rozumiem. Dlaczego warto przyjść w sobotę, tak podsumowując, na dzień kraterów meteorytowych, Morasko dokładnie?
1: Myślę, że może właśnie dlatego, żeby dowiedzieć się, co szczególnego mamy w Poznaniu i dotknąć też, bo będą wystawy meteorytów, materii, która znajdowała się kiedyś w przestrzeni kosmicznej. Myślę, że to jest ciekawe.
0: My oczywiście zapraszamy w najbliższą sobotę do Suchego Lasu na Dzień Kraterów Meteorytowych. Profesor Dagmara Oszkiewicz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była moim i państwa gościem. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również. Do widzenia.

0: Ania w konkursie u nas. Biedna wyjściówka podwójna. Wiktor Waligura, krótka trasa o miłości w klubie Dwa Progi w najbliższą sobotę. Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
1: Należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera, następnie wpisać wasze imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem.
0: Tak, powtórzymy pytanie. Jak są wasze

0: stopniu rozumieją etykiety żywności. Jedynie około 20% osób prawidłowo interpretuje oba rodzaje dat. W badaniu zidentyfikowano trzy grupy konsumentów. Niektórzy ludzie często marnują żywność przede wszystkim z wygody. Inni wyrzucają ją czasami ze względów praktycznych. Mniejsza grupa marnuje żywność tylko od czasu do czasu, motywowana szerszą troską o środowisko. Wszystkie trzy grupy mają jedną wspólną cechę – słabo rozumieją etykiety żywnościowe. Wniosek jest prosty. To powszechny problem. Dotyczy on większości z nas, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy świadomymi konsumentami. Dlatego Unia Europejska przeszła do działania. Ograniczenie marnotrawienia żywności ma kluczowe znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu, unijnego planu działania, który ma pozwolić osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. To, co jemy i co wyrzucamy, ma bowiem bezpośredni wpływ na naszą planetę. Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w walce z marnotrawieniem żywności. We wrześniu 2025 roku zatwierdził zmienioną dyrektywę ramową w sprawie odpadów. Wprowadziła ona wiążące cele w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności. Do końca 2030 roku państwa Unii muszą ograniczyć marnotrawienie żywności, nie tylko w przetwórstwie i produkcji, ale także w handlu detalicznym, restauracjach i gospodarstwach domowych. Co to oznacza w praktyce? Nowe przepisy wprowadzają wiążące cele w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności. Państwa członkowskie będą miały obowiązek prowadzić publiczne kampanie uświadamiające oraz zachęcać do lepszego planowania posiłków i zakupów. Będą musiały też pilnować, by przedsiębiorstwa ułatwiały darowizny niesprzedanej, bezpiecznej do spożycia żywności, zamiast ją wyrzucać. Od połowy września 2027 roku darowizny żywności staną się obowiązkowe. To konkretne cele, a Unia nie czeka z oceną postępów. Już pod koniec 2027 roku przeprowadzi formalny przegląd egzekwowania przepisów. Jeżeli państwa członkowskie nie będą realizować celów zgodnie z planem, Unia wkroczy do akcji. Będzie mogła podjąć bardziej zdecydowane działania, by ograniczyć marnotrawienie żywności w następnych latach. Unia Europejska pracuje nad tym, aby stworzyć bardziej zrównoważony system żywnościowy. Jako konsumenci odgrywamy w tym procesie ważną rolę. Produkujemy odpady, ale możemy też ograniczyć ich ilość. Dlatego tak ważne jest, by rozumieć etykiety. Następnym razem, gdy będziesz sprawdzać datę na opakowaniu, dobrze się zastanów. Zadaj sobie pytanie, chodzi o jakość czy bezpieczeństwo? Ten prosty nawyk może przynieść realne korzyści dla Twojego portfela, planety i dla milionów ludzi, którzy nie mają pewności, że codziennie będą mieli co jeść. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: I've named this one
4: Post Office.
5: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: termomodernizację. Mam nadzieję, że koszty związane chociażby z ogrzewaniem będą na tyle niższe, że zrekompensują w pewien sposób ubytek kilku miejsc studenckich. Także nie spodziewałbym się istotnych wzrostów opłat.
1: Tyle o akademikach, jeżeli chodzi o Jowite i Babilon. No właśnie, a czy...

0: Cińskiej. I to już wszystko w tym serwisie, a kolejny za niecałą godzinę.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Mamy godzinę 17, także czas na drugą godzinę Studenckiego Patrolu.
1: Studencki Patrol Radia Afera.
2: Tutaj, jeżeli chodzi o skład, nikt się nie zmienia. Za konsoletą Jonasz Mechuła, po stronie mikrofonu Julia Grela.
3: I Mateusz Markiewicz. No i w tej drugiej godzinie również wiele ciekawych rzeczy dla Was mamy.
2: Między innymi już za 10 minut porozmawiamy sobie z profesorem Przemysławem Rottengruberem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza o żałobie, o tym, co się z nią wiąże, jakie są obyczaje, jak możemy się w ogóle do niej ustosunkować. Także zostańcie z nami, bo jeszcze o 17.30 rusza piguła, nasza mini audycja, sparing procesowy.
3: Oprócz tego jest konkurs, no i jeszcze dużo informacji.

0: Wonderland. Fantasy, science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Słuchaj nas gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: pozostaje w pewnym rozdarciu. To znaczy już nie chroni nas tradycja, kultura tradycyjna, która była pewnego rodzaju tarczą dla osób opłakujących stratę, a w przypadku wielu społeczeństw jest tak, że jeszcze nie nauczyliśmy się przepracowywać żałoby, właśnie tak jak nas tego uczyła, jak to sugerowała Elizabeth Kubler-Ross. I cóż się wtedy dzieje, kiedy nie jesteśmy ani nie sięgamy po te współczesne środki, którymi dysponujemy, ani też opoką, oparciem nie jest już dla nas tradycja. Otóż wówczas ze stratą musimy się konfrontować sami i śmiem twierdzić, że to jest i kulturoznawczo, i filozoficznie stan najgorszy, no bo ja bym chciał przypomnieć najważniejszego filozofa XX wieku, Martina Heideggera, który mówi o tym, że człowiek jest istotą trwożliwą, że człowiek istnieje od narodzin ku śmierci, przy czym ta śmierć nigdy nie jest dla nas czymś jasnym, czymś, co możemy określić. Nie wiemy, czy pożyjemy jeszcze 5 minut, może 15, 50 lat. To jest ta wielka zagadka, ta wielka niewiadoma, która powoduje, że drżymy przed tym wszystkim. Trwożymy się, boimy się tego. I teraz proszę sobie wyobrazić, że przydarza nam się taka autentyczna trauma, ale nie sięgamy ani po środki tradycyjne, ani po środki współczesne i cóż nam pozostaje? Klasyczne wyparcie. Firma zajmująca się pochówkiem przyjeżdża po zwłoki jakieś 3-4 godziny po zgonie osoby bliskiej, w zasadzie jej już nie ma, a załącza się wewnętrzny mechanizm wypierania myśli o tym, że coś straciliśmy, że coś się złego stało. Próbujemy do najdziwaczniej, przejść do najdziwaczniej pojętej normalności. I to jest dopiero tragedia. A zatem trzeba się zdecydować. Jeśli zrobiliśmy krok do przodu, jeśli rozwijamy się jako społeczeństwo, jako kultura, to musimy ten krok uczynić konsekwentnie i wyciągnąć wnioski z tego, co musimy zrobić w związku z tym, że co jakiś czas w różnych okolicznościach i w równym sensie ponosimy stratę.
1: Rozumiem. Tutaj dziękuję, że pan poruszył już kilka elementów też tego, jak sama strata i żałoba kulturowo są obecnie zaprogramowane, żeby być przeżywane. I zastanawiam się w nawiązaniu do tego, odchodząc nawet od tych 5 kroków, czy mamy jakąś moralną, etyczną powinność względem osoby, która odeszła. Coś, co musimy zrobić, coś, co się należy tej osobie, żeby ta żałoba była, nie wiem, czy powiedzieć dobra, ale tak właściwie przeżyta.
0: Niewątpliwie tak, no bo kiedy mówimy o osobach naprawdę bliskich, nie wiem, małżonku, rodzicach, rodzeństwie i tak dalej, to choćby ze względu na bliskość, na wspólnie przeżyty czas, należałoby jakoś pożegnać tę osobę i być może uczcić jej pamięć. Choć tam pamięcią, jak zapewne państwo wiedzą, różnie bywa. Tym niemniej, jak mawiali Rzymianie, o zmarłych dobrze albo wcale, więc przynajmniej w tym zakresie. A zatem jeśli chodzi o naszą odpowiedzialność wobec tych, którzy odeszli, z całą pewnością, natomiast ja chciałbym się jednak skupić na odpowiedzialności za nas samych. My jesteśmy i powinniśmy być za siebie odpowiedzialni i właśnie dlatego, by tę odpowiedzialność udźwignąć, no musimy podjąć pewne działania. Chciałoby się powiedzieć, że dla nas samych, ale nie tylko dla nas samych, również dla naszego otoczenia. Właściwie pojęta normalność to ta normalność, to to życie człowieka, którego częścią jest strata i którego częścią jest żałoba, ale refleksyjnie przeżywana. Właśnie po to, by umieć zatroszczyć się o siebie i o tych, którzy wciąż nam towarzyszą.
1: Rozumiem. Tutaj też pojawił się aspekt i zarówno kulturowy, i jednostkowy. I chciałabym się jeszcze tak chwycić tej myśli o tym, o tej pamięci. Czy jesteśmy w takim obowiązku, żeby pamiętać kogoś takiego, jakim był? Czy może jest to okej, że w jakiś sposób nasza intuicja przeważa w jedną lub w drugą stronę, jeżeli chodzi o taką pamięć o tej osobie? Że pozytywnie lub negatywnie, jeżeli mamy też nie mówić o kimś w zły sposób, to czy mówić tylko w dobry, czy może w prawdziwy?
0: Przypomina mi się taka książka, którą czytałem dawno temu, zdaje się, że napisał ją Rybakow, Pożegnanie z Matiorą. Chodzi o wieś, która ma zniknąć dlatego, że cały teren ma być zalany w związku z tym, że tam zbudowali, zdaje się, elektrownię. Chodzi o pamięć o zmarłych, bo oczywiście wraz z wsią również ma być zalany cmentarz i w związku z tym ci miejscowi przeżywają wewnętrzne rozterki, jak do tego podchodzić. Co z tą pamięcią, pani redaktor? Ano sądzę, że ta pamięć jest tak bardzo ważna, ponieważ ona jest integralną częścią nas samych. Jest fundamentem naszej tożsamości. Cóż by z nami było, gdybyśmy zostali pozbawieni pamięci, nawet staje mi przed oczami filmy science fiction, niestety nie pamiętam tytułu, ale właśnie dotyczące tego, że człowiek traci pamięć, albo ta pamięć została mu przeprogramowana. Otóż my szczęśliwie na razie tylko fantazjujemy na ten temat, ale z tym, że ta fantazja kończy się tam, gdzie my nie chcemy albo nie potrafimy się o własną pamięć zatroszczyć. Więc pamiętajmy, że rozpamiętując bliskich, nie zawsze być może bliskich, którzy byli łatwymi ludźmi, w gruncie rzeczy pielęgnujemy to coś, co decyduje o naszym byciu z sobą, przepraszam, trochę się zaplątałem, ale w każdym razie o umiejętności ochrony tego, co składa się właśnie na naszą tożsamość.
1: Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o takie kwestie tożsamościowe, zastanawiam się, co zmienia żałoba w człowieku i też może idąc za tym dalej, jeżeli my mamy do czynienia z osobą, która jest w czynnym procesie żałoby, to czy mamy jakieś zobowiązanie wokół niego? Czy możemy też zaobserwować jakieś zmiany w tym człowieku?
0: Te zmiany wymienia Elizabeth Kubler-Ross, o której już wspomniałem, no to jest tak, że wiesz, nie wiem czy wszyscy, ale zdecydowana większość z nas na pewno nie chce chorować i nie godzi się z tym faktem, że któregoś nie będziemy musieli przeminąć. To samo dotyczy tych bliskich, którzy są nam autentycznie bliscy, którzy są nam potrzebni, z którymi czujemy się związani. No tutaj to zaprzeczenie, ten gniew, że przydarzyło nam się coś złego, czy też jakaś próba wybrnięcia choćby za pomocą magicznych środków z tego położenia, z tej pułapki, w której znaleźliśmy się wraz z tą osobą umierającą albo osobą, która już umarła, bo myślenie magiczne ma to do siebie, że może dotyczyć również osób, które zmarły, a co do których chcielibyśmy, by powróciły. No i w każdym razie później poczucie bezsilności, które Kubler-Ross nazywa depresją. Rzecz polega na tym, że kiedy ten proces przejdziemy, że tak powiem, całościowo, refleksyjnie, spokojnie, to na końcu przyjdzie akceptacja. No chciałoby się zapytać, akceptacja czego? Ano akceptacja tego, że w tej nowej rzeczywistości też się jakoś potrafimy odnaleźć, a że cierpienie, przemijanie, śmierć jest integralną częścią naszego życia i że, jakby to powiedzieć obrazowo, gramy tymi kartami, które otrzymaliśmy jako ludzie. Można się z tym pogodzić i można się cieszyć życiem po stracie, ale trzeba się tego nauczyć, trzeba wykonać pracę, która jest warunkiem tej akceptacji, tego powrotu do normalności. Samo nie przyjdzie.
1: Oczywiście. Brzmi to też niełatwo, ale ewidentnie koniecznie, żeby jakoś się z tym uporać. Wspomniał pan też o tym obrzędzie, kiedy żałoba powinna trwać równy rok. Zastanawiam się, czy jakieś takie rzeczy w przeżywaniu tej żałoby były może zdrowsze tak społecznie kiedyś, a być może są jakieś elementy, które są zdrowsze obecnie. I jak powinniśmy ukierunkować te zmiany społeczne, żeby te obrzędy faktycznie jak najlepiej zaopiekowały i jednostkę, która doświadcza straty, czy może grupy, która jej doświadcza, a także żeby to było wszystko nadal zdrowe i takie niewyrywające tej tkanki społecznej w stronę tego indywiduum.
0: A to bardzo ciekawa uwaga. Pani redaktor zwróciła mi na to, że uwagę, że podążając za współczesnymi psychiatrami, psychoanalitykami i tak dalej, czyli tymi wszystkimi ludźmi, którzy chcą nam poradzić, jak mamy zagospodarować stratę, jak oczywiście etapowo, ale przejść nad nią do porządku, że przecież niezależnie od tego zadania, które mamy do wykonania wtedy, gdy właśnie takie nieszczęście nam się przydarza, to przecież wcale nie musimy się wyrzekać tradycji. Może właśnie to, co należy do przeszłości, z tym, co udało nam się wypracować dziś, w pewnym skrócie mówię oczywiście, można, a wręcz należy łączyć. A kiedy pani redaktor pyta mnie o tradycję, to ja przyznam się pani, że pamiętam takie spotkanie z ojcem Oszajcą, który kiedyś, krótko, dawno temu mieszkał w Poznaniu. On opowiadał o swojej rodzinnej wsi i o tym, jak oni tam się żegnali ze zmarłymi. I to była naprawdę rozbudowana ceremonia polegająca na tym, że po otwartej trumnie zmarłego oprowadzano od końca do końca wsi, kiedy wszystkie, kiedy rogatki, kiedy trumna z żałobnikami dotarła do rogatek, następnie dopiero wracali do kościoła, tam się odbywała ceremonia pogrzebowa, czy właściwie, przepraszam, może kościół był w międzyczasie, a ostatecznie musiało się to zakończyć na cmentarzu, ale tak czy inaczej ten rozbudowany rytuał powodował, że ci żałobnicy byli, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w procesie. W procesie, to znaczy już pewne rzeczy działy się z nimi, właśnie chroniła ich kultura, chroniła ich obyczaj, nakazujące im określone zachowania, towarzyszyli im ludzie, którzy sami straty nie ponieśli, ale wiedzieli o tym, że mają obowiązek uczestniczyć w tej uroczystości. I to tak przypominam, ta uroczystość przecież się rozpoczynała od czuwania przy zmarłym na kilka dni przed pogrzebem, a później towarzyszeniu ludziom, którzy ponieśli stratę, a zatem proszę zwrócić uwagę, społeczny charakter i często religijny charakter, znaczy jedno i drugie w zasadzie, charakter tej uroczystości powodował, że żałobnikom było zwyczajnie łatwiej, przynajmniej ja tak sobie to wyobrażam, choć przyznam się pani, że obawiam się w tym wszystkim jednej rzeczy, mianowicie nostalgii. Przeszłość zawsze jest piękniejsza od teraźniejszości i czy wtedy rzeczywiście te rozwiązania tak dobrze działały, jak dzisiaj ja chciałbym o tym myśleć, no cóż, tego nie wiem na pewno.
1: Ciężko to zbadać, zwłaszcza, że każdy taki przypadek jest jednostkowy i trzeba to rozważać od przypadku do przypadku. Ale zastanawiam się jeszcze nad taką kwestią. Intuicyjnie wiemy, że żałoba jest czymś ciężkim i trudnym. Wiemy, z czym możemy się w trakcie tego mierzyć, o tym też rozmawialiśmy teraz, ale zastanawia mnie też aspekt tego, co można z tego dobrego wyciągnąć. Czy żałoba może być motorem czegoś nowego, czegoś pięknego?
0: Głęboko w to wierzę. Przyznam się pani, przyznam się państwu, że przez całe życie towarzyszy mi ten fragment, kiedy święty Paweł żegna się z życiem i mówi o tym, że zawody swoje wygrał, że przeżył swoje życie dobrze i że jest pogodzony z tym faktem, że za moment zostanie stracony przez Rzymian, dlatego że, jak to chciałoby się powiedzieć jak piosence, że on, święty Paweł, niczego nie żałuje, że wykonał to wszystko, co miał do wykonania, jest ze swojego życia zadowolony. Więc to jest być może taka perspektywa dla ludzi istot przemijających, żeby nie wyciągać ręki, nie marzyć o czymś, co jest dla nas nieosiągalne, mam na myśli nieśmiertelność, ale właśnie o tym, co decyduje o jakości naszego życia, co powoduje, że być może w tej decydującej chwili śmierci będzie nam łatwiej odejść w poczuciu tego, żeśmy zrobili to, co mieliśmy do zrobienia. I teraz pyta panie redaktor, jak to się ma do żałobników. Ano w przypadku tych, których uważam, że jest to pewien rodzaj szczęścia, którzy we własnym poczuciu żegnają się z ludźmi dobrymi, żegnają się z ludźmi, którym coś zawdzięczają, to płynie z tego lekcja dotycząca tego, jak żyć, jak zagospodarować ten czas, który nam pozostał. Daj panie Boże, żeby nam się to przydarzało właśnie w taki sposób.
1: Tego nam życzę i życzę wszystkim osobom, które mam nadzieję, że nie, ale jeżeli się mierzą z czymś takim, to żeby właśnie szło to w tą stronę. Tutaj musimy położyć na dzisiaj kropkę. Także moim i waszym gościem był profesor Przemysław Rotengruber z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

0: czemu współprojektował. Ja bym poszedł krok dalej nawet, nie?
1: Dawaj.
0: Zaproponujmy zaprojektowanie tej zmiany w 100% tym pracownikom, których ona dotyczy.
1: Pięknie. Przeprocesowałeś coś takiego?
0: Tak.
1: I jak to wyglądało?
0: To były najlepsze zmiany w mojej karierze. Oczywiście były tam starcia, były problemy, były dyskusje, był nieraz wymiana ostrych zdań.
1: Czy nie było coś narzucone z góry, określone, ma być, proszę wdrożyć, proszę działać?
0: No i to jest właśnie definicja zmiany, tak? Jeżeli stworzymy takie warunki, że ludzie sami z siebie przeprowadzą cały proces zmiany swoich zachowań, wtedy to jest prawdziwa zmiana.
1: Moja naturalna skłonność bardzo często idzie w stronę sprawdźmy. Mały obszar, krótki okres, konkretny wynik. Zobaczmy rzeczywistość, zanim zmienimy pół firmy. Ty powiedz mi, Krzysztof, pilot czy pełne wdrożenie?
0: Zależy, jak dużego zakresu działalności firmy dotyczy ta zmiana. Mhm. Przy jakimś małym, przy małej zmianie dotyczącej jednego obszaru, jednego stanowiska pracy, no to trudno mówić o pilocie, nie? Ja idę na żywioł, to czyli przeprowadzamy zmianę.
1: Wszędzie, od razu.
0: Tak jest, nie? Ewentualnie powrót do tego, co było wcześniej, też nie jest zły. Nie każda zmiana musi być jakby sukcesem. Jakby to jest testowanie, sprawdzanie, tak? Popełnianie błędów to też jest nauka i zmiana.
1: A ja bym poszedł w pilot. Ja bardzo lubię testować coś na małym obszarze, na małej próbce, na małym dziale, na chociażby jednym, przepraszam za wyrażenie, ale członku zespołu. I żeby on też przetestował, poczuł, skosztował, mówiąc w cudzysłów oczywiście, ale dzięki temu mogę dostać pierwszy feedback i ograniczyć ryzyko fiaska wdrożenia w całości. I co jeszcze bardzo ważne, zyskuję ambasadora. Mam osobę, która właśnie to sprawdziła, odczuła i jest w zespole zmiany. Ale do tego, co powiedziałeś, ja bym też trochę się mocno zastanowił, czy to też nie jest duże ryzyko wdrażania od razu wszystkiego wszędzie.
0: Ja lubię skok na głęboką wodę, także ja jestem zwolennikiem
1: to inaczej.
0: Dobrego zaprojektowania zmiany, próby przewidzenia wszystkich problemów gdzieś po drodze i efektów tego, tej zmiany. Jeżeli na tym etapie będziemy pewni tego, co my chcemy, to wtedy rzucajmy się na głęboką wodę.
1: To tutaj trzeba się cofnąć do punktu zero, czyli mieć świadomość i pewność, że organizacja jest na to gotowa, wytrzymała i jakby rozumie i wie, że tak po prostu jest. I wtedy możemy się pokusić o to, żeby właśnie wdrażać coś wszystko wszędzie.
0: No, szacowanie ryzyka też jest sztuką, tak naprawdę, nie? Jeżeli potrafimy szacować to ryzyko, potrafimy zmierzyć albo zaprojektować, zasymulować cokolwiek, to no, ja jestem... Ja lubię, jak coś się dzieje, lubię rzucić się na głęboką wodę i reagować w trakcie zmiany.
1: I teraz pytanie, które moim zdaniem organizacje zadają zdecydowanie za rzadko. Dodajemy nową czynność, nowe spotkanie, nowy raport, nowy standard albo nowy wskaźnik. Więc z czego powinniśmy zrezygnować?
0: Ja bym zrezygnował z wszystkich tych wymienionych przez ciebie elementów, nie? No bo to nie jest dla mnie zmiana. I tyle. Także mamy białą kartkę, mamy długopis i startujemy od zera.
1: Czyli bardzo wiele zmian nie zmienia starego świata. One po prostu dokładają do niego nowe coś. I nagle człowiek pracuje po nowemu oraz nadal po staremu. Trochę to się miesza.
0: To tak naprawdę też nie jest zmiana, nie? Nie nazywajmy dodawania kolejnych elementów procesu zmianą. To nie jest zmiana. To jest dokładanie jakiejś tam pracy. To jest tuszowanie jakichś błędów, problemów w firmie.
1: Sprowokowałem cię właśnie, miałem taką intencję. Dokładnie o to mi chodziło, że to dokładanie nie jest zmianą i nie powinno to nastąpić, bo jeżeli, chyba że mamy ustalone, że to jest wynik naszych analiz i powinniśmy to zrobić, ale właśnie wstawić w miejsce czegoś, no bo z czegoś należy pewnie zrezygnować.
0: To jest też takie ciekawe, no bo tak naprawdę z biegiem czasu, jak się jest w organizacji dłużej, to czego najwięcej przebywa? Dokumentów, zapisów, maili,
1: czynności, odpowiedzialności, zadań.
0: A czy ubywa nam reklamacji? No nie. Mm. Czy ubywa nam odejść osób z firmy, z pracy? Też nie. Ten wskaźnik jest podobny, tak? Czyli tak naprawdę to są wszystko jakieś działania reakcyjne na to, co tam się dzieje w organizacji, a mało ma to wspólnego z zmianą.
1: Ostatni cios. Projekt zamknięty. Szkolenie przeprowadzone. Nowy system uruchomiony. Konsultant wyszedł. Czy zmiana się skończyła?
0: Zmiana się rozpoczęła w tym momencie, tak naprawdę, według mnie. Cała zmiana polega na tym, nie jak ją przechodzimy, tylko tak naprawdę, co zrobimy w pierwszym momencie jakiegokolwiek problemu. Jeżeli wrócimy do tego, co było kiedyś, no to już jest po zmianie. Jeżeli będziemy potrafić przejść przez ten problem, wyciągnąć z niego wnioski, może znowuż wprowadzić kolejną zmianę na podstawie nowych danych, faktów, liczb, czegokolwiek, no to wtedy pomału budujemy kulturę zmiany.
1: Nie bez przyczyny ci zadałem to pytanie, ponieważ ja się spotykam z tym praktycznie na co dzień, z uwagi na to, że nazywam to nawet okresem po rehabilitacji. Czyli mamy już wyleczone wszystko, jesteśmy uruchomieni i teraz chodzimy na nowo. I właśnie to jest ten czas, kiedy należy sprawdzić, czy rzeczywiście jesteśmy na nowo uruchomieni.
0: No niestety to jest z mojego doświadczenia częsty przypadek, nie? Że tak naprawdę firmy w fajny sposób komunikują, że chcą zmianę, nawet ją przeprowadzają w tych wszystkich swoich momentach, gdzie w firmie dzieje się dobrze. Przy pierwszym problemie jakimkolwiek z odbiorcami, z reklamacjami, z czymkolwiek, nagle jest takie strasznie popularne zdanie w firmie, bo zawsze tak robiliśmy, kiedyś było lepiej, wracamy do tego, kiedyś było lepiej. I to ja tego strasznie nie lubię i wtedy wiem, że tak naprawdę przegraliśmy jakąś kolejną bitwę, jeśli chodzi o wprowadzanie zmiany.
1: Niemniej to też jest pewien bardzo cenny komunikat i bardzo cenny feedback, czy rzeczywiście zmiana została wprowadzona trwale i jak organizacja się do niej przygotowała, tak żeby właśnie wdrożyć ją jako już konkretny standard.
0: No, organizacja nie była gotowa na zmianę. Tak naprawdę, ja wtedy tak to definiuję, że pomimo tego, że komunikacja była, że chcemy zmiany, to tej zmiany nikt tak na końcu nie chciał.
1: Zmiana nie wydarza się wtedy, kiedy organizacja ją ogłasza. Wydarza się wtedy, kiedy nowy sposób przestaje być nowy i staje się zwyczajnie nowym sposobem pracy. To był sparing procesowy. Dzisiaj na ringu razem ze mną był Krzysztof Skrzypczak. Krzysztofie, dzięki za ten bardzo ciekawy sparing.
0: Dziękuję, Jakub.
1: A wam dziękuję za uwagę. Inspiracją do dzisiejszej rozmowy był nasz słuchacz, pan Sebastian. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. I właśnie takich tematów szukam. Jeżeli coś w waszej organizacji nie daje wam spokoju, chcecie podrzucić pytanie albo włożyć na ring problem, który warto tutaj wręcz obejrzeć z każdej strony, piszcie kontakt do mnie przez radio afera jakub.gielbaga@afera.com.pl. Wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. Ja nazywam się Jakub Giełbaga. Dziękuję wam za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.29. Jakub Giełbaga. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
4: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16.30.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio.

0: Poza schematem. Poza gatunkiem. Mrok, emocje i hałas. Poza dobrym nastrojem. Weltschmerz. Z piątku na sobotę o pierwszej w Radio Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Kultura to tutaj?

wydarzenia i organizujemy je głównie dla społeczności safickiej, głównie dla lesbijek, no bo same się bardzo utożsamiamy z tą grupą. Oczywiście nie dyskryminujemy też gejów, a wydarzenie, które organizowaliśmy dotychczas, to były na przykład oficjalne viewing party z pierwszego show dragkingowego King of Drag, Queerowa Mafia, Amory, czyli nasze speed datingi dla safonek. Oczywiście też występujemy solowo, jak i mamy też performance'y grupowe. Wspieraliśmy też naszymi występami benefity dla Ukrainy czy dla osób transpłciowych na zabiegi afirmacyjne. No ale co jest też dla nas ważne, przyjaźń i też nasza działalność memiarska, nasz komentarz społeczny, zabawny i z przymrużeniem oka.

0: Sabotaż.
1: We should totally sell this to like a major label.
2: Wracamy po przerwie z sabotażem kulturalnym. Ja jestem Mikołaj Nalewajko, a ze mną w studiu są Zenon Cierpiętnicki, Marian Elektryk i Ewan Berliner. Chciałbym jeszcze zapytać, jak odnajdujecie się w świecie opanowanym przez drag queen?
3: To jest świetne pytanie. Może kojarzycie taką wielką dwudziestowieczną powieść i później taki znany film Jerzego Hoffmana, Trendowata. Czujemy się jak główna bohaterka tego filmu. No tak jak zazwyczaj czują się osoby doświadczające życie jako kobiety wszędzie. Ale rzeczywiście tak, no jest jak jakiś taki rozłam, który próbujemy tutaj zasklepić, będąc no pajacami i klaunami.
2: I cudownie o to wychodzi. Ale mam pytanie w takim razie, czy bycie drag kingiem sprawia, że jest trudniej na start?
4: Generalnie wydaje mi się, że tak, ale my byliśmy na tyle, nie wiem, czy mądrzy, czy po prostu mieliśmy na tyle taką innowację, żeby być trójką osób i wtedy chyba trudniej jest nas ignorować. Ale jeśli myślimy o takich pojedynczych osobach performerskich, to nie ma dużo faktycznie takich drag kingów, których, no, którzy są jakoś tak powszechnie znani. Myślę, że łatwiej byłoby jednak wymienić jakieś polskie drag queens, nie? Jeśli chodzi o drag kingów, to mamy co? Mamy wuja, który jest powszechnie znany. I jeśli ktoś tam się jeszcze zna, no to pewnie kilka osób wymieni. U nas w Poznaniu mamy trochę drag kingów, ale głównie są to osoby, które performują jako drag queenki tak zazwyczaj i mają swoje drag kingowe persony. I jest to super, fajnie. Natomiast no, my jesteśmy 100% drag king.
2: Właśnie zauważyłem, że bardzo szybko się tutaj wbiliście w mainstream, jeśli możemy mówić o mainstreamie w tym wypadku, bo ja nie kojarzyłem wcześniej, siedząc w świecie dragu, żadnych drag kingów działających tak prężnie, a właściwie w przeciągu 2 lat jesteście wszędzie i słychać o was wszędzie, więc jestem bardzo w szoku właściwie, jak wbiliście się w tą niszę i w te braki tutaj na scenie, które były bardzo potrzebne do wypełnienia. Bo uważam, że wasza obecność na scenie tutaj w Poznaniu jest bardzo potrzebna i bardzo widoczna.
4: Myślę też, że warto wspomnieć o tym, że drag kingowie, poza tym, że jest ich oczywiście mniej i że na starcie w pewnym sensie jest też trudniej, możemy tutaj mówić o mizoginii i tak dalej, bla bla bla, to nieważne, ale to, z czym się jeszcze mierzymy, to jest problem przedwczesnej emerytury. Marian Elektryk może powie szerzej o swoim planie na zaradczym.
5: Tak, więc mój plan wyborczy obejmuje przedłużoną emeryturę, albo raczej przedłużony wiek emerytalny dla drag kingów, który wymaga co najmniej wykonania 3 performance'ów. Dopiero wtedy można ze sceny zejść. Dziękuję.
2: To naprawdę dużo. Dostać 3 bookingi w Poznaniu to naprawdę, naprawdę wyzwanie. Mówię dla koleżanki.
3: Tak, to prawda, dlatego właśnie postanowiliśmy sami dawać sobie okazję do tego, żeby występować i nie czekać na to, aż ktoś nas, zaprosi, bo no, prawdopodobnie by się to nie wydarzyło.
2: Okej, wspomnieliście tutaj, że jesteście domem typowo drag kingowym, ale mam pytanie, czy planujecie tutaj poszerzyć wasze trio o jakąś dodatkową osobę, jakąś dodatkową grupę?
4: My ogólnie wszyscy dokonaliśmy grupowej wazektomii, w związku z czym nie planujemy żadnych małych kropików. Łączy się to z tym, że myślę, że bylibyśmy fatalnymi ojcami, a po drugie jesteśmy samowystarczalni i bardzo siebie lubimy i chyba byłoby ciężko się wbić do naszej grupy, tak po prostu. Poza tym chcemy być tylko i wyłącznie dla drag kingami. Czasami różne osoby do nas podbijają i mówią, że robią taki różnorodny drag i że możemy ich zaadaptować, że oni są drag monsters, drag things itp. Super, ale nas to mało obchodzi, tak szczerze. Pod takim względem, że my jesteśmy drag kings only i lubimy to, że jesteśmy może trochę elitarni, ale bardziej chodzi o to, że tak jak, nie wiem, tworzymy przestrzenie tylko dla safonek, to z jakiejś przyczyny, nie? W sensie, żeby ta grupa mogła się jakoś poczuć bezpiecznie, żeby była w jakiś sposób jednolita, no to my też jesteśmy jednolici. Pomimo, że doceniamy inny drag.
2: Rozumiem, czyli to oficjalny statement House of Crop.
3: Tak, róbcie swoje, a my robimy swoje w trójkę.
5: Tak, odczepcie się od nas.
2: Nie, dobrze, w końcu ktoś to powiedział. Mam pytanie, bo właśnie wspominałeś tutaj o młodych osobach performujących. Jestem bardzo ciekawy, jak to było w waszym przypadku. Skąd się wziął w ogóle pomysł na robienie dragu?
4: My w ogóle nie jesteśmy młodymi osobami performerskimi. Jeśli chodzi o osoby typu drag queens, no to takie początki to są często, nie wiem, 19-20 lat. My jesteśmy już właściwie, powinniśmy być na emeryturze, nie? Dragowej.
3: Wtedy, kiedy zaczynaliśmy, to powinniśmy być na emeryturze. A jednak można nawet w podeszłym wieku. No, w każdym wieku, tak. Tak naprawdę można w każdym wieku.
5: Nie bójcie się spełniać swoje marzenia.
4: Nawet jeśli macie 30 lat.
2: Ja jestem świeżo przed 30, ale ostatnio miałem przyjemność poznać jedną drag queen, która właśnie mówiła, że ma 30 lat, dopiero zaczyna i gdyby nie teraz, to nigdy. A aktualnie jest bukowana wszędzie.
3: A jeszcze nie przeżyła więcej, więc skąd wie? No właśnie, właśnie.
2: Dobrze, przekażę, przepraszam.
3: Kochamy drag queens.
5: I nie dyskryminujemy gejów.
3: Nie, nie, nie. Ale nasz debiut, bo o to chodziło, jak zacząć?
2: Tak, jestem ciekawy. Ja właściwie bardziej jestem ciekawy, jak wy zaczynaliście. Jak wyglądało wasze pierwsze perfo? Czy było udane, czy nie było udane?
5: No to właściwie zaczęliśmy wszyscy razem na jednym wydarzeniu. I to było wydarzenie Iluminacje, które organizował Drag King Wujo. I to są właśnie takie drag kingowe debiuty. No i wtedy właśnie Zenon Cierpiętnicki powiedział: hej, bo ja już jestem Zenon Cierpiętnicki, a nie chcę występować sam i macie się zgłosić ze mną i zgłosimy się w trójkę i będziemy House of Crop. No i wtedy już musieliśmy to zrobić, no bo po prostu nie było wyboru, a no, że się przyjaźnimy i nie tylko, no to... no to po prostu tak zrobiliśmy. Czy to były dobre początki? Nie wiem, ale na pewno jakieś były i właśnie chyba o to chodzi, żeby jakoś zacząć. Mój pierwszy performance, no to był taki trochę, myślę, canon event, czyli no bycie drag kingiem, piratem i to były szanty, Zenon, no Zenon oczywiście poezja, no bo jest zrodzony z poezji i też, prawda, jego performance był poetycki, odbierał też poród lesbijki na scenie w lokum, a Ewan jak to Ewan, świecił tym i owym w wydzierganym przez siebie bikini z kotkiem, z takimi wąsami zadziornymi. No i było to bardzo takie właśnie hyperpopowe i takie słodkie świecenie tym i owym i tańczenie. No i to właśnie zrobiliśmy. A potem już stwierdziliśmy, że musimy występować razem.
3: Ale myślę, że nie mamy czegoś takiego, że żałujemy, czy że nam wstyd. Tylko każdy występ jest kolejnym krokiem.
2: Myślę, że w naszym wieku już nie istnieje słowo wstyd.
5: Tak, my nie odczuwamy cringe'u.
3: Tak, bo właśnie to jest to, że będąc drag kingiem, trochę tego wstydu trzeba się wyzbyć. Albo przynajmniej z każdym właśnie występem jest go coraz mniej. No bo trzeba być takim pewnym siebie chłopem, którego nic nie obchodzi, absolutnie.
4: Pewnym siebie chłopem, który pierdzi i śmierdzi.
2: Ja myślę, że powinniśmy zostawić słuchaczy z tą myślą, dać im chwilę na zastanowienie i wracamy za chwilę.
0: Ojo sama. It's time to go to bed. To handphone 하는 거예요. 늦게 자면 고운 피부가 다 무너진다고요. 사이고는 개코코 데스. 지금 잠이 들지 않으면 우린 춤을 출 거예요. 아래. 못 말리는 아가씨.

0: 사이고노 케이코쿠 데스.
1: 지금 잠에 들지 않으면 우린
2: Wracamy po przerwie z sabotażem kulturalnym. Dziś z nami w studio House of what?
3: House of Crop.
2: Jakie jest wasze największe drag kingowe marzenie? Czy jest to RuPaul Drag Race? Zaśpiewać hymn przed meczem? A może coś jeszcze innego?
4: Chcemy zadbać o to, żeby każda sefonka na świecie, a nawet w Polsce, była wyrandkowana na maksa.
5: A oprócz tego, jak się przydarzy, to może chcecie nas zaprosić na swój wieczór panieński albo kawalerski. Tak, oferujemy takie usługi.
6: Tak. Poza tym, ja na przykład, jestem synem Cierpiętnicki, w moim życiu prywatnym jestem osobą narzeczeńską i marzę o tym, że jak będę brać ślub, to żeby zrobić to z Marianem Elektrykiem w dragu. Ale Marian Elektryk uważa, że jego postać dragowa jest obleśna i obrzydliwa i że to nie będzie hot. Więc no nie wiem, czy to się spełni. Zobaczymy.
2: To będzie najbardziej hot, co zobaczę w moim życiu, nawet jeśli nie zostanę zaproszony.
5: A ja będę księdzem.
2: Ale zacznijmy od początku. Czym tak właściwie są te słynne całą Polskę Amory?
4: Więc tak, Amory to nasza seria wydarzeń. To są głównie speed datingi, czyli takie szybkie randki dla safonek, czyli dla lesbijek, kobiet queer, osób niebinarnych, które się identyfikują z tym pojęciem safonka. Aczkolwiek, tak jak też wspomniałeś, właśnie miały to różne trochę wymiary, czyli na przykład speed friendingi, gdzie można się było przyjaźnić. Były też Amory dla osób właśnie starszych, dla seniorów. Także organizowaliśmy w sumie różne rodzaje tych wydarzeń pod szyldem Amory. Zaczęło się od naszej chęci szerzenia romansu, także chwyciliśmy za nasze łuki i obszczane kalesony, no i zaczęliśmy szukać miejsca. Jak się okazuje, wszystkie drogi prowadzą do sceny roboczej, no i tam zorganizowaliśmy nasze pierwsze wydarzenie pod szyldem Amory i to były właśnie Amory piknikowe. Jeśli ktoś pamięta, to pozdrawiamy. No i scena robocza, powiem tylko tyle, że jeszcze się pojawi w tym, co będziemy mówić, bez spoilerów.
2: Tak, tak, tak. Zostawiamy to na koniec audycji, żebyście czekali niecierpliwie. Dla kogo są te Amory? I skąd pomysł właściwie na taką formę organizowania miejsca dla osób, by mogły się spotykać i poznawać?
6: Amory są dla safonek, czyli tak jak było wcześniej powiedziane, dla lesbijek, dla kobiet biseksualnych, queer i tak dalej, i tak dalej. I ten pomysł wyrósł z takiej potrzeby. Jest takie przekonanie w ogóle, że safonki, jak tylko jedna znajdzie drugą, to się ukryją razem pod kocem i nigdzie nie wychodzą, tylko mają te koty i tyle. I że nie wychodzą z domów. I my mamy taką potrzebę, żeby trochę po pierwsze je z tych domów wyciągnąć, a po drugie wydaje nam się, że do tej pory scena queerowa raczej oferowała jakieś wydarzenia, usługi, bardziej typowo pod gejów, z całym szacunkiem oczywiście, nie dyskryminujemy. Natomiast brakuje takich wydarzeń typowo safickich. Teraz w Poznaniu to w ogóle mamy super, bo mamy i jakieś poniedziałki, kiedy są wyświetlane lesbijskie filmy Wilda Panny, są jakieś leskrzyżówki i tak dalej, ale jeszcze niedawno takich wydarzeń tak naprawdę nie było. I teraz jak byliśmy w Gorzowie Wielkopolskim, i tam występowaliśmy na afterze. I na afterze występowaliśmy my, troje, plus Cholera, Regicide. No to okazało się, że nagle wśród publiczności większość osób to były osoby około kobiece, gdzie wcześniej taka sytuacja w ogóle nie miała miejsca. I tak sobie pomyśleliśmy, że kurczę, że może gdyby te wydarzenia były takie właśnie bardziej nastawione na osoby safickie, to że może te safonki wychodziłyby jednak z tego domu, nie?
2: Właśnie chciałam o tym mówić. Mam wrażenie, że nie do końca było gdzie wychodzić jakiś czas temu.
6: Ja też tak myślimy.
2: Jestem po tej drugiej stronie barykady, jestem tym gejem. I no, wydarzeń dla nas jest sporo, jest nawet całkiem sporo sygnowanych, typowo dla gejów. Nie jestem tego wielkim fanem, nie lubię gejów do końca. Ale, wracając do głównego wątku.
4: Z całym szacunkiem.
2: Bardzo dziękuję, trochę mi się przyda. wyobraźmy sobie sytuację. Jestem młodą safonką, bardzo sobie wyobrażam sytuację. I chciałbym iść na takie wydarzenie. Jak ono wygląda? Czego mogę się spodziewać?
5: Mamy już właściwie wypracowaną taką formułę amorów. Na początku zapraszamy osoby do obejrzenia performance'u drag-kingowego. Występujemy w trójkę. No i coś tam robimy, trochę tańczymy, trochę machamy wiadomo czym. I dalej gwóźdź wieczoru, czyli speed dating. I to już, jak można się domyślić, są szybkie randki po parę minut. Safonki nasze zaproszone są rozstawione w parach i co parę minut zmieniają miejsce, żeby porozmawiać z kolejną uczestniczką. A my nadzorujemy to logistycznie, tak żeby każda osoba przyszła w dobre miejsce i też zapewniamy takie pomagacze dla osób, które są no, może trochę bardziej nieśmiałe, żeby zawsze było o czym porozmawiać, są gotowe pytania. Mamy też, udostępniamy takie listy, żeby można było sobie na przykład przy jakimś tam numerze osoby dać plusik albo serduszko. I na sam koniec zbieramy takie właśnie liściki, gdzie uczestniczki umieszczają numerki, z którymi chciałyby porozmawiać, zapoznać się bliżej, no i wtedy muszą one poczekać. Muszą poczekać, no nie jest to Tinder, że robimy swipe'a i już mamy tę osobę. No, przenosimy się do czasów, kiedy nie było telefonów i trzeba było spotykać ludzi na świeżym powietrzu, w prawdziwym życiu. I taki list z numerkami, z ich matchami przychodzi po dniu bądź dwóch. A co? Albo trzech. A co one z tym zrobią, to już nie nasza sprawa. Cała sprawczość jest w ich rękach.
2: Czyli wasza robota wykonana i potem już ich tak, rolady.
5: Tak, ale my byśmy bardzo chcieli wiedzieć, czy te romanse na przykład przetrwały. Na przykład jak robiliśmy amory w Częstochowie, to właśnie część amorów w trasie, które robimy dzięki grantowi z kampanii przeciw homofobii, no to robiliśmy te amory w takim miejscu w Teatrze Tlen, który jest połączony trochę z taką klubokawiarnią Pestka i robiliśmy właśnie to wydarzenie z przesympatyczną właścicielką Pestki, która na sam koniec powiedziała naszym uczestniczkom, że na tajemne hasło mogą przyjść do właśnie do tej kawiarni i jak będą właśnie chciały przyjść na randkę, to dostaną tam kawę i ciacho, więc no mega się cieszymy, że na przykład możemy też jeszcze komuś zrobić randkę dodatkowo.
2: Bardzo miło to słyszeć właściwie, cudowna inicjatywa. Uważam, że i tak powinniście robić to w taki sposób, że po trzech miesiącach wpadać do tej miejscowości i po prostu sprawdzać, weryfikować. Trochę jak znana persona telewizyjna. Przerwa niestety już za rogiem, więc zróbmy sobie moment oddechu. A my zapraszamy was na piosenki wybrane przez House of Crop.

0: Wracamy po przerwie. Ja jestem Mikołaj Nalewajko, a to lekko queerowy sabotaż kulturalny. Przed przerwą rozmawialiśmy o waszych amorach i ich wielu edycjach. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tematu. Jeździcie z amorami po Polsce. Jak ludzie w różnych miastach reagują na amory w trasie? Jak głównie pytam o mniejsze miejscowości.
1: A teraz właśnie jesteśmy w trakcie amorów w trasie. Jest za nami Gorzów Wielkopolski i Częstochowa, a przed nami Olsztyn. I tak naprawdę to były bardzo pozytywne doświadczenia. Te miasta nie są małe, to znaczy są średniej wielkości. My wszyscy pochodzimy z małych miast, więc myślę, że mieliśmy wyobrażenie takie, że może być dosyć trudno, żeby osoby poczuły się na tyle pewnie, że będą chciały przyjść, a jednak to się udało i to naprawdę ze świetnym rezultatem. I no, na przykład była taka mega, mega miła sytuacja ostatnio w Gorzowie, że osoba też po amorach wysłała nam taki prześliczny fanart House of Crop jako postać z JoJo anime i to było naprawdę no, przemiłe i bardzo budujące dla nas, że osoby doceniają to, co robimy.
2: Tak, i osoba wiedziała, napisała, że nigdy nie widziała czegoś takiego, lol. Super!
1: Tak.
0: I to jest najlepsza recenzja.
1: I że ktoś mógł zobaczyć to po raz pierwszy i sobie pomyśleć, że to jest śmieszne, no nie wiem, dziwne, albo nie wiem, no nawet jak mi się nie podoba, ale że mogliśmy to zrobić.
2: Tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że teraz lesbijki mogą zobaczyć drag kingów.
0: Tak, ja myślę, że jesteście bardzo potrzebni. Nawet właśnie o tym, co rozmawialiśmy wcześniej, wyciągacie ludzi z domu. Wyciągacie safonki z domu. Czy macie swoje ulubione miasto na robienie takich eventów?
3: No to tak. Jeśli chodzi o miasta, to na pewno w Poznaniu pracuje nam się dobrze, ale też ze względu na to, że tutaj mieszkamy i tutaj zrobiliśmy najwięcej inicjatyw. Właściwie tutaj urodziliśmy się dragowo i house'owo. Aczkolwiek jeśli chodzi o nasze wydarzenie Amory w trasie, to ja bardzo pozytywnie sobie wspominam na przykład wydarzenie w Częstochowie, gdzie osoby nas prosiły, że fajnie by było właśnie widzieć tego jeszcze więcej i czy na przykład można by zrobić jeszcze jakiś performance dragowy, że oni po prostu tego tutaj nie mają, więc no jakby bardzo, bardzo po prostu ich to interesowało. Na przykład u nas no w Poznaniu, no to wiadomo, że scena queerowa jest dosyć duża, więc nawet drag kinga widziało bardzo dużo osób i to nie jest dla osób niczym niecodziennym, że my tam mamy jakieś ciekawe spodnie i robimy różne wygibasy i tak dalej. A dla tych osób z Częstochowy to na przykład było coś niesamowitego i żałowali, że na przykład robimy tylko jeden performance, a nie na przykład każdy po jednym i jeszcze wspólny i czemu jeszcze może kogoś nie zaprosiliśmy. Więc widać było, że jest tam niedosyt, ale taki bardzo pozytywny, że osoby by chciały po prostu nas tam więcej.
0: Okej, czy planujecie w takim razie wracać do miast? Czy macie gdzieś tam myślisz o tym?
2: Jasne, planujemy. Jeśli chcecie nas zabukować, odezwijcie się do nas.
0: Teraz powinna paść skrzynka mailowa. Okej, czy macie jakieś miasto, którego nie lubicie? Pojechaliście tam i nie chcecie wracać.
2: Nie mam chyba miasta, którego nie lubimy, ale to było niesamowite, jak w Częstochowie byliśmy i wychodziliśmy z naszego mieszkania, w którym no, po prostu tam spaliśmy i natknęliśmy się na pastora. To jest bardzo częstochowskie przeżycie, myślę.
1: Warto dopowiedzieć, że nasze mieszkanie było w kościele, więc nie rzymskokatolickim, dlatego to był taki budynek z różnymi właśnie lokalami. I tam spaliśmy, ale też tam odbywały się nabożeństwa. Więc idąc na amory w całym rynsztunku natknęliśmy się właśnie na prowadzącego takie nabożeństwo w bardzo dużym aucie, którym prawie nas rozjechał.
3: Can I get an amen?
0: O mój Boże. Wspominaliście już o tym, że nieczęsto dostajecie informację zwrotną po amorach, że komuś się udało lub nie udało, ale czy poza tym jednym fanartem ktoś się jeszcze do was odezwał, ktoś potwierdził to, że udało mu się?
2: Generalnie ludzie się do nas odzywają, ale zazwyczaj z takim po prostu feedbackiem, że o, było słodko, fajnie, ale znamy kilka faktów. Pewne safonki pojechały razem. Oczywiście po tym, jak się poznały na morach. Pojechały razem pod namioty. Więc to jest dosyć romantyczne, nie?
3: Wiemy też o kilku randkach, które wydarzyły się po naszych amorach, ale nie wiemy, co wynikło z nich dalej.
2: Tak, no bo safonki nie muszą nam się później spowiadać, co no generalnie szkoda, bo byśmy chcieli wiedzieć.
4: Tak, może właśnie powinniśmy wprowadzić taką klauzulę, że jeżeli już jakiś związek powstał, to proszę nas o tym poinformować.
3: Konfesjonał kropa.
4: Tak, bo na przykład można było zauważyć, że na przykład w Poznaniu pewne osoby wracały do nas, więc zakładaliśmy, że jeszcze szukają. A te osoby, które nie przyszły, to oczywiście no, musiały znaleźć po prostu miłość i już nie szukały randek. Tak, tak nam się wydaje.
5: Proszę, niech pan nie usuwa danych osobowych z naszej bazy. Tak bardzo chcemy przetwarzać pańskie dane.

0: Witamy po przerwie w sabotażu kulturalnym w Radio Afera. W studiu goszczę dziś poznański House of Crop. Przed przerwą mówiliśmy o tym, że macie dla naszych słuchaczy jakąś wiadomość. Tworzycie jakieś wydarzenie. I czy chcecie powiedzieć coś o nim więcej? Czy chcecie tutaj zdradzić nam, co się będzie niedługo działo?
1: To będzie coś wyjątkowego, czegoś, czego jeszcze nigdy nie widzieliście. House of Crop na scenie teatralnej. Będzie to autorski spektakl teatralny House of Crop plus Wujo, Drag King. I nazywać się on będzie Czerwony Piotruś, czy Małpa uratuje świat? Będzie to spektakl w scenie roboczej i odbywać się będzie ze względu na to, że wygraliśmy Open Call Nowa Generacja i pokonaliśmy 48 innych projektów, byście mogli zobaczyć niesamowity spektakl o... Dowiecie się już niedługo, zdradzimy kilka szczegółów, a premiera będzie 2 października i pokazy będą również też 3 i 4. Z tego co wiem, to powoli już bilety się kończą na pokaz premierowy, także jeśli zależy wam na premierze, to szybko, szybko.
0: Czy bilety są dostępne w internecie?
1: Bilety są dostępne w internecie. Można przejść na stronie sceny roboczej do kupna biletów i sobie zaklepać.
0: Myślę, że warto. Mam pytanie, skąd pomysł na taki spektakl? Czerwony Piotruś?
2: Czerwony Piotruś wziął się z tego, że chcieliśmy wspólnie w czwórkę zrobić coś. I Zenon Cierpiętnicki bardzo, ale to bardzo nalegał, że koniecznie musi być to rzecz o małpach, ponieważ kocha małpy. I z tego też zaczęliśmy właśnie taką burzę mózgów, no co o tych małpach my, ludzie, drakingowie możemy powiedzieć. I wtedy przyszła mi do głowy takie opowiadanie Franca Kawki, sprawozdanie dla Akademii, w którym głównym bohaterem jest właśnie szympans nazwany Czerwonym Piotrusiem. I co jest dla nas, myślę, ważne, to może trochę takie rozczarowanie narracjami około zwierzęcymi i takim wiecznym mówieniem o oddawaniu głosu zwierzętom, o tym, że teraz wchodzimy w ich perspektywę. My podchodzimy do tego drakingowo, a więc skupiamy się na własnej perspektywie i o tym, jak my możemy opowiedzieć poprzez kostium o doświadczeniach przeróżnych, ale też o doświadczeniach Czerwonego Piotrusia, który jest bohaterem literackim.
0: Okej, mam pytanie, bo wspomniałeś o tym, że jest to inspirowane tekstem Franca Kawki. Czy jest to wierne oddanie tego, o czym opowiada ten tekst, czy bardziej jest to jakaś luźna inspiracja?
3: Oj, to jest bardzo luźna inspiracja. Właściwie to korzystamy tam tylko z kilku cytatów, które zresztą mama Ewana Berlinera nam przetłumaczyła, później Ewan Berliner je redakcyjnie ułożył. No i tutaj właściwie tylko trochę o tym wspominamy. Natomiast bardziej nas interesowała po prostu postać Czerwonego Piotrusia. I właściwie to, co czerpiemy z Kawki, to trochę odwrotność tego, o czym Kawka mówił, bo w sprawozdaniu dla Akademii jest tam taki proces, że szympans Czerwony Piotruś przechodzi proces stania się jak najbardziej ludzkim człowiekiem, a my chcemy czegoś zupełnie odwrotnego. Chcemy totalnego zmałpienia. No zobaczymy, czy da się to zrobić w ogóle, nie?
0: Okej, bo wspomnieliście, że współpracujecie z Wujem. Czy jesteście w stanie powiedzieć o nim coś więcej?
3: Tak, pewnie. Powiemy o nim bardzo chętnie coś więcej. Wujo Drag King jest popularnym drag kingiem. Jeśli ktoś zna drag kingów, to zna Wuja. Okazało się, że się potrzebujemy nawzajem. Wujo potrzebował jakiegoś kolektywu, żeby móc zrobić spektakl, a my potrzebowaliśmy jego sławy. I teraz w ten sposób ze sobą współpracujemy i zobaczymy, jakie będą efekty.
0: Okej, okay. Ile osób tworzyło ten spektakl?
1: No to jest Wujo, jest też oczywiście całe grono osób, które towarzyszą temu wszystkiemu, czyli Borys Szatkowski, który zajmuje się wizualizacjami oraz efektami dźwiękowymi. Jakub Kostewicz, który zajmuje się również wizualizacjami, ale także sferą kostiumową, w czym pomaga mu Marek Grzegorski. I mamy też całą ekipę muzyczną pod nazwą Zakład Szewski-Tomaszewski, gdzie w ten skład wchodzi Mati Tomaszewski na basie, ale też odpowiada za całą kompozycję, teksty, produkcję muzyczną. Weronika Leduchowska, która realizowała nagrania. Nina Czarnecka na gitarze. Mick Com na klawiszach. No i na wokalu trio House of Crop, prawda? A Marta Sufryt, Wania Szewczyk i last and not least Mikołaj Nalewajko.
0: Słyszałem, że średniawa ten ostatni.
1: Słyszałam, że całkiem nieźle nawet rapuje.
0: Ja też tak słyszałem. Generalnie teraz wtrącę jedno, dwa słowa. Cudownie się bawiłem przy tworzeniu tego, więc mega zachęcam wszystkich, bo znam tylko część całości i ta część całości jest cudowna. Więc jeśli... Ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać finalna wersja tego, jak będzie wyglądał cały spektakl i myślę, że naprawdę, naprawdę warto, bo bawiłem się super. Mam pytanie, jak wyglądał wasz proces twórczy przy całym projekcie? Czy dzielicie się zadaniami w jakiś konkretny sposób? Jedna osoba robi jedną część zadań, druga drugą? Czy jest to raczej taka zbieranina pomysłów, która w jakiś sposób tworzy jakąś całość?
1: Generalnie to dbamy o to, żeby wszystko było spójne i mamy wgląd we wszystkie rzeczy, które robimy nawzajem, natomiast mamy też ten przywilej współpracy w dużej części z osobami przyjacielskimi, bliskimi, nawet partnerskimi, których po prostu mocne strony, bardzo dobrze znamy też wizje artystyczne, więc było to dla nas bardzo proste też być na, jak to się mówi, on the same page. Na przykład Zenon i Ewan są świetni w pisaniu, więc było wiadomo, że będzie im łatwo rozpisywać pewne rzeczy. Ja, Marian i na przykład Wujo lepiej trochę sobie radzimy na takiej warstwie wizualnej, więc jeśli trzeba coś sobie, prawda, wyobrazić, to potrafimy to zrobić. No więc też dosyć intuicyjnie nam szło rozdzielanie rzeczy, którymi się zajmujemy.

0: Wracamy po przerwie z kolejną dawką kultury. Okej, to na koniec mam do was jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy małpa to naprawdę jedyne, co nas uratuje przed końcem?
1: To jest w ogóle ciekawe pytanie o tyle, że jak osoba graficzna, która robiła plakat do naszego spektaklu, Kornelia Nowak, jak pytała o to, jak ten plakat miałby wyglądać i tak dalej, to mówiliśmy o tym, że nasz spektakl to nie jest spektakl typowo bohaterski, no bo czy małpa uratuje świat, nie? No to się kojarzy właśnie z taką małpą, która jest super bohaterką, super. I właśnie myślę, że to, co jest właśnie fajne, to, że ten plakat, który powstał, że on dosyć kontrastuje z tym, co w spektaklu będzie. Bo tam mamy taką małpę, która jest w takiej pelerynie, zresztą w plakatach lesbijskich. Ktoś nas zapytał w ogóle, czy ten spektakl będzie lesbijski. Niestety odpowiedź brzmi, że jest on bardzo heteroseksualny. W każdym razie, czy małpa nas naprawdę uratuje przed końcem? Nie wiemy. Musisz przyjść, zobaczyć, ocenić. Nie, zapraszamy. Zapraszamy na Czerwony Piotruś, czy małpa uratuje świat? Premiera 2 października. Pokazy 3 i 4 października. Gdzie? W Scenie Roboczej.
0: Niestety nasz czas dobiegł końca. To był Sabotaż Kulturalny w Radio Afera. Moimi gośćmi był House of What?
2: House of Crop!
0: House of What?
2: House of Crop!
0: Zenon Cierpiętnicki, Marian Elektryk i Ewan Berliner. Bardzo wam dziękuję za przybycie, bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że powiedzieliście nam, czym uraczycie poznańską scenę już za właściwie parę dni, już jutro. Więc wszystkich słuchaczy zachęcam, by jeszcze polować na bilety, bo może ostatnia sztuka gdzieś się zachowała. Sprawdzajcie scenę roboczą, no i widzimy się jutro. Cześć.

0: Basia Krzyżostaniak, zapraszam na serwis informacyjny. Czy Polsce nie zabraknie zasobów energetycznych? Przed nami coraz chłodniejsze noce i poranki oraz rozpoczęcie sezonu grzewczego. Czy polska energetyka w dobie zawirowań geopolitycznych jest gotowa na nadchodzącą zimę? Zdaniem ministra energii Miłosza Motyki braki gazu Polsce nie grożą. Magazyny są pełne, a dostawy w pełni zabezpieczone. Udało się też zwiększyć wydobycie węgla, a rezerwy ropy pozostają nienaruszone.
1: Jesteśmy jednym z niewielu państw, których nie uruchomiliśmy rezerw strategicznych. I to jest coś szczególnego, bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
0: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Warto podkreślić, że w 2026 roku Polska Grupa Górnicza zwiększyła wydobycie węgla o 1 000 000 ton. Umożliwiło to eksportowanie energii do innych państw. Politycy z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego chcą zniesienia dwukadencyjności samorządów. Do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie. Zdaniem polityków administracja centralna nie powinna w żaden sposób ingerować w skład osób startujących w wyborach regionalnych, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Nie ma żadnego uzasadnienia, by tę samorządność dzisiaj w Polsce ograniczać. By był ktokolwiek w Warszawie i w jednym miejscu decydował o tym, kto ma być wybrany na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w najmniejszej gminie w Polsce. W gminie na Podkarpaciu, na Pomorzu czy tutaj w Wielkopolsce. Nie ma do tego żadnego uzasadnienia. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, kto powinien pełnić funkcję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
0: Prawo o dwukadencyjności weszło w życie w 2018 roku. Zdaniem polityków PSL-u przepis ten jednak łamie konstytucję.
2: Korki, objazdy, remonty.
0: Od wczoraj tramwaje wróciły na trasę prowadzącą przez most Świętego Rocha, a od soboty tramwaje znów będą mogły kursować wzdłuż ulicy Roosevelta, pomiędzy rondem Kaponiera a ulicą Dąbrowskiego. Tego samego dnia rozpocznie się jednak wymiana zwrotnic na moście teatralnym od strony ulicy Fredry. Prace remontowe potrwają tam do 30 października. Ponadto zamknięty zostaje przejazd tramwajów między osiedlem Lecha a rondem Żegrze. Na tym odcinku uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Szczegóły znajdziecie na stronie ztm.poznań.pl.
2: Ekoinformacje.
0: Poznańskie lasy czystsze po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Dziś mija rok od wprowadzenia w Polsce rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. W rozmowie przeprowadzonej przez Radio Poznań dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich Łukasz Polakowski podkreślił, że przez ostatni rok z lasów na terenie Poznania pracownicy wydobywają znacząco mniej śmieci. Jednocześnie, aby czystość lasów jeszcze bardziej mogła się poprawić, konieczne byłoby objęcie kaucją małych butelek po alkoholach. Rocznie pracownicy Lasów Poznańskich zbierają około 60 ton śmieci. Najbardziej zanieczyszczone są miejsca rekreacyjne, takie jak Lasek Marceliński, Rusałka czy Dolina Cybiny. I to był już ostatni serwis informacyjny. Miłego wieczoru.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja. Time to wake up.
3: Północy przemówi do was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
5: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo, w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Dzień dobry, ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
5: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Minęła godzina 19. Zaczynamy nasz czwartkowy aferytm. 1 października już oficjalnie koniec wakacji dla studentów, także jesteśmy z wami. No i mam dla was taką playlistę, która może was trochę podniesie na duchu, może jednak bardziej przybije w tym jesiennym klimacie. Zobaczymy. No ale na początek oczywiście nie przychodzę do was z pustymi rękami, bo mamy do wygrania wejściówkę na koncert, który odbędzie się 4 października, już w tę niedzielę. I jest to koncert zespołu Pablo Pavo i Ludziki. Odbędzie się on w dwóch progach. No i koncert jest związany z promocją najnowszej płyty zespołu, płyty Lacuna 2. I sam zespół opisuje ten krążek jako płytę do tańczenia jesienią z kubkiem herbaty z

0: Nie, jest dobrze.
1: Zajebiste.
2: O, zobacz tamte grafiki.
3: Oswojeni i porzucone myśli z najnowszej epki, w zasadzie nadchodzącej epki, której premiera zaplanowana jest już na listopad, także śledźcie ich sociale, bo na pewno dużo tam się będzie działo. A teraz przechodzimy do gościa dzisiejszej audycji i to takiego nie byle jakiego, bo międzynarodowego. Mówię tutaj o wokaliście i basiście szwedzkiego zespołu rockowego Hallas. Co prawda nie ma go tutaj teraz w studiu, ale udało się z nim porozmawiać Mikołajowi Żurakowskiemu.
4: My name is Tommy Alexandersson and I play bass guitar and I sing the lead vocals. We started in 2011, I think.
5: Zaczęliśmy naszą karierę w 2011 roku, tak myślę, w naszym rodzinnym mieście Jönköping. Na początku byliśmy triem, czyli gitara, bas oraz perkusja. Pograliśmy trochę dla zabawy, bez żadnych celów czy planów. Kompletnie nie myśleliśmy o tym, że to będzie to zespół grający na całym świecie. Graliśmy covery Black Sabbath, Deep Purple, Jimiego Hendrixa. Czasami graliśmy też bluesa. To trwało kilka lat i nagle mieliśmy w zespole dwóch gitarzystów, co poskutkowało wprowadzeniem harmonii gitarowych melodii. I myślę, że właśnie wtedy nasze brzmienie zaczęło się powoli kształtować. W tym składzie weszliśmy do studia, żeby zarejestrować naszą pierwszą epkę. Wcześniej nagraliśmy demówki, jednak przy nagrywaniu epki poznaliśmy naszego klawiszowca Niklasa, który oprócz produkcji dograł do niej organy oraz klawisze. I moim zdaniem to ostatecznie stworzyło brzmienie Hallas. Myślę, że wtedy byliśmy kompletni.
4: We were four in the band. We had two guitars and we started to like doing some twin guitars and melodies, and I think that was when we started to find our sound a little bit more. And then we went into the studio and recorded the first EP, where we did some demo tapes and that before, but when we recorded the EP, we met Niklas Malmqvist. And he produced that EP and he put on some organs and some keys to the music and we really loved it. And I think that was when the Hallas sound was created. I think we were complete. But I think the most
5: jednakże, moim zdaniem najważniejszym momentem w naszej karierze było wydanie naszego debiutanckiego albumu Experts from a Future Past w 2017 roku. I wtedy też wydaliśmy utwór Star Rider, który na początku miał być swego rodzaju żartem i od początku traktowaliśmy go ze sporym dystansem. Szczególnie, że różnił się od innych utworów z płyty. No i po wydaniu albumu oraz singla zyskaliśmy uznanie oraz zaczęliśmy być rozpoznawani na świecie. Co końcem końców poskutkowało tym, że zaczęliśmy grać bardzo dużo koncertów w Europie. Natomiast teraz mamy na koncie cztery krążki. Zagraliśmy trasę po Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej. Bardzo dużo w Europie graliśmy, więc byliśmy w okolicy, ale nigdy jeszcze nie graliśmy w Polsce. To będzie nasz pierwszy raz, więc nie możemy się tego doczekać.
4: So I think that's the most important thing for us, the first album and the single Star Rider. And I mean, now we released four albums now, and we have toured the US and South America and Europe many times, so we've been around, but we have never played in Poland, so this will be the first time. We are really looking forward to play.
5: Najśmieszniejszy moment, jeśli chodzi o taki w naszej karierze, to pamiętam, że graliśmy w Berlinie na jakimś dużym festiwalu, no ale nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Nie jest to jednak ważne. No więc, zaparkowaliśmy naszego busa na parkingu centrum handlowego, no i po koncercie poszliśmy tam, żeby ruszyć stamtąd do hotelu. Weszliśmy do środka, drzwiami, które były otwarte, jednak kiedy już byliśmy w środku, nie mogliśmy się wydostać. Tym samym utknęliśmy w środku nocy, w centrum handlowym. Była trzecia nad ranem. Z tego, co pamiętam, chyba musieliśmy wezwać policję, żeby nam pomogła wydostać się stamtąd. Nie pamiętam, jak długo tam byliśmy, jakoś godzinę lub dwie. Co zabawne, przez płot mogliśmy zagadywać do przechodzących ludzi i prosić ich o pomoc. Oczywiście nie byli w stanie nam pomóc. Był to nasz moment a la Spinal Tap. Oczywiście, wtedy nie było nam do śmiechu, jednak nawet teraz zdarza nam się z tego żartować i wspominać całą sytuację bycia uwięzionym w centrum handlowym w środku nocy w Berlinie.
4: But no, they couldn't get us out. So, yeah, we were kind of stuck in there. We couldn't reach our car, and it was like a

0: Musically, nothing. After a record,
1: muzycznie nie zmieniłbym nic w nowym albumie. Zazwyczaj po każdym nowym wydawnictwie jestem trochę zawiedziony. Jest to dobra i niedobra rzecz zarazem, ale motywuje mnie to do tworzenia kolejnej muzyki i robienia jej lepiej. Nagrywanie Panoramy to było przede wszystkim planowanie, a w tamtym czasie mój prywatny grafik nie był zaplanowany najlepiej. Poza muzyką jestem stolarzem. W tamtym czasie zabukowałem bardzo dużo prac i to sprawiło, że byłem mocno zestresowany podczas moich wizyt w studiu. Było tego tyle, że niektórych dni nagrywania nie pamiętam prawie w ogóle. Teraz wiem, że powinienem brać na siebie tyle pracy, ile mogę, i lepiej zaplanować ten czas, żeby być mniej zestresowanym i bardziej być obecnym tu i teraz. Jest to nauka na przyszłość, żeby lepiej to ogarnąć przy nagrywaniu następnego albumu, mieć po prostu więcej czasu oraz przestrzeni.
0: So for I've learned something about it for the next record and the next making of that record, not to work that much or plan, to have more space in the schedule.
1: Myślę, że Panoramą pokazaliśmy, że możemy robić muzykę, której słuchacze nie spodziewali się od nas. Pokazaliśmy szersze spektrum naszej muzykalności, no ale dalej robimy to, co robiliśmy i podążamy tym samym naprzód.
0: Listeners can't really expect us to do. So, and I think we showed a broader spectra of our musicality. And for me, Panorama has.
1: Dla mnie na Panoramie jest wszystko, co lubię w muzyce. Są tam części symfoniczne, ciężkie, wolniejsze, różne rodzaje utworów i gatunków. I mam nadzieję, że to podejście poskutkuje tym, że zdobędziemy nowych słuchaczy. Nie wiem, czy dojrzeliśmy. Czasem mam wrażenie, że wciąż ocieramy się o śmieszność w muzyce. Więc myślę, że może trochę dojrzeliśmy, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Wiesz, nie zawsze dojrzałość czy dorosłość jest dobrą rzeczą. Czasami to po prostu oznacza, że zaczynasz być nudny.
0: Being silly sometimes musically, but and maybe a little bit more mature in a good way. I mean, it's not always a good thing to be mature. That could mean that you are being boring. In the big perspective,
1: w szerszej perspektywie tytuł Panorama oznacza sposób patrzenia na świat. Koncept jest taki, że różnie widzimy świat jako ludzie. Na początku zadaliśmy sobie pytanie, czy dwójka ludzi jako o kompletnie odmiennych spojrzeniach na rzeczywistość może się wzajemnie zrozumieć, porozmawiać, czy chociażby zostać przyjaciółmi. Kolejne pytanie dotyczy osoby do szpiku złej. Jak ona patrzy na świat? Czy ma w sobie jakiekolwiek dobre uczucia? Czy czuje sympatię, empatię? Pracowaliśmy nad tą koncepcją i to był nasz punkt wyjścia do pisania tego albumu. Panorama sama w sobie z definicji jest szerokim spojrzeniem i szerokim spektrum obserwacji. To był właśnie nasz punkt wyjścia do napisania różnych opowieści na ten album. Natomiast jeden z bohaterów utworu Nebulon's Tower z naszego pierwszego albumu pojawia się tutaj. Nebulon mieszka w wieży i jest obserwatorem rzeczywistości. Tym razem umieściliśmy go w centrum tej opowieści. Wszystko, co się dzieje na Panoramie, dzieje się w naszej wersji dystopijnego świata, gdzie zło, źli władcy walczą o każdy skrawek ziemi. Co skutkuje tym, że docierają aż pod wieżę Nebulona i to jest moment, gdzie historia zawarta na nowym albumie się zaczyna.
0: Was this watcher. He was sitting in the tower watching the world. We didn't mention him more than that, so this time we thought of putting the light on him. So I think that's shortly what Panorama is about. And it takes place in a dystopic world. In a dystopic Hellas world where the evil rulers of the world are taking over parts and new parts and new land until it reaches all the way to Nebulon's tower. So that's where it starts, the story starts.

Zespół Hallas i Face of an Angel. Warto tutaj wspomnieć jeszcze, że zespół zagra dwa koncerty w Polsce. Pierwszy w sobotę w Krakowie i drugi w niedzielę w Warszawie. A my tymczasem przechodzimy do stałego punktu programu.

Kim jestem, kiedy przestaję być tym, kim oczekują, żebym była? Takie pytanie przewodnie prowadzi aktualną płytę Tygodnie, a mówię tutaj o Szpili od Nat Cichockiej. Jest to debiutancki album artystki, który w całości kręci się wokół tematu wchodzenia w dorosłość i takich trudności, z jakimi spotyka się młoda, dorosła osoba zaczynająca jakoś tam swoją karierę, ale też nie traktuje tego momentu wejścia w dorosłość jako odcięcie się od przeszłości, tylko skupia się na takim troskliwym spojrzeniu na młodszą wersję artystki i na tym, co tak naprawdę ją ukształtowało. Album też jest dosyć taki konceptualny, bo kręci się wokół tematów morza, przechodząc od samego dna, bo pierwszy utwór nosi tytuł Złota Rybka, aż po Brzeg, czyli finalny utwór Jutro spoczniemy na dnie odległego morza. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą warstwę muzyczną, bo już o tym, co tekstowo i tematycznie trochę wam streściłam, to mamy mieszankę R&B, jazzu, trochę z takim alt-popem, ale ja ten album szczególnie lubię za to, że on jest taki dosyć mroczny, nie jest taki bardzo typowy jak na te liryczne popowe albumy, które no niestety teraz trochę kręcą się i wokół tej samej tematyki, i wokół podobnych brzmień. Tutaj Nat wychodzi z czymś trochę bardziej głębokim i trochę bardziej mrocznym. A teraz zahaczając o tą właśnie, o moment wchodzenia w dorosłość, ale jeszcze o to dzieciństwo, posłuchamy utworu Młodzież.

On Video od Phoebe Bridgers z nadchodzącego filmu Prime Time, którego polska premiera, jeszcze raz przypomnę, 9 października. Myślę, że no, ta piosenka nawet mogła zachęcić do obejrzenia. A my już wracamy na naszą polską scenę wraz z zespołem Omasta, czyli moim ulubionym polskim zespołem jazzowym. I tutaj taka ciekawostka co do ich nazwy, no bo jest taka dosyć enigmatyczna, w sumie nie wiadomo co oznacza, a już tłumaczę. Omasta to regionalne określenie tłuszczu dodawanego do potraw, czyli inaczej zwanej okrasy. Także na pewno można powiedzieć, że jest to taki tłusty jazz. No i Omasta wraca do wydawania muzyki. Niedługo będą wydawać swój kolejny album, który będzie nosił tytuł Hits Different. No i cały ten album jest utrzymany w takiej dosyć hip-hopowej estetyce. Też jeżeli spojrzycie sobie na okładkę, to jest ona taka bardzo oldschoolowa, kojarzy się z tym oldschoolowym hip-hopem. Mimo, że to jazz, no ale jednak te światy się ze sobą bardzo mocno przecinają w ostatnim czasie. I album, mimo że jeszcze nie wyszedł, to już odnosi sukcesy, bo zdążyła się wyprzedać limitowana edycja winyli tej płyty w preorderze, a premiera dopiero 16 października, także całkiem szybko poszło. No i już, jeżeli jesteście spragnieni posłuchania tego albumu, to teraz zagramy In Your Face.

o Musta In Your Face z nadchodzącego albumu Hits Different. Jeżeli zachęciło Was to do śledzenia wydawania kolejnych nowości od tego zespołu, no to już na jutro jest zaplanowany kolejny singiel OG Shock. Ja to często powtarzam przy okazji grania polskiego jazzu, ale bardzo się cieszę, że ta polska scena jazzowa coraz prężniej się rozwija i mamy coraz więcej naprawdę ciekawych zespołów, ale co myślę, że ważniejsze, to coraz więcej ludzi, którzy chcą tego jazzu słuchać. Przypomniało mi się, jak na tegorocznym openerze Omasta grała swój koncert na tej najmniejszej openerowej scenie i był to dla mnie koncert, na którym nigdy nie widziałam tyle ludzi na tej malutkiej scenie, więc naprawdę te brzmienia zachęcają do słuchania i zachęcają do zgłębiania tego gatunku. No a jest w czym grzebać, na pewno szczególnie w Polsce. Wrócimy teraz jednak trochę do tych bardziej popowych brzmień wraz z Natalią Marczuk, która wczoraj wydała swój debiutancki album. Album nosi tytuł Plamy. No i o co chodzi z tym tytułem? Otóż o to, że każda relacja i każde doświadczenie, które przechodziła artystka, zostawiły w niej jakąś plamę. Niektóre, jak pisze, z czasem się sprały, inne zostały na dłużej. To są takie właśnie metaforyczne doświadczenia, które gdzieś tam ją ukształtowały i to właśnie z nich powstała ta płyta. No i jak też tutaj Natalia wypowiada się o tym albumie, ma być nie tylko zbiorem jej historii, ale też miejscem na twoje. Czyli no, liczy na to na pewno, że słuchacze się utożsamią z tym, o czym tutaj śpiewa, o czym jest ten album. Posłuchamy takiego dosyć tematycznego w tym tytule utworu, bo utworu o niedoskonałościach, czyli właśnie o tych plamach, o niepewności, czy jest się wystarczającym dla drugiej osoby, ale jednocześnie o akceptacji z siebie z tymi wszystkimi wadami i szczerości z tym, jacy jesteśmy, jak wyglądamy i kim jesteśmy, a utwór ten to Niedoskonała.

którego ten utwór pochodzi, wyszedł zaledwie wczoraj. No i niedawno też wyszedł singiel od młodej, debiutującej artystki Klaudii Sobotki. Jeżeli nie kojarzycie, no to może takie popowo-rockowe klimaty, trochę w stylu Dari Zawiałow, trochę może nawet w stylu Ewy Farny. Coś wam to podpowie, tak mi się ta jej twórczość kojarzy. No a Klaudia wydała singiel Piff Paff. Jest to właśnie taki bardzo zadziorny utwór, który trochę tak uderza, jak to tytułowe Piff Paff, a gramy go nieprzypadkowo, bo już 3 października Klaudia zagra razem z Julie Fox, supportując jej trasę. Zagrają koncert w Poznaniu, także obie artystki, jeżeli macie ochotę, to bardzo polecam wybrać się na ten koncert. No a teraz taka szybka zajawka tego, co będziecie mogli tam usłyszeć.

Klaudia Sobotka z utworem Piff Puff doprowadziła nas już do prawie że końca dzisiejszego aferytmu, ale mam dla was jeszcze jedną premierę, a jest to album od Białego Falochronu zatytułowany Było sobie życie. Już wczoraj o tym wspominałam, spekulacje można rozwiać, nie jest to w żaden sposób związane z popularnym serialem dla dzieci o hemoglobinie i innych tego typu rzeczach. Jest to album o takim podsumowaniu życia, ale w bardzo spokojny sposób. Artyści tutaj zapraszają nas do swojego świata, do takiej codzienności. Nie ma tu ani skoków jakichś takich energetycznych muzycznie, ani nie ma podejmowanych żadnych takich drastycznych tematów. Jest po prostu taka nostalgia, spokój. I dla mnie trochę ten album jest też o takich powrotach, a utwór, którego zaraz posłuchamy, jest o powrocie do siebie, o powrocie do dobrostanu psychicznego, do takiego ponownego odczuwaniu jakichś uczuć. No a zatytułowany jest Czuję coś. Ja się już z wami żegnam. Audycję realizował Patryk Wojciech.

Jak przy mikrofonie była dla was Karolina Ziębińska, a już teraz Biały Falochron i ich najnowszy album Było sobie życie, utwór

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm. Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl.
4: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.

0: Zawsze mam ciarki, jak to słyszę. 3 miesiące nas nie było, Lotarze.
1: Tak, to prawda. Kawał czasu, a się czuję, jakby nawet dłużej mnie tutaj nie było.
0: Szymon Czerwiński.
1: Oraz Aleksander Kowalski.
0: A realizuje nas dzisiaj Patryk Wojciak. W Neverland oczywiście, godzina 20.
1: Tak, wracamy po przerwie wakacyjnej z takim nawałem informacji, że nawet ciężko było zastanowić się, od czego zacząć.
0: Ja miałem duży problem i pewnie coś jeszcze z tych wakacji przejdzie na kolejne tygodnie. Póki co, no cóż, utwór tytułowy, znaczy początkowy, nie był przypadkowy.
1: Tak, jeżeli ktoś nie kojarzy, to z chyba najbardziej utytułowanej gry MMORPG, czyli World of Warcraft, ponieważ będziemy się mówić o Blisko, nie?
0: To Blisko, którego nie było przez 2 lata.
1: Przez 2 lata, zapowiedzieli całkiem sporo. A poza tym to chyba typowo jak w Neverlandzie, to wszystko praktycznie gry, filmy.
0: Książek nie będzie, ale są filmy. Tak, książki. Są filmy.
1: Ale no, filmy na podstawie książek, także...
0: O, no prawie.
1: Także, no, myślę, że znajdzie się tutaj wszystko, tak jak zawsze.
0: Tak jak zawsze, tak. Więc zaczynamy nowy rok akademicki, nowy sezon Neverlandu. Blisko onem pewnie zaraz.

0: Że tak, dwa na to. Tyle czekaliśmy na BlizzCon, który odbył się 12-13 września w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście też można pokonać go na żywo.
1: No, na żywo można było oglądać.
0: No i co? Chyba jest tak naprawdę jeden z ostatnich, jak nie ostatni, taki faktyczna konferencja organizowana typowo przez dewelopera gier komputerowych.
1: Mi się wydaje, że jedyna i ostatnia. Znaczy wiem, że Riot Games próbował robić coś swojego, ale nie wiem, co z tym wyszło.
0: Ubisoft też coś swojego próbował, ale no w każdym razie był BlizzCon. Tak, po dwóch latach się doczekaliśmy z powrotem BlizzConu, a na BlizzConie działo się sporo rzeczy. Zaczynając od standardu wieści, czyli Hearthstone otrzyma nowy dodatek.
1: Nic
0: kto by przypuszczał? Nic niespodziewanego.
1: Heroes of the Storm dalej nie żyje.
0: Dalej nie żyje, ale żyje. To jest ciekawa rzecz, ponieważ jeżeli ktoś nie pamięta Heroes of the Storm, to gra z gatunku MOBA, czyli...
1: Rywal League of Legends.
0: League of Legends po prostu w najprostszym przypadku, która... No, tak Blizzard ją porzucił w sumie. Tak nawet nie pamiętam, czy oni oficjalnie powiedzieli, że kończą wsparcie, czy coś tego typu.
1: Znaczy teraz chyba powiedzieli oficjalnie, bo wcześniej to było na tym, po prostu na kroplówce.
0: Tak, ale w każdym razie pojawiła się nowa postać, Ksal Ataf, czyli z World of Warcraft, więc jest coś nowego i nawet tak tajemniczo na stronie Blizzarda można przeczytać, że może coś jeszcze więcej do Heroes of the Storm w przyszłości przyjdzie, więc kto wie.
1: No jeszcze jest dziesięciolecie Overwatcha.
0: Tak, dziesięciolecie się Overwatcha. To też jest ciekawa rzecz. No Overwatch, który radzi sobie, jak sobie radzi przy dramatach, które dotykają społeczność Marvel Rivals, czyli jedynego konkurenta Overwatcha. O tym może powiemy przy najbliższej okazji. Overwatch świętuje swoje dziesięciolecie, jak powiedziałeś Szymonie zresztą. I co? Nowy bohater, czyli też standard u Blizzarda i zakończenie pierwszego sezonu fabularnego, który próbowali wprowadzić jako jakąś odpowiedź na to, że ludzie chcieli Overwatcha z większą dozą historii, a dostali to samo, tylko z naklejką 2, którą później zdropali. Tak naprawdę.
1: No i pozostały jeszcze zapowiedzi, które pewnie nas się rozleją na kolejne jeszcze wejście.
0: Zapowiedzi, premiery nawet można powiedzieć.
1: Premiery?
0: Premiery możemy zacząć, bo dodatek do Warcrafta 3.
1: Tak, ja bym w ogóle zaczął od tego, że ja zawsze uważałem, że gdyby Blizzard przestał robić gry, mógłby zająć się animacjami. Po prostu robić filmy animowane.
0: No prawda.
1: I do Warcrafta trzeciego nie dostaliśmy żadnej fajnej animacji, ale dostaliśmy coś, czego się chyba nikt nie spodziewał, czyli
0: dodatek
1: nową kampanię.
0: Który nazywa się bodajże Forsaken Kingdoms, jeżeli nazwami teraz nie myli.
1: Forsaken Kingdom.
0: Tak, Forsaken Kingdom. Ona historycznie ma opowiadać właśnie o zmaganiach nieumarłych, którzy próbują założyć to, co dzisiaj w wersji MMO jest znane jako Undercity, czyli jedno z miast, w którym po prostu można przebywać. I dodatek z tego, co już słyszałem, podobno stawia bardzo na historię, więc Blizzard chyba odpowiada graczom, którzy chcieli więcej historii w WoWie, więc na pewno ją dostarczyli. Ja graczem Warcrafta 3 nie jestem, więc tutaj dokładnie ja się nie mogę wypowiedzieć na ten temat.
1: Ja jestem, a przynajmniej bywam. Tu nie przyglądałem się temu jeszcze bardziej dokładnie. Pewnie zagram w końcu w dwą kampanię. Natomiast no, jeżeli chcecie wrócić albo zagrać po raz pierwszy w kampanię Warcrafta 3, moim zdaniem jedną z najlepszych, fenomenalną kampanię do gier strategii czasu rzeczywistego.
0: To jest najbardziej kultowych gier strategicznych w ogóle. Tak?
1: No
0: fajna historia, fajna mechanika, no wiadomo.
1: Świat, w którym można się zatopić.
0: Klasyk, tak. I zostajemy przy nim, bo to nie koniec World of Warcraft, ponieważ raz próbując wytłumaczyć osobom niezapoznanym w temacie jak najszybciej. Jest sobie World of Warcraft, tak? Czyli to popularne MMO, które sobie tam wychodzi, są nowe dodatki, jest historia, ale jednocześnie istnieje coś jak World of Warcraft Classic, czyli jeżeli ktoś ma apetyt, żeby sobie zagrać w WoWa tak jak istniał
1: te
0: 20 plus lat temu, no to miał okazję, bo wszystko było dokładnie w takim samej formie z wszystkimi zaletami oraz wadami i Blizzard postanowił, że dostarczy kolejnego wersję Classic, którą nazwę pod tytule Forever. Jako zupełnie samodzielna wersja z wieloma różnymi zmianami, gdzie to, myślę, wypada chyba najbardziej zaznaczyć to, że sama gra ma podążyć, samo Forever ma podążyć innym w ogóle tokiem fabularnym. Więc dla osób, które ciekawią się historią WoWa, no to będziemy dostawać coś zupełnie nowego. To jest na pewno, moim zdaniem, coś, co warto zwrócić uwagę. Nie wiem, czy moje zapus. Chcesz dołączyć do grona osób grających w WoWa? Ja na pewno bym.
1: Wiesz co, ja w WoWa czasami gram, czasami nie. Natomiast mnie bardzo ciekawi inna sprawa. Czyli przez ostatnie 25 lat ponad, bo 2004 rok to było, kiedy wyszedł WoW, no to prawie 25 lat, różni konkurenci WoWa powstawali i upadali. A teraz mamy trzy WoWy.

0: No, wracając do BlizzConu, to tak mówiliśmy, cinematiki, to animacje, to jest to, czym Blizzard zawsze stał. Pamiętam, że jak Diablo 4 wychodziło, to stwierdziłem, że gdyby to był serial...
1: O, ten cinematic do Diablo 4...
0: To było tak
1: były
0: dobre.
1: Były ciary, tak, były naprawdę ciary. Było mocne. I mi się wydaje, że w tym roku też dostarczyli, chociaż jak zatrzymując się już przy Diablo, dostaliśmy tylko teaser akurat, to tak, Diablo 5. Króciutki.
0: No.
1: I to chyba najszybciej wychodzące Diablo.
0: Bardzo szybko, nie wiem.
1: Nawet nie dokładnie ile tam minęło od Diablo 4
0: no do Diablo 5. Mi się zawsze wydawało, że to jest 19
1: rok. Zaraz nam potwierdzi pewnie.
0: To jest 19 rok, więc to 7 lat.
1: Tak, 7 lat, to chyba nawet, nie wiem, czas szybciej leci.
0: No właśnie, mi się wydawało, że to jest krócej.
1: Wracając, tak, teaser do Diablo 5, gdzie jest pokazany Diablo i tu się można byłoby śmiać, że Diablo 5 dostało szybciej Diablo na teaserze niż fani Diablo 4 dostaną go w swojej własnej grze, a chociaż z tego co słyszałem, ale nie jestem takim fanem Diablo, więc nie jestem pewien, czy chyba nawet go nie wprowadzają w końcu, ale w każdym razie ma być Diablo już od samego początku. W teaserze, który nie ujawnia nam za wiele, tak?
0: Ujawnia nam tylko kawałek, tak naprawdę. 100 lat po czwartej części Diablo podbił Sanktuarium, czyli świat ludzi.
1: Tak, więc my teraz w tym klimacie postapokalipsy będziemy mierzyć się z armiami piekieł. I dla osób, które chcą wiedzieć coś więcej, bo akurat deweloperzy na BlizzConie powiedzieli troszeczkę więcej, jest chociażby to, że Diablo 5 ma odejść od formuły, która zdawała się nie do końca działać w przypadku Diablo 4, czyli mamy już nie mieć otwartego świata, mamy powrócić do proceduralnie generowanych podziemi, czyli dla osób, które nie znają określenia, mamy się wszystko losować, jak będziemy wchodzić, żeby zbierać kolejny sprzęt z hordy wrogów i mają wrócić jakieś stare klasy, jak mnich czy owca demonów, nawet mają być nowe klasy, jakby wiadomo, obiecanek jest dużo, mają znowu próbować wrócić do formuły. Co z tego będzie, no to się przekonamy, no bo akurat w tym...
0: 29 rok chyba jest.
1: Tak, chyba tak. I konkurencja jest dalej spora. Tak, Path of Exile, które trzyma się bardzo mocno. Zobaczymy, jak sobie poradzi też jeszcze chociażby Titan's Quest.
0: No, ale... Ciekawe, bo wrzucają do ganka tak naprawdę Diablo 3 i Diablo 2 razem. Ja tylko się cieszę, że w końcu nie będą mieli jak wykorzystać Deckarda Cain'a, który przez pierwsze 3 części był głównym bohaterem tak naprawdę.
1: Jeszcze się możesz zaskoczyć, może wróci jakiś syn córka Deckarda Cain'a i będzie bardziej to samo przez najbliższe 5 części, ale...
0: Jest jeszcze StarCraft.
1: Tak, nie zapominając o serii, o której można było mieć wrażenie, że sam Blizzard już zapomniał.
0: Wiecie, ja chciałem w ogóle zacząć to od umierających RTS-ów, tylko że Warcraft mi to zepsuł, bo StarCraft nie będzie RTS-em, StarCraft tak. będzie strzelanką.
1: Tak, i dostaliśmy ją, moim zdaniem, chyba najlepszym trailerze, który był na BlizzConie. Uważam, że to jest taki chyba... Ten trailer do StarCraft, to taka wizytówka Blizzarda była według mnie, z taką dużą dramatyzmu, tego takiej trochę brutalności tego uniwersum, gdzie zauważyłem, że ludzie notorycznie teraz porównują tych terańskich Marines ze StarCrafta do kosmicznych Marines z Warhammera.
0: Dopiero?
1: To jest takie śmieszne porównanie, bo... Tych żołnierzy, których widzieliśmy, to są chyba przeważnie jacyś przestępcy z więzień, którzy mają 9 sekund przewidywanego czasu życia po spotkaniu z wrogiem.
0: To jest bardziej nieformatnie.
1: Wychodząc z takich tematów nerdowych, tak, StarCraft. Jako otwarty świat jako strzelanka z mechaniką otwartego świata. Nie wiemy absolutnie nic poza tym tak naprawdę, więc...
0: Znaczy wiemy 2030, tak, to jest przewidywana data.
1: Tak, 2030 rok, więc kawał czasu. Czy ta gra dojdzie, to też jest dobre pytanie, ponieważ trochę się zagłębimy jeszcze w historię. To nie jest pierwsza próba, kiedy Blizzard chciał zrobić grę FPS w uniwersum StarCrafta, ponieważ...
0: I to nie jest pierwszy raz, kiedy mieli w ogóle wrócić do StarCrafta. No miał być StarCraft 3.
1: Tak, miał być StarCraft 3. 11 lat czekali ludzie w ogóle na cokolwiek, bo chyba wyszedł ostatni dodatek do StarCrafta 2. Ale w 2002 roku miała być gra StarCraft Ghost właśnie jako FPS, który po 4 latach został oficjalnie anulowany. No jakby... Nikt nie wie, czy historia się nie powtórzy, tak? Jakby możemy znowu być w sytuacji, że wszyscy się trochę nastawią, że dostaniemy w końcu coś ze StarCrafta, a na końcu Blizzard powie, no wiecie co, my chyba jednak... No nie.
0: No może jednak tak. No w końcu zrobili całkiem dużego cinematika jednak, więc to wygląda tak, jakby mieli to zrobić tak na poważnie.
1: Ja na pewno czekam. Ten... ten trailer kinowy naprawdę mnie zachęcił do tego, jak już na sobie przez to wyglądałem sobie kilka razy dla samego siebie, bo są oto napięcie w tym trailerze.
0: No gdyby to był serial, gdyby to był serial.
1: Tak, Blizzard mógłby robić filmy i animacje i w sumie nawet troszeczkę o tym więcej też powiemy już po przerwie.

0: Więc będziemy dalej poruszać się w temacie rzeczy, na które, szczególnie marek serii, na które ludzie czekają latami. I teraz przechodząc właśnie do filmów, czy raczej filmów na podstawie książek, będziemy mówić o uniwersum książkowym George'a Martina i jego kolejnych niedokończanych opowiadań z dziesiątek różnych serii.
1: Pieśń lodu i ognia. Dokładniej rzecz biorąc, Gra o Tron, bo to Grą o Tron takim mianem się szufluje przy okazji filmów, czy seriali i filmu teraz. Tak, bo we wtorek ogłoszony został nowy film, pierwszy film pełnometrażowy ze świata Gry o Tron.
0: A Aegon's?
1: Aegon's Conquest? Aegon's? No, podwój Aegona.
0: Podwój Aegona, jak to się czyta, nawet sam George Martin nie ma zielonego pojęcia, więc będziemy wymieniać się z tą nazwą. Aegon.
1: Została podana przez Warner Bros. Bodajże data premiery, której chcą się trzymać. 1 czerwca 2029.
0: Tak, więc może będzie można grać w Diablo i jednocześnie oglądać
1: Grę o Tron. Tak, to będzie bodajże kinowe wydanie, więc ja chyba pójdę nawet do kina wtedy. Jestem bardzo ciekaw tego. No, film będzie traktował o podboju Aegona, o tym podboju Targaryenów Siedmiu Królestw. Natomiast nie wiemy wiele więcej o fabule póki co. Wiemy, że to będzie. Jakby z tytułu wiadomo, że to jest początek.
0: Wybrojmy pewno smoków. Reżysera i scenarzysta. Reżyserem jest Owen Harris, czyli człowiek znany z Rycerza Siedmiu Królestw. Więc
1: był tam producentem.
0: Tak, producentem, ale teraz jest reżyserem projektu. Tak. Więc na pewno pytanie, czy sprawdzi się równie dobrze, zobaczymy, ale na pewno dobra renoma, bo w końcu Rycerz Siedmiu Królestw raczej ludziom przypasował. Mhm. No i scenarzysta ma być Beau Willmon.
1: Beau Willmon, moim zdaniem, świetny wybór. Znaczy, to może być bardzo dobry wybór. Był scenarzystą między innymi w odcinkach House of Cards oraz Andora.
0: Tak, więc wiadomo, zobaczymy, czy dowiezie też zupełnie inny klimat, bo teraz z political fiction na science fiction, teraz do...
1: Wiesz co, ale Andor też był trochę political fiction, tylko że sci-fi.
0: Taki szpiegowski bardziej bym powiedział.
1: Trochę tak, no, ale to też nie jest daleki klimat. Idziemy w fantazy, takie mocne, średniowieczne fantazy.
0: No, to jest dalej polityczne fantazy.
1: Ale to jest dalej polityczne fantazy.
0: Tak, w sumie tak, no w końcu twórczość George'a R. R. Martina. Więc zobaczymy, co będzie. Tak na razie jest tylko zapowiedź, nawet chyba żadnych materiałów, nic.
1: Nie, tylko zapowiedzieli, że podzieli to we wtorek, więc to jest bardzo świeża informacja. Natomiast to stawia inne pytanie, bo jak na razie wszystkie filmowe, serialowe odsłony Gry o Tron były na podstawie książek, z wyjątkiem dwóch ostatnich sezonów serialu Gry o Tron.
0: Wiemy, jak to się skończyło.
1: Wiemy, jak to się skończyło, dokładnie. Więc tutaj pojawia się inne pytanie, bo mają być dwa kolejne sezony Rycerza Siedmiu Królestw na podstawie opowiadań Martina, które wydał już i które leżą na rynku od 20 czy 30 lat. Wiemy, że Martin pracuje nad kolejnym opowiadaniem od 3 albo 4 lat, tylko że nie wiadomo, kiedy ono wyjdzie. Więc mamy na pewno dwa sezony Rycerza Siedmiu Królestw. Musi skończyć się jeszcze Ród Smoka, będziemy mieli teraz podbój Aegona i co dalej, bo trochę kończą się książki, na podstawie których można to pisać.
0: No może to będzie w końcu motywacja, żeby George Martin zaczął kończyć rzeczy, które pisze, bo ja to będę krytyczny, ja uważam, że to jest bardzo niekonsekwentne, że pisze się tyle rzeczy i się żadną z nich nie kończy. Ja wiem, że on przyznał przy Pieśni Lodu i Ognia, że go już trochę przerasta ta cała wielowątkowość, którą stworzył. Mimo wszystko, ja przez to nie potrafię zabrać się do tych książek, bo nie chcę czytać czegoś, co na razie
1: się nie skończyło.
0: Nawet nie ma końca, a nie chcę sobie robić substytucji ostatnimi sezonami Gry o Tron, bo jestem człowiekiem, który ceni swój czas i swoją radość z życia.
1: No tak. Natomiast są ludzie, również ja, podejrzewamy, nasi pośród fandomu, nie? Którzy podejrzewają, że to może być w końcu moment, w którym showrunnerzy odpowiadający za Rycerza Siedmiu Królestw między innymi wezmą się za siebie i stworzą coś zupełnie nowego w świecie Pieśni Lodu i Ognia. I tutaj jest...
0: Byłaby już druga próba w tym uniwersum.
1: To by była druga próba, ale jakby jest konkretny powód ku tej myśli, ponieważ podczas produkcji Rycerza Siedmiu Królestw showrunner, czyli Ira Parker, no wiadomo, że bardzo długo, bardzo dużo rozmawiał z Martinem, wie bardzo dużo o świecie, więcej niż my wiemy, no bo miał pewne informacje zza kurtyny i niektórzy twierdzą, że ma takie niepisane błogosławieństwo, więc być może w ciągu następnych 5-10 lat zobaczymy coś kompletnie nowego.

0: Czerwony jak cegga?
1: Jak... Bo, nie. Ja nie tak. Byłem na to gotowy.
0: Nagród nigdy za mało. Central European, Central and Eastern European Game Awards, czyli gala nagród growych, organizowana przy okazji Poznań Game Arena na poznańskich targach. W tym roku 23 października. I są mi nominaci.
1: Tak, o niej będziemy mówić teraz.
0: Tak, o niej będziemy mówić.
1: Będziemy mówić, też warto wspomnieć. Tak. Nadciągająca gala, właśnie skupiająca się na twórcach, którzy właśnie tworzą gry w
0: Europie Środkowej i Wschodniej.
1: Tak, Europie Środkowej i Wschodniej. Mamy tutaj łącznie
0: 8 kategorii.
1: 8 kategorii, więc nie mamy tutaj Game Awards z końca roku, gdzie tych kategorii jest milion.
0: No i do każdej kategorii jest tylko 4 nominatów.
1: Tak, 4 nominatów. I myślę, że tu możemy skupić się oczywiście zaczynając od chyba najważniejszej kategorii, tak?
0: Czyli Best Game.
1: Tak, Best Game, czyli najlepsza gra. Mamy tutaj 4...
0: Czterech nominatów, w tym dwóch polskich.
1: Tak.
0: Mamy tutaj Kronos The New Dawn.
1: Od Blober Team, czyli ludzie odpowiedzialni chyba, którzy chyba najbardziej zasłynęli najpierw tym, że zrobili bardzo udany remake Silent Hill 2. Mhm. I teraz zrobi właśnie swój własny horror właśnie Kronos The New Dawn. Ja uważam, że bardzo fajny. Bardzo unikalny, bardzo ciekawy. Potem jest Dying Light The Beast od Techlandu. Moim zdaniem udany powrót do Dying Lighta, ponieważ druga część, no powiedzmy sobie, miała więcej upadków niż zlotów.
0: Była jedną z gier, którą kiedykolwiek wydano.
1: Tak, to była jedna z gier, którą otrzymaliśmy w historii ludzkości. The Beast było grą, moim zdaniem, naprawdę udaną, dobrze rozwijającą tę formułę, którą już opracowali.
0: Trzecim nominatem jest Mafia Old Country od Hangar 13. To jest czeskie studio?
1: Chyba tak, mafia, znaczy wiem, że mafie były.
0: Były czeskie, nie?
1: Ale... Tak, mafie były czeskie, jakkolwiek to zabrzmi bez kontekstu ciekawie. Ale tak, Mafia Old Country, czyli też najnowsza gra z tej serii, bardzo fabularna. Nie miałem okazji w nią grać, nie oglądałem, no bo...
0: Tak, ma biura w Anglii i w Czechach.
1: Anglii i Czechach, więc angielsko-czeskie... Mafia angielsko-czeska, tak możemy to określić. Też słyszałem dobre opinie, głównie odnośnie samej historii oraz tutaj moim zdaniem chyba taki czarny koń trochę można powiedzieć, bo to jest chyba jedyna gra, którą możemy zaliczyć w kategorii gier niezależnych, mi się wydaje.
0: Replays.
1: Tak, Replays od Sad Cat Studios. Czyli gra może wielu nieznana, ponieważ to jest gra indie, która jest w klimatach mojemu sercu bliskiemu, czyli cyberpunkowych, jeżeli dobrze pamiętam, o... sztucznej inteligencji, która przejęła kontrolę nad ciałem.
0: Ta uwięzionej w ciele, tak.
1: Tak, uwięzionej w ciele. Wszystko okraszone w bardzo, moim zdaniem, urokliwym pixelartowym stylu. Więc mamy tutaj 4 tych kandydatów. Gier jest oczywiście więcej. Samo Replaced jest tutaj chyba rekordzistą, ponieważ pojawiło się w
0: 7 kategoriach.
1: W 7 kategoriach?
0: Nie, 5.
1: Tak, w 5 kategoriach. A poza tym mamy z polskich gier jeszcze chociażby Mouse PI for Hire.
0: Tak, które dostało nominację między innymi razem z Replaced jako nagrodę za visual art, za stronę wizualną.
1: Jeżeli ktoś nie kojarzy tej gry, to wyobraźcie sobie takie bardzo stare animacje w stylu Walta Disneya, tylko w klimacie noir, brudne, deszczowe, czarno-białe, Chicago typewritery, jak to ładnie określa się na tę broń z tamtego okresu.
0: Co mnie zaciekawiło, to Mafia Old Country dostało też nominację za visual art, chociaż nie do końca rozumiem dlaczego. Ja trzymam kciuki za Mouse PI for Hire i Replaced.
1: Myślę, że chodzi o kwestię realizmu. Mhm. Bo to też jest zawsze warto odnotowanie, kiedy gry łaszą się na to, żeby faktycznie ten realizm osiągać. Co mi się z tego, co widziałem, w miarę udawało, więc...
0: Mi się jeszcze podoba jedna kategoria, czyli Hidden Gem,
1: tak.
0: Ukryty klejnot. Ja nie słyszałem o żadnej z tych trzech gier i spojrzałem jak na pierwszego nominata, czyli Cat Isle. I się od razu zakochałem. To wygląda tak fajnie, to jest... dwuwymiarowy menedżer restauracji, w której pracują koty.
1: A walczy z taką grą jak Loot Loop, o której ja nie słyszałem, ale jeszcze z grą jak Trolleu, którą ja widziałem i jestem nią zauroczony. To jest gra, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie jesteś kanarem w takim środowisku, takim trochę post-PRL-owskim i dosłownie nawet możesz się z pięściami bić z ludźmi, którzy biletów nie płacą. Więc jakby ciekawe rzeczy tam na pewno są. Jak mówiliśmy, gala będzie na PGA, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, może śledzić, to bo zawsze warto zobaczyć, czy może...
0: Uda się wejść.
1: W Poznaniu może jakieś polskie gry faktycznie zdobędą jakieś statuetki.

0: zaznajomiony z nim, jest to ojciec takiej legendarnej marki jak Metal Gear Solid i też popularny
1: Death Stranding.
0: I to Metal Gear Solid praw nie ma, ponieważ Konami powiedziało mu, że ma sobie iść, więc sobie poszedł, ale Metal Gear Solid zostało u Konami. I teraz Death Stranding, które było tworzone z Sony, z którym Kojima też się rozstał.
1: Bo PlayStation, znaczy Sony powiedział mu, żeby sobie poszedł.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawa historia, bo to musimy przytoczyć, też może trochę niektórym pomóc, jeżeli padli ofiarą dezinformacji ze strony Sony, ponieważ to się stało. Sony na swoim Twitterze obwiesiło, że to była bardzo decyzja, którą musieli bardzo uważnie podjąć, że była ona ciężka.
2: Była ciężka, długo myśląca decyzja.
0: I to jest rzecz, którą doceniam w dzisiejszym Twitterze, czy tam X-ie, że fani mogą stawiać notki z cyklu, że ten użytkownik leci sobie w kulki. I Sony leciało sobie w kulki, ponieważ jak wyszło też z wypowiedzi samego Hideo Kojimy, Sony po prostu nagle powiedziało mu, że przestają go finansować i ma sobie pójść.
1: No chyba 3 miesiące szukał kolejnego sponsora.
0: Tak, i 3 miesiące zajęło mu szukanie nowego partnera w produkcji jego.
1: Nie zgadnijcie, kto to był.
0: Tak, i jest to Xbox.
1: Microsoft, tak. Nieskończone źródełko pieniędzy.
0: Tak. Za decyzją Sony, bo oczywiście ludzie zaczęli troszkę bardziej dubać, bo powiedzmy sobie szczerze, odmówienie Hideo Kojimy, robienie jego gry, no to to jest strzał sobie w stopę, ale z wyrzutni rakiet.
1: Taki wizerunkowy, żeby nie
0: bardzo
1: było.
0: Bardzo wizerunkowy, tak. No i po takich wtopach jak Concord zaliczyli właśnie teraz stopę PR-ową w formie Kojimy, ale najprawdopodobniej z tego powodu, że produkcja gry Kojimy, o której zaraz powiemy, cały czas nie dotrzymywała
1: terminów,
0: przekraczała budżet i podobno Death Stranding okazywał się być klapą finansową.
1: Znaczy drugi Death Stranding.
0: Drugi Death Stranding. Ciekawe dlaczego, nie? Czy ktoś z was słyszał o Death Stranding poza PlayStation? No ja nie, no, no bo jest no tylko właśnie, na PlayStation. Nie, no ale nazwijmy to klapą finansową. Kontynuując, Kojima jest teraz z Xboxem i zapewnia, że wszystko idzie zgodnie z planem, chociaż ludzie się już śmieją, że Xbox tym raz ma dodatkowy powód, żeby zamykać wszystkie swoje studia, ponieważ trzeba sfinansować grę Kojimy. Więc jesteśmy teraz na tym etapie, że być może kilka deweloperów przypłaci pracą za to, żeby Kojima mógł stworzyć kolejną grę.
1: A gra to ma być Fizz End.
0: Tak.
1: Tak chyba to chyba się czyta.
0: Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba miała być po prostu od połączeń Physical oraz Intelligence ta gra. I czym ona ma być? I wiemy tylko tyle, są trzy słowa, które były użyte, czyli Tactical Espionage Action. Czyli to są dokładnie te same słowa, które opisywały Metal Gear Solid.
1: Kojima nie może zrobić nowego Metal Geara, więc zrobił nowego Metal Geara.
0: Tak. Którym teraz ma być jego nowa właśnie produkcja. Ja jestem tym podjarany jako wielki fan Metal Geara. Wiemy o niej nic. Poza w sumie czterema aktorami, którzy będą w głównych rolach. W sensie główną, faktyczną rolę głównego bohatera ma grać Bill Skarsgård, którego kojarzycie z takich ról jak Pennywise 100 czy Nosferatu w najnowszym filmie, więc moim zdaniem...
1: Albo byciem synem Stellana Skarsgarda, to też jest opcja.
0: Tak, rola bycia synem Stellana Skarsgarda w prawdziwym życiu. Moim zdaniem wybór ciekawy, tak? Ktoś, kto jest znany z grania potworów, ma być teraz faktycznie głównym...
1: Głównym bohaterem, głównym takim bohaterem. Znając Kojimę raczej trochę heroicznym albo tragicznym.
0: Tak, na pewno będzie to dosyć ciekawe. Ma być też Charlie Fraser, Madong Seok, czy też Don Lee. Jeżeli ktoś nie kojarzy tego z tego aktora, to myślę, że jak ktoś sobie pomyśli o najbardziej napakowanym Koreańczyku, jaki istnieje, to to jest właśnie Don Lee oraz Minami
1: Hamabe.
0: Hamabe się. No, cóż, zdarzają się gafy. W każdym razie, ja jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No, Kojima ma tendencję, że tworzy dzieła sztuki, nie? Więc...
1: Zdecydowanie. To są dzieła sztuki, to są gry, które ludzie grają, które chcą grać. Mnie ciekawi coś innego. Rezygnacja ze współpracy z Sony, więc Xbox, więc PC.
0: Tak, tak jest. Będzie gra Kojima na PC. To jest chyba najlepsza informacja.
1: To jest najlepsza informacja dzisiejszego dnia.
0: Przeciwko ekskluzywności jestem.
1: Tak, PC-ty w moim sercu. W każdym razie przychodzi nam się pożegnać, bo zbliża nam się godzina 21.
0: Tak, Aleksander Kowalski.
1: Szymon Czerwiński. A prowadził nam realizację dzisiaj Patryk Wojciak, proszę bardzo.
0: Tak.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
4: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: prawie świąteczne dzwoneczki. Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór, godzina 21 już minęła, to oznacza, że startujemy, co prawda nie w święta, ale startujemy z nowym sezonem Pomiędzy Mną a Mną, bo dzisiaj chyba pierwszy odcinek nowego sezonu Pomiędzy Mną a Mną, tak?
0: Dzisiaj jest święto.
1: Tak?
0: Mamy audycję. Czwartek.
1: A, to do tego święta.
0: No tak, w każdy czwartek o 21 jest święto. Po mojej stronie Kamil Strużyński.
1: A naprzeciwko mojej strony Bartosz Niemy Strużyński. Do godziny 22 będziemy z Wami.

0: Wojciech Wagrewski robi to, co Wojciech Wagrewski potrafi robić najlepiej. Czyli wychodzi z Polski i jedzie, nie wiem, do jakichś krajów afrykańskich.
1: To nie on, to Pospieszalski ma takie klimaty. Ale tak, tak, to jest jakiś język. On ten język nieistniejący wymyślił.
0: Dimba da jej. Mm-hmm. Dinata, tak się ten kawałek nazywał. Kiedyś tak słuchając właśnie WW i przypominając sobie, co mówiłeś o swoich podróżach do krajów Ameryki Południowej, przypomniało mi się, że tam WW chyba na każdym rogu można usłyszeć.
1: No takie miałem wrażenie. I to tak mnie zastanowiło, ale stwierdziłem, że już nie będę się zastanawiał.
0: Nie ma co w to wchodzić głębiej, po prostu trzeba słuchać. Ulatam, od tego rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, moi drodzy. A propos nowego sezonu, no to tak, nikt się nie spodziewał, że tu będziemy. Wszyscy myśleli, że zakończenie sezonu numer 3,5 to będzie zakończenie sezonu numer 3,5 i będziemy musieli czekać na sezon 4. A tu, proszę bardzo, niespodzianka jesteśmy.
1: No ja się spodziewałem.
0: Tak? Mhm. A ja się spodziewałem.
1: Bo mi nie mówiłeś, że nie będziemy.
0: Mi też nikt nie powiedział, że nie mamy być. A. Więc dlatego jesteśmy chyba.
1: No teraz jesteśmy non-stop, jak państwo słyszycie, co czwartek, 12 miesięcy, no poza przerwami, które się zdarzają po obu stronach.
0: Współczujemy.
1: I wtedy państwo jesteście zmuszeni do słuchania solowych wydań naszych audycji. Nie wiem, co Kamil prezentuje, ale pamiętam, co ja prezentuję i myślę, że lepiej, jak jesteśmy w dwójkę.
0: Tak? Mhm. To ja jak prezentowałem samemu, to odniosłem chyba trochę inne wrażenie.
1: No, bo ty jesteś egoista.
0: Ja, no, młody, mogę jeszcze się nagadać. Temat dzisiejszy. Żaden.
1: No, nieprawda. Ja pomyślałem, że to, bo te dwa utwory, które państwu zaprezentowałem zespołu WW, pochodzą z ich ostatniej, choć nie wiem, bo oni tak często wydają płyty, więc może to nie jest ostatnia, ale z tej płyty, która się nazywa Dźwięczność. I ponieważ do tej pory jakoś nie miałem czasu, żeby usiąść z tą płytą i poznać ją bliżej, to postanowiłem, że dzisiaj razem z państwem postaram się ją lepiej poznać.
0: Czyli niesłuchany nigdy.
1: Tak.
0: No, tak też można robić. A moi drodzy, u mnie rzeczy słuchane i rzeczy lubiane. Nie wiem, czy pasujące do twoich, ale to się jeszcze okaże. O, ale też rzeczy, które można porównać do innych tworów muzycznych.

0: Można pomylić się? Nie pomyliłem.
1: No myślę, że nie. To był Kim Nowak, czy to było W? No już to słyszałem z 20 lat temu.
0: Jak wiele innych piosenek W, które wychodzą w tym momencie i które też słyszeliśmy na innych płytach W.
1: No to było takie bardzo oczywiste.
0: O, jestem od WW z dźwięczności.
1: A może dlatego, to może tak zamierzone jest. Jestem, to znaczy, że w sumie jestem.
0: I taką muzykę robię, taką muzykę robiłem i taką muzykę robić będę.
1: Dopóki jestem.
0: To co?
1: No to dźwięczność.

0: Nie wierzę, że słyszałeś kiedyś takie solo Wojtka Wodleskiego. Nigdy tak nie zagrał.
1: Może dokładnie czegoś takiego solowego? Nie, ale kawałek takiej, takiego, jakim było.
0: Takiego solo nigdy nie zagrał. To nie jest w jego stylu solo.
1: A to on grał to solo? Skąd taka pewność?
0: Bo słuchałem wywiadu.
1: I powiedział.
0: No i powiedział...
1: Że członkowie za przeproszeniem, to nie wiem, czy są mu coś wdzięczni.
0: Nie, powiedział to, że w ogóle to jest, ta płyta jest trochę w kontekście śmierci jego żony i mogłoby się wydawać, że jest jakby, no, że jest napisana i wydana po śmierci, a się okazało, że akurat ten utwór, Dźwięczność, który no, w sposób taki oczywisty nawiązuje do tego wydarzenia, powstał wcześniej, przed śmiercią i ponoć to, jakie zagrał solo, to była sugestia jego właśnie żony, żeby tak zagrał w sposób oczywisty, a nie tak jak zawsze nieoczywisty. No i taką historię usłyszałem w wywiadzie.
1: No to bardzo ładna historia. No to nie dziwię się, że takie solo się tutaj znalazło. Ale cały kawałek taki, jak mogliśmy się po WW spodziewać.
0: No ale czego chcesz się spodziewać po zespole? Po zespole trzeba się spodziewać tego, czego można się spodziewać. To nie jest zarzut moim zdaniem, że to jest któryś z kolei utwór w tym stylu, ale no środki są podobne do kilku wcześniejszych produkcji, ale sola takiego nie słyszałem wcześniej.
1: No to teraz bez sola. O, ale myślę, że nawiązują...
0: O, ale to wszyscy słyszeli, jejku.
1: Myślę, że nawiązujące do tego, do tych sól, które będziemy mogli usłyszeć później.

0: Nie jestem pewien, że nie słyszałeś nigdy takiego utworu WW.
1: Takiego utworu WW nie słyszałem, to prawda.
0: No widzisz.
1: Tu bębny i bas mnie zaskoczył.
0: Trzeba poczekać, trzeba być cierpliwym.
1: Na sam koniec.
0: I bujać się. Mhm. Bujać się, no tak, bo już sam koniec, 21:56. To zresztą był remix ich utworu. Tak głęboko nie wszedłem w konstrukcję płyty, ale na płycie chyba są 2 albo 3 utwory, które są remiksowane. Przez kogo? Nie wiem. Sprawdzę i doniosę następnym razem.
1: Czyli rozumiem, że za tydzień również słuchamy dźwięczności WW.
0: Nie, nie, myślę, że już poznaliśmy tę płytę dzisiaj dość dokładnie. Nie chciałbym tobie przykrości sprawiać.
1: Tych bujam się na tej płycie, to 3 wersje w ogóle są.
0: No właśnie, tak. Tam jest dużo...
1: Nie wiem, w którą zagrałeś.
0: Dubli. Bujam się tą... Nie wiem, którą zagrałem. Przepraszam.
1: No, moi drodzy, to się nie dowiemy. Na pewno nie dzisiaj. Dziękujemy bardzo serdecznie na sam koniec.
0: Ale była fajna, prawda?
1: Tak.
0: Była trochę w stylu tego, co ty prezentujesz.
1: Tak, trochę się pobujaliśmy, to na pewno. Na sam koniec, nie zgadniecie, WW.
0: Ale musimy się jeszcze pożegnać, bo to już jest 21:57, czyli już się nie usłyszymy.
1: Bartosz Niemy-Strużyński.
0: Kamil Strużyński. I to była audycja pomiędzy mną a mną w Radiu Afera. No i jak zwykle, jak nic się nie zmieni, spotkamy się za tydzień.
1: Po 21:00.
0: Czwartek. Dobranoc.
1: Dobranoc. W niebycie. To teraz.

0: Radio Afera. Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radio Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Post Office.
1: Dzień Long dobry. Time no see.
0: Dobry wieczór Państwu. To był oczywiście Konstanty Kostka. I kurde, świetna to jest. Świetna muzyka.
1: Bardzo fajna, tak? Z Trójmiasta?
0: Tak, z Gdańska.
1: To prawda.
0: Jesteśmy tutaj i to było naprawdę klawę.
1: Ha, tak, ponieważ Konstanty Kostka to jest członek zespołu Klawo.
0: Tak, członek całkiem o wielu twarzach i wielu zdolnościach.
1: Tak, wirtuoz różnych instrumentów i w ogóle.
0: Głosu na przykład też.
1: A zespół Klawo na przykład grał koncert w Japonii? Czy coś takiego?
0: Co ty gadasz?
1: Nie wiem, oni na jakimś, albo w Kanadzie, na jakimś...
0: Nie wiem, czy
1: nie grali na tym, na Montreal Jazz Festival.
0: W Montrealu?
1: No, to jest Kanada, co nie?
0: Tak. Nie wiedziałam o tym totalnie.
1: No, to jest kurde niezły zespół.
0: To się traci, kiedy się nie obserwuje social mediów artystów.
1: No.
0: To jest niestety przykre.
1: Braci się nie traci.
0: Ale ja, moi drodzy słuchacze, i tobie to chciałabym polecić w ogóle, nie korzystając z social mediów praktycznie wcale. To jest świetne. Chociaż rzeczywiście czuję się out of the loop, bo dzisiaj na przykład się dopiero dowiedziałam, że Kendall Jenner jest Jacobem Elordim. A to jest naprawdę spora sprawa.
1: A co, ty nie korzystasz? A dobra, potwierdzam w ogóle tą informację, że w zeszłym roku zespół Klawo wystąpił w Montrealu na festiwalu jazzowym.
0: A wiesz, jak mi się marzy pojechać do Montrealu, to jest jeden z moich takich wymarzonych kierunków podróżniczych, który nie został jeszcze spełniony.
1: A mi się marzy w ogóle na przykład...
0: pojechanie... Pewnie w jutro.
1: Kurde. Jezu, zapomniałem coś. Co ty powiedziałeś? Bo jest jakoś
0: zrobiłam taki rzecz, że Cardiff jutro, bo masz koncert.
1: A, ja za tydzień jadę do Cardiff, tak.
0: I dlatego to też Cytusa nie będzie, ale dajmy mu taką dyspensę jednodniową.
1: Dziękuję.
0: Prosić.
1: Ja bym chciał pojechać do Rzymu na Erasmusa i to zrobię. W przyszłym roku, tak. To jest
0: potwierdzone?
1: I to potwierdzone.
0: Chciałam zrobić to samo. I to jest potwierdzone. Czyli nie będziecie na cały blok naszej audycji, na cały semestr naszej audycji.
1: Ej, nie pomyślałem o tym, kurde.
0: No i kurczę, jak ja mam się z tą łączyć? Dobrze, przedyskutujemy to poza kamerami.
1: No, to pogadamy jeszcze. To może jednak nie pojadę do Rzymu w sumie.
0: Dobra, cieszę się, że tyle do ciebie znaczymy. Bo tutaj nie chodzi tylko o mnie, ale też i o ludzi tam.
1: A wiesz, co mi się też marzy jeszcze?
0: Co ci się jeszcze marzy?
1: Sylwester w Nowym Jorku.
0: Jezu.
1: To i zrobię to.
0: O Jezu.
1: No. Chciałbym pojechać do Nowego Jorku i zjeść bajgla, tak jak Will Anderson je bajgle w Nowym Jorku, czyli lider zespołu Hotline TNT. I nawet Will Anderson na swojej płycie poleca bajglownię, do której bardzo często chodzi. Że napisał bardzo długą jakby listę podziękowań dla różnych ludzi, właśnie, którzy według niego mieli wpływ w powstanie tej płyty i mówił, że bardzo dużo z nich się wzruszyło i zaskoczyło. No i właśnie między innymi jest tam bajglownia, do której on chodzi 3 razy w tygodniu na bajgle.
0: Bagel breath in the morning. A ja dostałam w spadku tą koszuleczkę właśnie. Okładkę tej płyty. I to jest szczerze, nie?
1: There was a tiny cactus on my desk.
0: Tak. No dobrze, ale w takim razie, jak już mówię Hotline TNT, to może sobie posłuchamy.
1: Tak. Ja mam przygotowaną piosenkę, która się nazywa Lawyers in Love. I no kurde, ja już tutaj puszczałem Hotline TNT, ale tej piosenki nie puszczałem. I po raz kolejny polecam się obczaić sobie teledyski też. Hotline TNT.
0: O, w ogóle fajnie.
1: I wszystko
0: mówimy,
1: w ogóle.
0: Tak, teraz jest dużo opcji na fajne teledyski albo w ogóle fajne treści multimedialne.
1: Dzisiejszy odcinek jest taki w ogóle,
0: tak,
1: chyba.
0: Na no. Kanale czerwonym, w sensie na czerwonej platformie.
1: Tak. Ja tak bardzo dużo spędzam czasu na czerwonej platformie i sam...
0: To brzmi mega źle.
1: To prawda.
0: Pomarańczowa platforma. No. Na twojej róże.
1: Twoja tuba.
0: Twoja tuba.
1: A jeszcze jest taka piosenka Green Day. Sit around and watch the tube.
0: Ej, a powiem ci jeszcze tylko szybko taki żart, który wymyśliłam, bo wiesz, jest taki raper z Poznania, Twój Dawid.
1: No.
0: I ja powiedziałam ostatnio do takiego Dawida, no ty jesteś mój Dawid. I to było mega śmieszne i nikt się zaśmiał.
1: A, bo nie zrozumiał.
0: Bo nie zrozumiał. A ty byś zrozumiał? Nie.
1: Nie, nie, nie zrozumiałbym.
0: Dobra.
1: Dobra. Tak, polecam korzystać z tej platformy i polecam na przykład samemu dołożyć cegiełkę, bo to jest mega fajna zabawa, moim zdaniem, żeby na przykład wstawić tam filmik z wakacji. I tak jak my zrobiliśmy na przykład.
0: My zrobiliśmy tam vlog z Cieszyna i to było szczerze mega fajne to zrobić.
1: Tak.
0: Zapraszamy do obejrzenia go, ale on jest chyba prywatny.
1: Programy do edycji wideo są w ogóle bardzo proste w obsłudze, ostatnio się dowiedziałem.
0: A z jakiego programu korzystałeś do najnowszego teledysku? W sensie...
1: Tak, też muszę zrobić autoreklamę, że zrobiłem teledysk do swojej piosenki, która się nazywa Schody.
0: Ale ty zbudowałeś schody i zapomniałeś stopnie, więc nie wiem, czy to jakby zachęca, czy nie.
1: Tak, taki jest jej tekst.
0: A Kacperek zalał domę Stasikiem Kibelek, więc zrałeś.
1: Piosenka, tak, bo piosenka opowiada o studenckim życiu w domu.
0: Pełnym... Życie w domu pełne radości, ciepła i tak. Sraki. To ja bym dzisiaj z moich doświadczeń, bo piesek mojej współlokatorki zdecydował się dzisiaj poplamić całą podłogę i całe wszystkie dywany.
1: Ojejku.
0: No. Ale tak czasem bywa w życiu. A bywa też tak, że słucha się dobrej muzyki i zróbmy to teraz.
1: Dobrze. To tutaj. Tutaj sobie leci. Hotline TNT, Lawyers in Love.

0: No i to był Hotline TNT i wprowadził nas po prostu w New York State of Mind. Tęsknimy za słonecznym Nowym Jorkiem, który tutaj widać na teledysku, mimo że nigdy w nim nie byliśmy.
1: A to jest strasznie ciekawe, że to serio istnieje. W sensie taka nostalgia do rzeczy, w sensie miejsc, w których się nie było, ale się widziało w jakichś takich odnośnikach popkulturowych. Ja strasznie...
0: Nowy Jork w ogóle jakby szczególnie chyba jest takim miejscem.
1: Tak, to jest miejsce i nostalgii dla hipsterów, mam wrażenie, i dla takich młodych ludzi, i dla w sumie naszych rodziców, też pokolenia naszych rodziców. No nie wiem.
0: No bo była Patti Smith i w ogóle...
1: Tak, udowodnijcie, że się mylę. A na przykład takie osoby spoza naszej bańki, myślę, też mają taką nostalgię do Nowego Jorku przez na przykład takie kultowy film jak Lady Bird. Czy to jest jakaś taka nowa fala w ogóle nostalgii?
0: No albo, że jest właśnie Sylwester na Times Square.
1: Kevin Sam w Nowym Jorku. Ej, Boże, ja dzisiaj byłam w sklepach i już są dekoracje świąteczne.
0: Nie, mów mi tego.
1: To już się zaczęło.
0: Boże.
1: Mamy dosłownie pierwszy... Jaki jest miesiąc teraz? Październik? Tak. 1 października mamy.
0: Wake me up when September ends.
1: Wake me up before you go, go. Dobra.
0: Dobra.
1: A jak dzisiaj spędziłeś dzień? Czy twój dzień jest przyjemny?
0: Tak. Byłem dzisiaj na inauguracji nowych moich studiów.
1: O, gratuluję, dostanę się do Akademii Muzycznej. Już ci to mówiłam, ale gratuluję po raz kolejny.
0: I dziękuję.
1: Jak było? Poznałeś jakieś fajne osoby? Nie.
0: Nie, w sensie gadałem w banieczce swojej, ze swoimi kolegami. A ty w końcu poszłaś na jakieś studia?
1: Tak, dostałam się na wszystkie kierunki, na które się zrekrutowałam. Ale
0: zdecydowałaś?
1: Jedno. Musiałam, zostałam zmuszona do tego, bo pani do mnie napisała. Szanowna pani, nie można być na dwóch kierunkach naraz. Prosimy się zdecydować.
0: Naprawdę?
1: No tak, bo to jest coś takie skomplikowane, bo w teorii mogłabym studiować dwa kierunki, takie, tak jakby różne, ale przez to, że one są takie same trochę, to nie mogłam. Więc zostałam zmuszona i wybrałam media interaktywne i projektowanie krytyczne. Także wszystkie osoby, które studiują to samo, to możecie mi pisać like, wysyłać mi serduszka albo inne emotki. A osoby, które tego nie studiują, mogą napisać duże nie. Teraz takie nie na maila, albo na wiadomość, albo nie, po prostu listownie. Dużo nie. A tak serio, to na moim roku jest w ogóle bardzo dużo osób starszych ode mnie, się okazało. W sensie, nie wiem, bo na razie na grupce jest chyba 5 osób, ale na takie, na wiesz, na różnych platformach komunikacji jest 5 osób i 3 osoby są jakieś takie 9, 7, więc jestem całkiem zaskoczona.
0: U mnie z kolei są na przykład 0,8 osoby.
1: Serio?
0: No.
1: Jak się z tym czujesz?
0: Nie wiem.
1: A to jest licencjat, czy to jest...
0: Licencjat.
1: A, bo ja jestem magister.
0: Więc to jest jakby zrozumiałe.
1: No. Czasami tak jest, że są młodzi ludzie, także oni także chcą edukacji.
0: Ale też na przykład ciekawi mnie takie zjawisko, że jak to jest, że wszyscy muzycy sobie ustawiają swój instrument na profilowym, na Facebooku.
1: A tak jest na twojej grupie?
0: No, dosłownie. Jakby, nie wiem, są może 3 osoby, które z 30, które nie mają, tak.
1: I ty jesteś taki wyróżniający się.
0: Tak.
1: A to jest mega śmieszne.
0: Jestem inna niż wszystkie.
1: To tak jakby Konstanty Kostka sobie ustawił kostkę do gry i jakby by był Konstanty po prostu. To było mega śmieszne. Ale chciałabym powiedzieć coś jeszcze na temat zdjęć profilowych i w ogóle oznaczeń różnych na platformach. To wyobraź sobie, że są ludzie, którzy wpisują sobie na Facebooku, że to już się dzieje. Na przykład Tytus Walterowicz Muzyk. W nazwie. I dowiedziałam się tego ostatnio, bo w sensie, że to są normalne osoby, takie nie, że firma, że profil firmy, fanpage firmy, tylko osoby.
0: Ale to chyba jacyś tak zwani boomerzy.
1: No nie, właśnie, tacy młodzi ludzie, że właśnie tak się dowiedziałam, bo przeglądałam inną grupę studencką mojej przyjaciółki, żeby zobaczyć, czy kogoś tam znam. I ktoś miał normalnie ustawione tam, nie wiem, załóżmy Anna Nowak, filmoznawca. I to było takie śmieszne. Myślałam, że się popłaczę ze śmiechu.
0: Ja nie się spotkałem z tym w ogóle. Filmoznawcy z wyboru. Kurde, no ciekawe.
1: A ciebie to wydaje się mi się, że cię niby to nie bawi, bo nie rozumiesz powagi tego problemu. No dobrze, ale...
0: Nie, dziwne są social media.
1: W ogóle media są dziwne, ja nie wiem, co w tym chodzi. Ja teraz będę studiować media, tak zwane media. Mhm. No dobrze, porozmawialiśmy, a teraz posłuchamy.
0: No, jak już jesteśmy przy Nowym Jorku, jak byliśmy, to możemy teraz posłuchać człowieka, który pojechał do Nowego Jorku, żeby zrobić karierę, tak jak my zrobimy na pewno niebawem. I jest to Mac DeMarco z zespołem Make Out Videotape. I posłuchamy sobie piosenki właśnie Make Out Videotape pod tytułem The Sun's Loneliest Day.
1: Who loves the sun?
0: O Jezus, pomyliły mi się komputery. To ja się w ogóle niedawno dowiedziałem, że Mac DeMarco miał zespół przed byciem jakby solowym Maciem DeMarco.
1: Ja nie wiedziałam i ty mi powiedziałeś, w sensie ty mi przekazałeś tą wiedzę w pigułce.
0: W tym momencie? Czy nie? Czy wcześniej?
1: Nie, trochę wcześniej.
0: A, okej. Okay. No nie wiem, i w ogóle jakby to jest taka dużo bardziej rockowa muzyka niż jakby Mac DeMarco, który jest taki sofciarski. Taka właśnie z pazurem, trochę bardziej. Także posłuchajmy sobie, jak to może brzmieć.

0: Make out videotape, The Sun's Loneliest Day.
1: I to było naprawdę świetne.
0: No
1: to
0: co
1: jest,
0: nie?
1: To jest taka klub Myszki Miki, ale muzyka.
0: Tak, no bez Myszka Miki na okładce.
1: Tak, ale nie, no to... sobie naprawdę bardzo fajne i niespodziewane brzmienia, jak na Maca.
0: Co nie? Marko. I to jest w ogóle 2010 rok.
1: Serio?
0: Więc to jest jakby, kurde...
1: Mega się w sumie nachodzi, co nie?
0: No mega się nachodzi jakby z Maciem DeMarco, ale też... w ogóle predatuje wszystkie takie zespoły jakby post-surfowe, typu jakiś, wiesz, Nick Rattigan i tak dalej. Chociaż, kurde, nie, to są chyba podobne czasy.
1: No.
0: Taki, no dobra, to 3 lata może.
1: Zaśmiałam się, bo pomyślałam, że powiesz coś innego, takiego polskiego.
0: Surfing Souls?
1: Tak.
0: Ale to w sumie też, kurde.
1: To było takie śmieszne, jakbyś to powiedział. Ale to jest okej.
0: No. To jest mniej popularne niż Surfing Souls, actually.
1: Naprawdę?
0: Tak, bo...
1: Ej, to jak powiedziałam naprawdę, jeszcze z moją mimiką, to mogłoby, dla osób, które są zapoznane z tym lorem, to mogłoby się wydawać, że mówię jak Filip Heiser w jego podcaście.
0: Bo o Jezu, masakra.
1: Widziałeś
0: masakra,
1: to?
0: Widziałem to, no.
1: Boże, ja myślę, że ty jesteś taki w ogóle nieinternetowy, już nie będziesz tego wiedział.
0: No, ale to mi się wyświetla, kurde, wszędzie przecież.
1: Naprawdę? Wow, super. A co teraz puścimy? Nie gadaj, że to znasz. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Maga, mnie to śmieszy.
0: Nie. All right. No nie, no, czekaj, bo kurde, była taka piosenka Surfing Soulsów. Mhm.
1: A to też, jak wracamy do Japonii, to też w sumie Surfing Souls miało jakiś taki swój pik w Japonii?
0: A czemu do Japonii?
1: No bo gadaliśmy wcześniej o Japonii, że ty pomyliłeś, że byli w Japonii, a potem się powiedział, że byli w Montrealu.
0: No tak, bo Surfing Souls w ogóle mają jakiś fanbase w Japonii.
1: To taki, jest strasznie fajne.
0: Bo Japończycy z jakiegoś powodu słuchają muzyki na YouTubie. I jakby...
1: Znaleźli jest... przez okładkę, nie?
0: Chyba tak.
1: W sensie, że to jest taka jedna, wiecie, takie stałe pozycje algorytmiczne na waszej platformie do streamingu muzyki i różnych innych filmików, gdzie cały czas się pokazuje to samo. I to moim zdaniem to jest tego typu case.
0: YouTube Core.
1: No, YouTube Core.
0: Dobra, dobra, zgadnij ile... Dobra, Surfing Souls, zespół z Poznania. Mhm. Właściwie dosyć niszowy.
1: No.
0: W Polsce przynajmniej. Mhm. Śpiewający po angielsku i tak dalej. Mhm. I zgadnij ile ma piosenka Stoned Days wyświetleń.
1: Ale na YouTubie?
0: Tak.
1: No myślę, że dużo, bo potem jest też to pytanie, nie wiem, takie... Ale jakbym miała zgadywać tak realistycznie, to takie 10 tysięcy bym powiedziała.
0: 674 tysiące.
1: Co ty gadasz?
0: A piosenka Mac DeMarco, Make Out Videotape, Sun's Loneliest Day ma 22 tysiące. Także Polska górą.
1: Polska górą. A co to góry? To dział kreatywny górą. Zaczynamy nabór do afery, zaprzęgam nowego
0: działu. Fajne hasło jest reklamowe dziś w tym,
1: Tak, bo ja je wymyśliłam.
0: Bo myślałem, że już się wyczerpały pomysły, ale jednak to jest fajne.
1: To jest fajne i ta pralka jest mega fajna,
0: tak,
1: nie?
0: No.
1: To ja też to wymyśliłam, ale piękna, uzdolona Helena narysowała. W ogóle wczoraj byłam w kawiarni Kociak w Poznaniu i tam było takie coś piękna Helena, minus 10%.
0: Tak,
1: i ja
0: tak.
1: Powiedziałam, że piękna Helena Chałupka Góralska ma minus 10%.
0: Ja ci o tym mówiłem przecież.
1: Nie.
0: Ja ci o tym mówiłem 2 lata temu.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale ja nie byłam nigdy... wcześniej byłam, ale nigdy później po tych 2 latach nie byłam.
0: Piękna Helena to jest deser, który jest w ogóle w tej kawiarni chyba od 40 lat w menu.
1: Tak? No. To jest deser.
0: Tak.
1: A czy jakby co jest w tym deserze?
0: No nie wiem, bita śmietana i lody chyba.
1: Ej, a wiesz co, czy ty jadłeś też w podstawówce albo w przedszkolu taki deser, gdzie jest kolorowa galaretka pokrojona na kostki i jest bita śmietana w kubeczku?
0: Jadłem, ale nie jakoś dużo.
1: Bo ja mam ogromną potrzebę spożycia tego, więc jeśli ktoś tutaj ma namiar na kawiarnię / sklep, gdzie mogę to zakupić, to proszę o informację. Bo ja wiem, że to można zrobić samemu, ale czy ja będę robić 25 galaretek? Moja współlokatorka zza szyby mówi, że jest szansą na to, więc...
0: No, jest szansa.
1: Jest szansa.
0: Dobra, dobra, nie zgadniesz, co teraz puścimy.
1: Surfing Souls.
0: Nie, puścimy New York Hotel, The Knife, zespół The Knife.
1: To jest wspaniały teledysk.
0: Mega. I w ogóle jakby wspaniały kanał na YouTubie.
1: Tak!
0: Wspaniały kanał na YouTubie z rzeczami. I no to jest jakby, kurde, mega jakiś taki w ogóle multimedialny projekt. Jakby nie wiedziałem o tym, myślałem, że jakby...
1: Ja też nie wiedziałam, ale ja w ogóle... The Knife zawsze myliłam z takim innym zespołem, w sensie z takim projektem w sumie, gdzie są takie bez twarzy osoby, wiesz o co chodzi? Coś tam Sugar Face, nie wiem, coś takiego, Sugar Cry, nie wiem.
0: Nie wiem, no ale The Knife jest ze Szwecji w ogóle też.
1: Everybody's talking round, round.
0: To nie wiem, może mi się zawsze trochę kojarzyło z Molly Nilsson, no bo ona też jest Szwedką i robi takie indie. No ale dobra, to posłuchajmy sobie The Knife, New York Hotel i to jest w ogóle chyba, to jest chyba najstarsza pozycja jakby na tym kanale. I jest taki piękny teledysk właśnie animowany.
1: Taka kreska bardzo, jakby taka trochę początki animacji, no. Coś takie indie właśnie.
0: Tak, to jest...
1: To jest ten sam font, co okładka właśnie, o której mówiliśmy, że tam there was a cactus on my desk.
0: Albo na przykład zespół Bedroom.
1: Tak,
0: coś takiego.
1: Dokładnie. Albo na przykład jest taka animacja bardzo fajna, która nie pamiętam jak się nazywa, ale jest japońska i polega na tym, że po prostu kolesiowi rośnie jeden włos na głowie i potem się okazuje, że to było drzewo. No dobra, ale w takim razie posłuchajmy sobie teraz
0: New York Hotel, The Knife.
1: Odezwiemy się do was za minut kilka.
0: Dobra.

0: Prosto no i to był Nowego Jorku, The Knife.
1: Prosto z Nowego Jorku, Szwecja.
0: No bo my mówimy dzisiaj o tym, jaki jest vibik i jest vibik nowojorski.
1: Tak. New York State of Mind.
0: Empire State
1: Building. Dobra, a teraz...
0: Sorry, ale jeszcze muszę powrócić do tego, bo...
1: Do czego?
0: Wyświetliła mi się dzisiaj taka miniaturka na Facebooku. Zapytałem 100 ludzi o kontrowersyjną opinię i pierwsza jakby miniaturka tego to było 9-11 wasn't that bad. Mega mnie to rozbawiło dzisiaj. A dzisiaj takie śmieszne rzeczy rozbawiły, bo byłam na tak zwanej For You page i zobaczyłam takiego pranka, że ktoś takie, jak to się nazywa, diabełki, te takie...
1: Strzelające
0: kulki, to ktoś wyłożył, przykleił to do butów innej osobie. Jego braty buty. I stanęła, to umarła.
1: Co, umarła?
0: No nie, ale tak jakbyś tak się przewróciło. Boże, mega śmieszne to było. No.
1: O Jezus.
0: Taki a good day of good love.
1: A ja znasz takiego youtubera Fulcrum?
0: Nie.
1: Ostatnio się przypomniało o tym.
0: Ale co to jest?
1: Jest to mega patologiczne w ogóle, ale to jest taki gościu, który nagrywa różne takie mega dziwne vlogi. Na przykład idzie do jakiegoś takiego magazynu Ikei.
0: Ja to wiem, kto to jest.
1: I robi kupę w gacie. No nieważne. Dobra. o Boże. Głupota.
0: Ja pamiętasz jakby taki trend, że wszyscy nagle spali w Ikei?
1: Tak, i na przykład w ogóle w Chinach przez to... W sensie to się stało mega popularne w Chinach z jakiegoś powodu, że na przykład ludzie tam spędzali całe dnie, że przychodzili z laptopami i pracowali w tych jakby no, w tych sztucznych domach.
0: Aha, w tych sztucznych pokojach.
1: I... No i po prostu jakby tam zaczęli jakby pilnować tego mega, że po prostu na przykład tam zaczęli wyrzucać ludzi jakby, którzy spędzali więcej czasu niż powinni. Mhm. Ochrona, albo na przykład, że nie można było z laptopami przychodzić i coś tam.
0: No. Na szczęście u nas możemy to robić do woli chyba.
1: I możemy kraść ołówki. Ze stoiska z darmowymi ołówkami. Dobra. A teraz może posłuchamy sobie...
0: Może czegoś na ochłodzenie nastroju.
1: Coś takiego chłodnego?
0: Tak, takiego smutnego. Bo mamy też dzisiaj trochę takich pozycji, w sensie takich emocjonalnych. Nie.
1: A to, aha, a na przykład Patch plus Molly?
0: O, to na pewno nie jest takie, ale to jest, w sensie to jest pełne emocji. Może nie smutne, ale myślę, że to jest bardzo fajne dla osób, które lubią muzykę i którą musisz słuchać, jeśli lubisz Deer Park albo, nie wiem, Ninę. I to jest właśnie Patch Plus i uważam, że to jest niedoceniona strasznie muza w Polsce. Nie słyszałam, żeby ktoś o tym mówił. Jest świetna, są świetne takie remiksy ich. Ale to na innych platformach, a teraz posłuchamy sobie Molly i Kim, albo czym jest Molly, to nie wiem, nawet sam autor, ale posłuchajmy.
1: No dobra, to posłuchajmy.

0: No to mamy Patch Plus Molly.
1: A to było naprawdę takie, że czujesz te emocje, ale to nie jest taki emocjonalny track. Ale jest takie obciążenie.
0: Wycofany taki jest.
1: Tak, no takie jak stoisz w komunikacji miejskiej tak w kącie. To tak się czuje.
0: A ja w ogóle, jak ty powiedziałeś, ja bym w ogóle puścił Deer Park w sumie.
1: No to możemy puścić Deer Park, bo są to podobne klimaty. Ja dostałam tutaj taki opieprz z Offa, że to jest muzyka, którą słucham, jeśli lubię Medina Blanta, także dobra, tak jak muzyka
0: dobra.
1: W Gozach. Dobra.
0: Dobra. Jeszcze... dobra. A Deer Park i Nina...
1: O Jezu, Nina, no Nina też jest ten sam.
0: To jest nowa piosenka. A myślisz, że Nina była z Deanem Blantem w związku kiedyś?
1: Tak.
0: To potwierdzono?
1: Nie potwierdzono tego.
0: Takie ploteczki?
1: I to potwierdzono. I tego nie potwierdzono.
0: Dobra, to puśćmy
1: Deer Park. Z szansą na to, że tak było.
0: Z szansą. Puśćmy Deer Park, Nina z Shards, a potem puścimy Anatola nowego. Teraz nowości. To
1: tak,
0: jest nowość.
1: Teraz kącik nowości.
0: Tak. Dobra, zapraszamy.

0: Przepraszam.
1: Przepraszam, przybiłem się. Tak, to było świetne. No, tak, Deer Park, Nina. I w ogóle ekran nagrany telefonem.
0: Teledysk, tak.
1: No. Z filmu Pan i Pani Smith. Oglądaliście ten film? Bo jest w ogóle.
0: Ja oglądałem
1: w studio.
0: Kiedyś. O, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ale
1: logujemy się Planeta Ziemia.
2: Dzień dobry. Nazywa się Czesio.
1: Ostatnie 10 minut stwierdziliśmy, że robimy roszady w składzie, ale bardzo nie chcieliśmy się, nikt z nas nie chciał opuścić, więc po prostu dodaliśmy nową osobę.
3: Tak, po prostu no już nie mogłam oddychać, bo zamknęli mnie w takiej szklanej pułapce i po prostu już mówię, dobra, wejdę, powiem.
1: Ej, no ale tłumaczenie filmu Szklana Pułapka, że to jest szklana pułapka, to jest jakaś ciekawa rzecz.
3: No właśnie.
1: Bo potem już nie ma szklanej pułapki.
3: No tak, no bo w pierwszej części to ma mega sens i to jest w sumie mega dobry tytuł, ale już w dwójce to tak się nie... Ale Polacy tak lubią. Ale ja uważam, że to jest jakaś taka fajna rzecz.
1: To jest fajne.
3: No nie wiem, też... wirujący seks?
1: Od czego to jest?
0: To jest
3: dancing.
0: No.
1: Co ty gadasz?
3: Naprawdę?
0: A szklana pułapka jak się nazywa oryginalnie?
1: Wow.
3: Co?
0: A szklana pułapka jak się oryginalnie nazywa?
3: Die Hard.
0: Aha,
3: umieraj
0: serio?
3: Umieraj twardo.
1: No.
0: A ty go try harder.
1: To pewnie stąd wzięła się nazwa tego dziwnego kolektywu. No dobrze, moi drodzy.
3: 100% człowiek, 1000% fatyga.
1: A teraz przechodzimy do Anatol, więc zmieniamy środowisko na lokalne. Anatol wydał w ogóle cały nowy album, Willa Obaw się nazywa, ale nie, proszę nie mylić z Willą Kosmos. I on jest taki... świetny. On jest po prostu świetny. To jest wybitny album. I ja dawno się tak nie zajarałam polską rzeczą. I ja dzisiaj słucham tylko tego.
0: A ja napisałem kiedyś DM-a do Anatola i mi polajkował go. Nie odpisał.
1: A co mu napisałeś? Hej, chcesz koncert?
0: Tak.
1: No to klasyczne. Klasyczne. Top 10 odrzutów. Odrzuceń w sumie. Ale ty się odrzucam społeczeństwa. Przepraszam. To było trochę śmieszne. No, ale Anatol przychodzi do nas ze świetną muzyką i tam jest trochę...
0: Vaporwave.
1: Jest trochę Świetlickiego, jest trochę niezrozumiałości i niezrozumiałością jest Villa Team, czyli jakby team tego albumu, ale też nie. I to brzmi jak zapętlona czołówka zremiksowana z 1 z 10. Więcej nie będę mówić, usłyszymy to teraz.

0: I to był Anatol Villa Obaw, Villa Team.
1: No i tak było właśnie. A w ogóle Anatol ma bardzo fajną piosenkę, o której kiedyś wam mówiłam. Bydgoska rezygnacja, sobie o niej wspomniałam. Bo my rezygnujemy z Bydgoszczy, bo jesteśmy z Torunia.
2: Fajnie, że mówisz tak grupowo, że jakby wszyscy jesteśmy z Torunia.
1: No ale mnie nie interesuje wasze pochodzenie, ponieważ ojczyzna jest tylko jedna i miasto jest jedno.
0: Rezygnujemy z reszty.
1: Tak, a ja w ogóle wprowadzam taki nowy koncept, że istnieje tylko Poznań w Polsce. Bo wczoraj miałam taką rozmowę z warszawiakiem. Żartuję. I on mi powiedział, że no, że nie rozumie, dlaczego jest tylko beka z Warszawy, tak trochę, bo wszędzie znajdą się muleciarze z wąsem. I ja powiedziałam, że to jest dlatego, że właśnie warszawiacy mają taką tendencję do mówienia, że u nas w Warszawie. I że dlatego jest taka beka. I dlatego wymyśliłam sobie, że...
0: Mówię, że u nas w Poznaniu.
1: No to widzisz. I właśnie ja sobie pomyślałam, że co mogłoby być, żeby była jeszcze większa beka z Poznania. I po prostu trzeba ustalić Poznań jako wszystko.
2: Ja myślę, że właśnie problem tego jest taki, kiedy zaczyna się pewna aglomeracja miejska po prostu izolować od reszty Polski. Że no, ale... oni mają inny, totalnie inny krąg kulturowy, że u nich po prostu jest mega nowocześnie, że coś innego, no nie? W sensie, że oni są po prostu oryginalni w tym, w jakim otoczeniu się po prostu poruszają.
1: Ale z drugiej strony, jedyne, co muszę im przyznać, to to, że są naprawdę wyjątkowi, bo tylko tam jest metro.
0: No dobra, ale na przykład, kurde, mam wrażenie, że teraz na przykład takie modne jakieś akty hip-hopowe i tak dalej, to nawet są jakby łączące Poznań z Warszawą.

0: Tego.
1: Ja chcę puścić świetny zespół z Cardiff, z Walii, który się nazywa Lucy Live. I co?
0: I posłuchajmy tego
1: teraz. Sobie. Moim zdaniem nie brzmi w ogóle brytyjsko. Nie wiem, sami ocencie. I piosenka się nazywa Phoenix Explorer.

0: brakuje tego na końcu takiego woo albo yeah.
1: Yeah, baby.
0: Yeah, baby. No cóż. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.
1: Albo jeszcze brakuje mi...
0: Ej, ja miałam ci dzisiaj coś pokazać, czy zapytać się, czy znasz, ale to może potem i za tydzień to puścimy. Dobra.
1: Giz? Wiesz, to nie słyszałem o Giz chyba.
0: Nie, nie interesuje mnie taka muzyka. Muzyka do, to jest muzyka do płatków śniadaniowych.
1: I see myself in you. I see myself in
0: you. Ej, pięknie, że tu się śpiewasz.
1: Dziękuję, nauczył mnie Cameron Winter.
0: Cameron Winter.
1: Ej, a...
0: Cameron Zimowski.
1: Zna się taki filmik, że jest taki piesek, który się cieszy.
0: I potem zapomina?
1: Jest napisane, nie, jest napisane It's not that fire, bro.
0: To jest szczerze od naszej audycji trochę, bo my się tym pieskiem. Dobra, kończymy dzisiaj.
1: A, to puszczamy ostatnią piosenkę.
0: Tak, puszczamy ostatnią piosenkę. Dzisiaj było niezwykle miło, bo było w przyjemnej i miłej atmosferze, co często tutaj się nie zdarza. Przy mikrofonach jak zawsze niesamowity Tytus Walterowicz. Dzisiaj i też coraz częściej ostatnio Wik Gornowicz. Ja nazywam się Magdalena Bąk. To było Post Office i dzisiaj nie musiałam go realizować, więc było mi niezmiernie przyjemnie.
1: Wow. Dzięki.
0: Dzięki.
1: Dzięki. Dobra.
0: Dzięki,
1: dobranoc.
2: Good night. Tout va bien se passer.

0: kapusta w Canterbury, Adam Katolik, dobry wieczór. Witam po przerwie, która trwała 3 miesiące ponad. Jest to kapusta w Canterbury, a równocześnie piąta część letnich hitów. I zaprosiłem do swojej, do 51, tak się składa, to jest 51 wydanie, do 51 wydania kapusty w Canterbury zaprosiłem osoby szanowne z audycji Modlitwy Psychodeliczne. Zobaczymy, czy się wszyscy stawili. Haczyńska Maja.
1: Prawdopodobnie obecna.
0: Dobrze. Sobieszczański Kajetan.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, ale czy jesteś obecny?
2: To się okaże.
1: Trudno powiedzieć na ten moment.
0: Dobrze. Żurakowski Mikołaj.
3: Nie ma.
0: A, ale żartowniś. Dobrze, no to...
3: Ja chcę uwagę.
1: Na czerwono do dzienniczka.
0: Tak, chmurkę dostaniesz z tą... Znaczy słoneczko tam za chmurką, czy coś takiego było, pamiętam, w pierwszych klasach. W pierwszych klasach było coś takiego, pamiętam.
3: A ja chcę kropki dostać lanie.
2: Ja miałem kropki kolorowe, jak sygnalizacja świetlna.
0: To jest humanitarna szkoła, więc tu nie stosujemy tam...
1: Kar w ogóle.
2: Kropki były bardzo niehumanitarne.
1: U mnie były grymasy i jakieś inne uśmieszki.
3: A nie, to ja jeszcze jestem z tego pokolenia, co miało po prostu minusy, plusy i jeszcze dostawałem mierną ocenę.
0: No. Znaczy, minusy, plusy też były, ale to w późniejszych klasach, nie?
1: Tak, nie,
0: to w pierwszych klasach u mnie były.
3: To ja to.
1: Ale 1-3 były jakieś buźki u mnie.
3: To ja nie miałem buziek.
0: Znaczy nie, było słońce jako dobre coś i chmurka jako złe. No i słońce za chmurką, że takie średnie chyba. Nie wiem, jak to mierzono tam, no ale w każdym razie te występki, no ale... No dobrze, w każdym razie rozpoczęliśmy... Ta audycja to będzie takie, powiedzmy, nasze retrospektywne spojrzenie na te ostatnie 3 miesiące. Także muzyczne pocztówki, muzyczne widokówki z wakacji naszych i moich. A rozpoczęliśmy od utworu zespołu Krzak, Drzewo Oliwne. No, historyka jest taka, że Gut Records jakiś czas temu wydał płytę Pomarańczowy Kartofel. Tak się nazywa płyta na CD, gdzie są różne właśnie nagrania radiowe z 81 roku Krzaka. No i jak na przełomie czerwca i lipca byłem na wakacjach w województwie świętokrzyskim, to właśnie w samochodzie ta płyta leciała dosyć często i jakoś mi się szczególnie ten utwór wyrył, bo no to jest... No bardzo taki, powiedzmy, letnio brzmiący utwór, zresztą to nic dziwnego, bo to jest kompozycja Apostolisa Antymosa i tu gra nawet solówkę, więc no, taka bardzo w jego stylu to jest takie, no jakoś tam słychać tam takie greckość jakąś taką w tej muzyce. No a jednocześnie to jest słowiańskie takie, to jest Skrzypecki Błędowskiego. No i ten utwór zresztą był wydany też wcześniej na epce, też właśnie w 81 roku, ale to jest premiera, jakby dzięki Gut Records teraz możemy usłyszeć ten utwór bez, no pierwszy raz po tylu latach bez trzasków, tak, na CD. No chyba, że ktoś lubi trzaski, to może sobie sepki posłuchać tego utworu. No dobrze, to... Teraz następny element tej układanki naszej letniej.

0: Delphium z pierwszej płyty Aphex Twina, znaczy z pierwszego longplaya, Selecta Ambient Works 85-92. A to z kolei wybrałem dlatego, że te wakacje mi upłynęły pod znakiem Aphex Twina. Dużo go słuchałem. W ogóle jakoś powiedzmy, że gdzieś tam w domu moim IDM-u dużo leciało, bo jeszcze Square Pusher też był puszczany. Bardzo, znaczy tak w końcu w całości, tak jakby bez wyjątku poznałem dyskografię Aphex Twina ze wszystkimi tymi epkami i tak dalej. Bardzo ciekawe to są rzeczy. Nie zawsze oczywiście, nie wszystko tam jest idealne, no ale jak na kogoś tak płodnego, to jak na tak płodnego twórcę jak Richard David James, no to trudno, żeby tam, nie wiem, tam blisko 1000 pewnie utworów, czy albo i więcej było wszystkie idealne. No właśnie, słuchałem dużo APK, akurat wybrałem z najbardziej znanej płyty chyba utwór, chociaż jeden z najmniej znanych utworów z pierwszej płyty to jest. No i też jeszcze skojarzył mi się, że taki jest taneczny i
1: jakiś taki jest wakacje są taneczne.
0: Tak.
1: Dużo się na tańce chodzi.
0: Tak.
2: Mi się właśnie taki rodzaj muzyki kojarzy z momentami, jak za długo jedzie się pociągiem i po prostu już ja mam wrażenie, że przez to, że wtedy życie się wydaje takie kompletnie pozbawione struktury i takie zupełnie, no mam wrażenie, że to tak na własnej skórze odczuwa się, że też takie liminal space tego pociągu, że już po prostu nie wiesz, co ze sobą zrobić, musisz siedzieć w jednym miejscu, możesz patrzeć na białą ścianę, za oknem na przykład nic nie widzisz, bo już jest ciemno i odbijają się światła i wtedy po prostu już przesłuchałeś na przykład 5 godzin muzyki i już nie możesz nic więcej i coś takiego bardziej rytmicznego, a nie posiadającego takiej super rozbudowanej melodycznej tej struktury, wtedy jest dla mnie odpowiednie, bo już po prostu nic innego nie wchodzi mi do głowy, a chcę czegoś słuchać i tak mi się to kojarzy, że wtedy szukam takich rzeczy.
0: A w tym utworze akurat jest chwytliwa, ale to bas raczej, a ta główna melodia jest taka ambient, no bo to jest właśnie ambient techno, tak wówczas nazywano ten gatunek, więc to jest jakby no faktycznie wypadkowa jednego i drugiego, to znaczy są takie dźwiękowe plamy, ale połączone z wyraźnym rytmem i wyraźnym basem.
3: Znacie taki album Autobahn?
2: Nie. Znacie Halo Galo? No i... No ale właśnie chodziło mi o to, że nie ma tej struktury, wiesz, zwrotka, refren, jest jakaś melodia, są warstwy, ale jest to muzyka elektroniczna, instrumentalna, jest dużo tego ambientu i po prostu no, mózg czasami potrzebuje czegoś takiego, żeby po prostu połączyć razem z tą odkleją, która dzieje się dookoła.
0: Znaczy tak, wspomnieliście o Halo Galo, no to z tego co pamiętam, Richard David James, czyli ten człowiek stojący za tym projektem, tak, Aphex Twin, no, wspominał o krautrocku jako inspiracji swojej, co no, nie jest jakoś szczególnie zaskakujące, wydaje mi się, no bo zresztą jak posłuchacie tych bardziej elektronicznych, krautrockowych rzeczy, szczególnie pierwsza płyta Harmonii, ja tam dużo słyszę takich proto-IDM-owych rzeczy, albo no, głównie to mi się kojarzy z IDM-em mocno, właśnie muzyki von Harmonia, takie no, jakieś powiedzmy podobne rozwiązania, też dlatego, że IDM, czy ogólnie no właśnie ta taka eksperymentalno-taneczna muzyka z lat 90. No, ona ma w sobie coś takiego, że wydaje mi się, że tam jest dużo takich surowych, powiedzmy, brzmień syntezatorowych i to było jakieś tam odejście od tego, co w latach 80. królowało, gdzie te brzmienia syntezatorowe to były takie trąbki, jakieś takie synthbrass tak zwany, te wszystkie takie fanfary i takie wszystko było, jeszcze w tym gated reverb wszystko było, czyli ta perkusja taka, której nie lubię raczej, więc a tu właśnie było takie wszystko surowe i wydaje mi się, że właśnie to jest jakiś taki trochę jakby powrót do lat 70. pod tym kątem, do tej takiej bardziej surowej elektroniki z lat 70. No właśnie do Kraftwerku wczesnego, czy także no. Taka to była konstatacja.
2: Ja myślę, że teraz muzycznie trochę skręcimy w inną stronę z naszym wyborem.
3: Dzisiejsza playlista różnorodna jak...
0: Teraz będzie ta Canterbury, ta część... No No bo...
3: Że kapusta już była. Teraz będzie
0: Quasi kapusta, teraz będzie Canterbury.
2: Będzie właśnie. Smacznie.

0: Lady Rachel, Kevina Ayersa z albumu Joy of a Toy. No jest to album, który gdzieś tam się przewijał przez moje wakacje i chyba nie tylko moje. Myślę, że dobrze oddaje taki moment czasami, który mam wrażenie, że trochę powoduje u mnie ciepło, po prostu wysoka temperatura, kiedy trochę ciężko jest funkcjonować i kiedy wszystko się wydaje takie po prostu rozlazłe i gdzieś można się zanurzyć w jakimś takim trochę byciu, niebyciu, to taki dreamy vibe, jak to myślę, że mogę określić, a taka senność tej płyty, oniryczność dobrze się komponowała gdzieś z moim nastrojem. Ja Kevina Ayersa poznałam dosyć późno, ale bardzo mi też przypomina twórczość solową Seda Barretta, zwłaszcza album, który nazywał się po prostu Barret, czyli ten z owadami. Panowie też współpracowali ze sobą niejednokrotnie, do czego myślę, że jeszcze wrócę. Bardzo polecam. Album też taki, okładka żółta, żółciutka, jak też się kojarzy trochę z latem, mam wrażenie. 69 rok.
1: Ale też taka jakaś wiktoriańska jest ta okładka, bo tam jest jakiś taki motyw taki cyrkowy, ale z takiego cyrku takiego wiktoriańskiego, coś takiego. No bo ta psychodelia, ta angielska, nawiązywała do takich, jakichś tam pośrednio oczywiście, ale do jakichś tam wiktoriańskich takich, nie? Motywów takich, no. Jak wspomniałaś, bo rozmawialiśmy o tym tutaj, że poza antenium, pozwolę sobie zapożyczyć od Mikołaja ten termin, poza antenium rozmawialiśmy o tym, że podobne do Barretta, no bo jakby podobna geneza tych zespołów, że w 67 Soft Machine, kiedy właśnie jeszcze tam basistą był Ayers i Pink Floyd z Barrettem występowali na jednej scenie tam w tym klubie UFO w Londynie bardzo dużo, no to w drugą stronę też to działało, bo na pierwszej solowej płycie Barretta w dwóch utworach zagrał Soft Machine. Znaczy cały skład Soft Machine zagrał w dwóch utworach tam
0: Love. Na Madcap Loves.
1: Na Madcap Loves, tak, w dwóch utworach, już teraz nie pamiętam jakich, ale w dwóch utworach zagrał tam jako taki backing band, zagrał cały Soft Machine, tylko to już wtedy było z basistą Hugh Hopperem, czyli następnym, ale Robert Wyatt i Mike Ratliff też byli, więc w sumie też Soft Machine plus z gitarą, tak, po prostu z tym i wokalem, tak, Barretta w zasadzie. Także bliskie ich były tam.
0: Tak, bliska była ich współpraca i niejednokrotna. To posłuchajmy sobie jeszcze jednego utworu z tego albumu i potem jeszcze porozmawiamy.
2: Let's do that thing. One, two, three, four.

0: Kevin Ayers i utwór o tytule Religious Experience.
1: Czy mieliście takie tego lata?
0: Zależy, myślę, że tutaj ta rozkwina jest nieco dłuższa.
2: Tylko nie podczas słuchania tego utworu.
0: Tylko podczas słuchania, dobrze. Przystaję na taką wersję. Taka ciekawostka, że w wersji tego utworu, która ukazała się na reedycji wiele, wiele lat później, dogrywał się Syd Barrett, gitarę konkretniej. I też tak tutaj wspominając o tej współpracy tych dwóch osób, to tutaj też gdzieś tam ona, widzimy jej owoce, albo raczej słyszymy. Tylko właśnie co na tej reedycji z 2003 roku, ponieważ na albumie oryginalnym z 1969 mamy ten sam utwór, ale troszeczkę innej wersji, też bardzo ciekawej, ale bez Syda Barretta. Warto, myślę sobie, gdzieś tam ten album poświęcić mu chwilę. No i sam utwór zostaje na dłużej przez dosyć chwytliwą, powtarzaną non-stop, powtarzany wers, który nawiązuje po prostu do pieśni religijnych różnego typu. No jak wspominałam, zostaje na dłużej. Jest bardzo chwytliwy.
2: No to dobrze. Fajnie. To była zresztą ta wersja z Sydem Barrettem.
0: Tak, to była ta wersja z nim,
2: której posłuchaliśmy sobie. To tak. Jest taki zespół The Groovy Nobody. Zespół pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i posłuchamy sobie teraz utworu z ich albumu Solarium.

0: The Groovy Nobody Dance to the Sun z albumu Solarium. Tak jak było obiecane, przyjemna letnia muzyka. Bardzo, bardzo fajny album, polecam, bo bardzo niezobowiązujący w swojej zewnętrznej formie i bardzo przystępny i przyjemny, ale równocześnie dużo ciekawych eksperymentów zawierający i muzycznie bardzo, w mojej opinii, niebanalny. Polecam The Groovy Nobody.
1: Bardzo ładne.
0: Solarium. Solarium, I guess.
1: To jest to, co się dzieje też w wakacje.
0: Tak, właśnie.
1: Samo z siebie.
2: Opalanie.
0: No i przyznam, że właśnie w to lato poznałem.
1: Opaliłeś się w to lato.
0: Nie bardzo, ale jedyne solarium właśnie, z którego korzystałem, to był ten album i...
3: No to dobrze, bo...
0: No, to album przynajmniej nie jest rakotwórczy.
1: No właśnie. Chyba.
3: W sumie, jak chciałem sprawdzić, jak jest solarium, to co my po polsku nazywamy solarium, po angielsku to jest indoor tanning, czyli no, po prostu okay.
1: wewnętrzne opalanie.
3: więc zakładam, że solarium to jest...
0: Też zakładałem, że w sumie to nie znaczy po angielsku to samo, tak, co u nas, ale szczerze to nie sprawdziłem, co to znaczy.
2: A ja wiem, jak jest po włosku. Mm-hmm. Bronzerado.
1: Okej.
0: Naprawdę?
1: Serio?
2: Tak, jakoś tak. Nie wiem, czy dokładnie tak, ale gdzieś tam, kiedy kolega Włoch... chyba ściągnąłem koszulkę i on powiedział: a bello, bronzerado.
1: Wow.
3: A pilot do telewizora to jest telekomando.
2: Telekomando?
1: Nie, serio?
2: Po włosku.
3: Serio, nie. Bo pamiętam to z...
1: Przestańcie, to niemożliwe.
3: Z pewnej starej konsoli pamiętam, że tam można było w BIOSie tej konsoli, czyli no w tym menu głównym, ustawić język sobie i jak się wybrało włoski, to do tej konsoli było opcjonalne akcesorium w postaci pilota i po prostu coś tam w ustawieniach można było zmienić, no to pamiętam, że telekomando było napisane.
1: To jest prawda. Sprawdziłem i...
3: A, to czyli dobrze pamiętam.
1: To jest tak. Prawdziwe słowo, tak.
3: No, tylko, no, czyli dobrze pamiętam, tak.
2: Allora, allora.
1: Się zaczyna uczyć włoskiego przez tygodnie.
2: Ja myślę, że mam tutaj coś, co zakryje słońce. Bo jeśli już gadamy o opalaniu, to ja bardzo cieszyłem się, kiedy na to słońce czasami przychodziły chmury. Oczywiście oznaczały, że wtedy uczeń był jakiś taki nie do końca grzeczny albo sprawował się za dobrze, jak te chmury przychodziły na to słoneczko. Ale ja się bardzo z nich cieszyłem i lubiłem sobie rozpoczynać te wakacyjne dni, słoneczne oczywiście, bezchmurne, od utworu, który miał zwiastować szare chmury, które to słońce zasłaniają. Na całe szczęście czasami się pojawiały.
0: Czyli to ty byłeś przyczyną tego zachmurzenia.
2: Tak, manifestowałem bardzo mocno, bo mój brąz zaczynał być momentami zbyt brązowy.
1: Przepraszam, chciałbym zwrócić uwagę, że Bronzerado pokazuje mi tutaj moja maszyna szukająca, że to jest po hiszpańsku.
2: A, no to możliwe, że to po hiszpańsku usłyszałem. Bo to osoba mówiła po włosku i hiszpańsku. I czasami tam się myliło, ale cóż, ja zakryję to słońce szarymi chmurami. Nuage gris.

0: Nie jest najgorzej, to tylko szare chmury, to tak brzmi refren i to też jest przede wszystkim utwór, żeby się nie zamartwiać tymi szarymi chmurami, chociaż one przynosiły dość sporą ulgę momentami, prawdopodobnie podczas waszych wakacji też było wam miło, kiedy przyszła chmura i zasłoniła ten żółty piec, który próbował zniszczyć życie na ziemi.
1: Tak, to zdecydowanie chmury były naprawdę życiodajne i wyczekiwane.
2: No właśnie ten, jak wspominam o tych wakacjach w województwie świętokrzyskim, z których notabene pochodzi, to fantastyczny plakat zapowiadający audycję. To jest... No dobra, to nie będę chyba, to nie jest żadna tajemnica, chyba nie muszę tego ukrywać, to jest dworzec autobusowy w Kielcach, jak ktoś się interesuje perelowską architekturą, to polecam sobie zobaczyć, jakby ktoś był w Kielcach, to polecam sobie dworzec autobusowy zobaczyć, bo wygląda no dosyć, no bardzo oryginalnie jak na dworzec autobusowy.
1: Prosimy autora zdjęcia o przyznanie się na antenie.
2: Ale co, takie przyznanie się?
1: W sensie, że kto... No, nawiązuje do plakatu, bo nie napisaliśmy chyba, kto zrobił zdjęcie.
0: Napisaliśmy.
1: Nie, napisaliśmy? No. Nie.
2: Tak. Znaczy, z tego co kojarzę, to...
1: Ja wiedziałam, że nie napisaliśmy. To... Albo że źle czytałam. To jest okej. Okay. Może nie umiem
0: czytać. Katolik.
1: Dobrze. Tak. Wydawało mi się, że nie napisaliśmy.
2: Tak, no w każdym razie, no to właśnie wtedy to byłem na przełomie czerwca i lipca, czyli właśnie wtedy, kiedy była najgorsze opały, było 40 stopni prawie.
3: Ale dostaje nie wygląda w tym pełnym słońcu. Ja się wiem to ze zdjęcia.
2: Znaczy to było, bo już chyba straciliśmy wątek. Po prostu chodziło mi o te chmury, tak, że jak w końcu się chłodniej zrobiło, bo to pierwsza połowa tych wakacji, właśnie pierwsze 3 dni powiedzmy były nie do wytrzymania i druga połowa już lunęło, przyszła ulewa i już się uspokoiło, już było właśnie tam koło 25-27 stopni, czyli no do zwiedzania, no to idealna pogoda. Była tak, tylko niestety mówię, to trzeba było przepłacić no, gigantyczną ulewą.
0: Ale
2: to, co było przejściowe między tym upałem, lunęło i potem już było tam w miarę okej, więc...
0: Woda to życie.
2: No tak, na pewno, znaczy pewnie wziąwszy pod uwagę, że wiatr był tam, nie wiem, pod 100 kilometrów, ale pewnie mógł być spokojnie pod 100 kilometrów na godzinę, to nie wiem, czy rolnicy byli zachwyceni z tego tytułu, ale no, z drugiej strony jednak jest susza, więc... Wiadomo, że... Widziałem taką akcję, że jakiś człowiek idzie pieszo przez Wisłę, żeby pokazać, że wzdłuż Wisły, idzie środkiem Wisły, taki jakiś aktywista, żeby pokazać, że jest susza i że Wisła ma tak niski poziom, że jest w stanie dojść gdzieś tam od... No gdzieś tam widziałem, jak po Warszawie chodził, gdzieś tam szedł od... Na południe od Warszawy do Warszawy, doszedł tam nie wiem ile kilometrów, ale właśnie po prostu szedł Wisłą, nie? Żeby pokazać, jak niski jest poziom Wisły, więc no jest to realny problem.
0: Tak, no ale przyszła woda, obmyła dworzec, dzięki temu mogłeś zrobić zdjęcie, dzięki któremu mogłeś dać nam zgodę, żebyśmy to zdjęcie wykorzystali.
2: Tak, tak jest.
0: I mogli
2: wielkim, że tak powiem, jak to powiedzieć, wielką chęcią, z miłą chęcią.
0: Z miłą chęcią, to jest też dobrze usłyszeć.

0: No nie wiem.
1: Myślę,
0: no.
1: że słuchacze już dawno odklepali.
2: Już.
0: Maja tu puściła Kevina Ayersa, to ja też tutaj w klimacie canterburyjskim coś puszczę. Co to jest, to zaraz powiem.

Break the Chains, zespół, no właśnie nie do końca wiem, jak to powiedzieć, Han, no właśnie to był kanterberyjski zespół, który no, pisze się K-Han z angielskiego, no to jest angielska pisownia tego słowa Han, tak jak nie wiem, Chingis Han i tak dalej. Więc no nie mogę powiedzieć Kan, bo Kan to jest no, niemiecki zespół, zupełnie inny. No powiedzmy, że jest to Khan. No to był zespół Canterbury, właśnie z tej sceny Canterbury, gdzie grał Steve Hillage na gitarze, i, czyli późniejszy gitarzysta Gong, i basistą był basista, który z Crazy World of Arthur Brown grał, Nick Greenwood się nazywał, i też śpiewał tu razem, oni w trójkę śpiewali. No i to, aha, i na klawiszach grał klawiszowiec Egg, także to taka super grupa kanterberyjska. Stewart się nazywał, Dave Stewart, klawiszowiec. No to właśnie ten utwór, to jest tak naprawdę utwór bonusowy, który tam był na...

Właśnie, bo ten zespół wydał tylko jedną płytę w 72 roku, Space Shanty. No to jest taka płyta, powiedzmy, dosyć znana wśród tych, co się interesują właśnie tam jakimś takim trochę ciut mniej znanym, powiedzmy, progrokiem, space rockiem. W sumie to brzmi jak wypadkowa Ek i Gong, jeżeli miałbym powiedzieć, czyli jest naraz i psychodelicznie, i progowo. No właśnie, i ta reedycja kompaktowa już z lat 2000, ten utwór właśnie, który usłyszeliśmy przed chwilą, zawierała jako no po prostu outtake z tej sesji nagraniowej, i no ten utwór jest no w zupełnie innym charakterze niż te utwory, te powiedzmy kanoniczne, tak, te, które trafiły na winyla w 72. Tam był po prostu taka, no to jest prog psychodelia, tak, to jest jakby dużo się dzieje w tej muzyce, bardzo dużo zmian, ale równocześnie jest no taki, no dużo jakichś tam psychodelicznych brzmień. No są te klawisze bardzo charakterystyczne, kanterberyjskie, natomiast no Hammondy głównie, natomiast ten utwór, no zakładam, że nie trafił na płytę właśnie dlatego wtedy, jak dyskutowano nad tym, jaki utwór wybrać, że no bo się wyróżnia na tle reszty, bo brzmi jak taka no już standardowa psychodelia, taka nawet bardziej z lat 60. powiedziałbym niż 70. taka właśnie w klimacie obrachu, jednoczymy się, zerwi kajdany i takie klimaty hipisowskie, więc ale właśnie, no ten utwór mi się z kolei Babim Latem kojarzy, bo gdzieś tam

Jedyneczka, zwłaszcza jak malinowy krem. Czwórka w lewo, szóstka w prawo, dwójka w górę, ósemka w dół. I jeszcze mam takie buty, co jak chodzę, to się świecą i hulajnogę, co jak jadę, to świecą się jej kółka. I co teraz?

0: 吧，喝。
1: Krautrock, Avantprog, Zöl. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

0: koniec wakacji, koniec lata, koniec wszystkiego. Wracamy na antenę, więc to będzie koniec rzeczywistości, a rozpocznie się nierzeczywistość ponownie na tej antenie w czwartek po północy.
1: To już jest koniec, nie ma już nic.
2: Jesteśmy wolni, możemy iść.
0: Nie możemy. Jeszcze dwie godziny. Jeszcze dwie godziny. Dobra, no to złe wieści mamy za sobą, wróciliśmy na antenę. Więc skoro w poprzedniej audycji w Kapuście w Canterbury Adam wszystkich przedstawiał, wywoływał do tablicy, to ja tego nie zrobię. Więc ja powiem, że my tu jesteśmy, a przede mną zasiada. Kto pierwszy?
3: Maja Haczyńska. To ja.
2: Ja jestem Adam Katolik.
1: Kajtan Sobieszczański.
0: A ja muszę zostać sobą.
3: A ja to jestem też Mikołaj Żurakowski.
0: Tak. O. W tym składzie, nie składzie będziemy wspominać wakacje, tworzyć letnie hity i próbować jakoś ulepić najgorętszą składankę tej jesieni z tych letnich hitów, jak co roku. No i co? Rozpoczęliśmy od Velvet Sunset, bo wakacyjną audycję przed wakacjami rozpoczęliśmy od oryginału, to postanowiłem zagrać chłodną interpretację.
3: Taka klamra kompozycyjna.
0: Tak jest.
3: Się wytworzyła.
0: Tak jest.
2: Ależ wyrafinowanie.
0: Tak.
3: Długo to planowałeś?
0: Chwilę. Wpadłem na to dzisiaj po południu.
3: Nawet nie pamiętam, że graliśmy.
2: Graliśmy naprawdę
1: pierwszy utwór.
2: Ja przyniosłam.
3: Tak dawno.
1: Był pierwszy utwór w tym.
2: I powiedziałeś, że lubisz.
3: Bo lubię, to podtrzymuję to zdanie.
2: No to tak było, faktycznie. Udało się zrobić klamrę. Wspaniale.
1: Tak, no to był pierwszy utwór w tej tam, tym co było 25 czerwca.
2: Tak.
3: No i w ten sposób otwieramy kolejną klamrę. Wypoczęci, zrelaksowani.
0: Opaleni.
2: Chętni.
3: Opaleni.
2: Do życia.
0: Jak najbardziej.
2: Do słuchania muzyki.
3: Pełni chęci do życia i zapału.
0: Jeszcze jak.
3: Przygotowaliśmy dla was, drodzy słuchacze, emocjonującą składankę najgorętszych letnich hitów.
0: Jednym z tych letnich hitów będzie ponownie cover. Wydany z okazji rocznicy.
1: Tak zwana pokrywka.
0: Tak, z okazji rocznicy śmierci. Posłuchajmy. A teraz...

0: No ja sobie w te wakacje zdałem sprawę, że zaczynamy wchodzić w takie obchodzenie rocznic śmierci, bo pojawił się ten utwór Uncle Acid and the Deadbeats w oryginale Ozzy Osbourne, Believer, i sobie tak nagle się zorientowałem, że to wyszło na rocznicę śmierci Ozziego i mi się zrobiło przykro. Koniec historii wakacyjnej. A, dzisiaj też Kronos z Venom zmarł, więc...
1: Oj tak.
0: Więc generalnie wkraczamy w rocznicę śmierci zamiast urodzin, pomału.
2: Jakoś dokładnie to samo pomyślałem dzisiaj, jak zobaczyłem informację właśnie, że o śmierci był basista, nie?
0: Basista i wokalista.
2: Że prawie codziennie jest jakaś... jakieś tam... Ale taka jest z kolei rzeczy, tak bardzo odkrywcze, to jest moje ta konstatacja odkrywcza, że...
0: Ludzie umierają.
2: Że ludzie umierają.
1: I sporo czasu mija. Czas mija.
0: Czas mija, ludzie umierają.
1: Zwłaszcza rock'n'rollowi muzycy, niestety.
0: Tak, tak. Ale trochę ukuło. Ale koniec. Koniec z tymi smutnymi rzeczami. Teraz już wracamy do wesołych, słonecznych wakacji. Albo chociaż poudajmy, że to robimy.
2: Tak.
3: Zdaje się, że planowaliśmy teraz puścić...
0: Utwór.
3: Utwór.
0: A to nie mówimy...
3: Zespołu Camel.
0: Tak, tak. No ja poczekałem na znak sygnał, kiedy mam to zrobić.
3: Teraz.
1: Ja myślałam, że to był już wystarczająco wymowny sygnał.
0: Dobrze, to...
3: Wracamy na antenę.
0: Tak, z muzyką. Już teraz.

0: Camel i utwór Rider Goes to Town z albumu Snow Goose, który można bardzo ładnie po polsku przetłumaczyć jako Śnieżna Gęś, i to jest też takie wdzięczne w brzmieniu. 75 rok. Ta płyta została mi pożyczona przez przyjaciela i w sumie wędrowała, albo raczej jeździła ze mną w samochodzie dosyć długo, i jej jakiś taki trochę miejscami przygodowy charakter. Ona przez momentami brzmi jak jakiś taki soundtrack właśnie do jakiejś przygodowej kreskówki, na przykład pełnometrażowej. Sprawił, że no mocno mi się kojarzy ta płyta z wakacjami. Sam w sobie album jest konceptualny, on przedstawia historię. Jest tam malarz, jest gęś, jest latarnia morska. Sporo się dzieje, mimo tego, że za dużo słów w sumie nie pada.
1: Bo generalnie to jest zainspirowane powieścią o tym tytule, cały ten album. To o tytule właśnie Snow Goose, Śnieżna Gęś, więc w pewnym sensie jest to soundtrack.
0: W sumie tak, soundtrack do powieści.
2: Ale nie, to po prostu tytuł został wzięty, czy no, jakoś to treść albumu odpowiada?
1: Odpowiada jakimś wydarzeniom z tej książki. Ja tej książki akurat nie czytałem, ale wiem, że tak jest i że jakieś poszczególne fragmenty są zainspirowane poszczególnymi fragmentami z powieści.
0: No i też Snow Goose to jest konkretny gatunek gęsi, to jest śnieżyca duża. I ta gęś faktycznie właśnie się pojawia w tej, jest bohaterką powieści, więc być może chodzi właśnie o tą konkretną gęś. Ten konkretny gatunek. W każdym razie polecam jako soundtrack do wakacji, do jeżdżenia samochodem, gdzieś jakieś dalsze podróże. Płyta jak najbardziej się sprawdza. Posłuchamy sobie jeszcze jednego utworu o tytule Friendship.

0: Camel i utwór Friendship z albumu Snow Goose, Śnieżna Gęś. Jest dla mnie taki mocny. Ja tutaj wspomniałam o Hobbitach i w ogóle o tyle to się zgadza, że chyba no, pierwszy album Camela gdzieś tam nawiązuje do Tolkiena. Wszędzie ten motyw przygody taki popkulturowy, jak dla mnie to się wszystko łączy w jedną spójną całość. Wywołuje skojarzenia i się jakoś ze sobą zgadza, także polecam do podróży.
1: My tutaj ustaliliśmy wspólnie, nasze gremlinium ustaliło, że teraz będzie ta część, kiedy opowiemy o letnich festiwalach, na których byliśmy.
0: Tak, na przykład podróż do Plesiawa odbyliśmy, oczywiście.
1: Wszyscy.
0: Wszyscy jak co roku.
1: Wszyscy jak co roku.
2: Znaczy,
1: co...
2: Wszyscy 8 miliardów ludzi, tak? Się zjechało tam z całego świata, tak? Wszyscy.
0: Nie no, całe gremlinium.
1: Całe gremlinium recmułkowe. Nasze tutaj gremlinium. Ja wybrałem, żeby wspomnieć ten festiwal, który... Dobra, pytanie. Jaki był?
2: Bardzo dobry.
1: Kajetanie?
3: Faktycznie czuję się teraz jak... Nie, jak na tych takich lekcjach, które były w szkole, jak ktoś wrócił z wakacji i trzeba było powiedzieć, jakie były wakacje. I mogę powiedzieć, że Lecmuk był za krótki.
1: Maja Haczyńska.
0: Tak. No ja powiem, że no było fajnie.
1: Jedliśmy lody.
0: Jedliśmy lody.
1: Opaliliśmy się.
0: No właśnie tak było.
1: Słuchajcie, no, było fenomenalnie, a wybrałem Dumgonga, bo chyba wiele osób, mam takie wrażenie, bardzo mocno przeżyło pozytywnie oczywiście ich koncert, bo był fenomenalny, więc posłuchamy sobie trochę ich, bo są fajni i naprawdę byli świetni i zrobili na mnie bardzo duże wrażenie, a już... Szczególnie, że grali trzeciego dnia festiwalu, więc wszyscy byli już trochę przebodźcowani. Oni weszli i rozbili bank, moim zdaniem. Słuchajmy.

0: No.
1: Dumgong.
0: Ciężko w ogóle ten album grać we fragmentach, bo jest jedną całością. Tak samo też zresztą był ich koncert jedną wielką całością, w którą wpletli też wiele różnych insajdów, między innymi Paranoida Black Sabbath.
1: I jeszcze coś pamiętam. No, dwa albo trzy motywy co najmniej tak były.
2: Ja słyszałem, coś że pojawił tak. się na tym koncercie motyw z Harry'ego Pottera.
1: Jakiś jazzowy, taki był stricte jazzowy cytat. Z tego co pamiętam.
2: Niestety nie pamiętam.
1: Ale już też nie pamiętam, no bo tam był trębacz. Znaczy na pewno Dumgong to też wydaje mi się, że taki jakiś konsensus zauważyłem wśród... wszystkich, no, tych, z którymi miałem okazję rozmawiać, tych ludzi, którzy byli na Red Smoke'u, że to był najlepszy, no, albo przynajmniej jeden z najlepszych koncertów, ale wydaje mi się, że Dumgong był jakoś tam, powiedzmy, predestynowany do tej roli, tego najbardziej, na pewno najbardziej wyróżniającego się pod kątem choćby ściśle wizualnym, dlatego że no nie, 8 muzyków chyba to było, o ile pamiętam?
3: I łączył ich jeans.
1: Tak, i chyba, czyli... Oktet, tak? Dobrze mówię?
3: Tak.
1: Już nie pamiętam, czy 7 czy 8 ich było. No w każdym razie całą scenę zajmowali, no i każdy grał na kilku instrumentach tam i no, dwie perkusje, tak?
3: No myślę, że ta forma muzyczna była tak intensywna, że nawet dla
1: tak,
3: osób,
1: bardzo...
3: które niekoniecznie się interesują tak stricte prog rockiem, no bo tym to myślę całkiem jest, to był to gdzieś tam bardzo... interesujący koncert po prostu w jakimś takim doświadczeniu.
1: Tak, no i to było bardzo, powiedziałbym, maksymalistyczne, znaczy w sensie i wizualnym, i muzycznym, że po prostu non-stop tam coś się działo i było intensywnie, w przeciwieństwie do nie wiem, do Stevie Vision, czyli też na pewno w topce tak, najciekawszych rzeczy, najbardziej wyróżniających sieci. Z kolei to była druga skrajność, czyli byli najbardziej minimalistyczni.
3: W pewien sposób tak, ale...
1: No porównanie z Dumgong.
3: Tak.
1: Ogólnie, no, no poza zresztą, tak, muzyków, no, no, bo tam głównie to się opierało na jakiejś muzyce z Commodora, czy jakiegoś tam komputera starego.
3: Tak, ale do CB Vision jeszcze sobie za moment wrócimy, tak. A na teraz wybraliśmy, no w sumie zaproponował Adam, ale wybraliśmy wspólnie, jako teraz takie wspomnienie redsmoke'owe, zespół Hollowship

0: Hollow Ship, to był konkretnie kawałek Music in Motion. No Hollow Ship też gdzieś tam z takich, powiedzmy, trochę bardziej niespodziewanych rzeczy w mojej topce się pojawił. No, na papierze niby nic nie wyróżniającego się, taki tam retro psychodeliczny rok, który no, tysiące jest takich zespołów obecnie, ale to było w jakiś tam fajny sposób urozmaicone właśnie takimi funkowymi elementami. Otwierali trzeci dzień, jak przed chwilą sprawdziłem, bo też już to się nam wszystkim tutaj już pomieszało, co którego dnia było i no, wiadomo, że to się wszystko wzlewa w jakąś tam jedną taką amorficzną zupę. Tak, o 15 byli trzeciego dnia, czyli w niedzielę. No pamiętam, że to tyle pamiętam, że właśnie to było takie wczesne popołudnie, słońce. No.
1: Nie próbowało nas wtedy zabić.
0: Tak,
1: na całe
0: wtedy
1: szczęście.
0: Była pogoda bardzo właśnie. Znaczy świeciło słońce, było bardzo słonecznie, ale też tam temperaturowo było bardzo rozsądnie, więc. znaczy nie było na pewno tego, co w ostatnich dniach czerwca, tak, 40 stopni, tylko 25 pewnie.
2: Było znośnie. Było okej.
1: Okay. Było okej.
2: Okay. To tak tutaj z mojej strony właśnie zaproponuję wspomniane wcześniej Steve Vision, które wydaje mi się, że nam się wszystkim podobało, ale mam wrażenie, że to jakoś tak mniej ten zespół się pojawiał w jakichś recenzjach poret smokowych. Troszeczkę został, mam wrażenie, przemilczany i niesłusznie, bo myślę, że bardzo ciekawe to jest podejście do jak najbardziej czegoś, co można określić z psychodelą, tylko uzyskiwanej w nieco inny sposób.
0: Neopsychodelią, powiedzmy.
2: No, jak najbardziej neopsychodelią. No myślę, że wszystko, co teraz się dzieje, to jest neopsychodelia, w sumie gdyby się kłócić. No,
1: mieliśmy rozmowę ostatnio z Mają, do której nie możemy wracać.
2: Nie możemy teraz wracać, bo będziemy gadać 50 godzin. Jeszcze jest post-psychodelia.
1: Wpadniemy w lupa.
2: Nie możemy tego robić. Nie, musimy się teraz skupić na tym, żeby dokończyć wątek.
1: Ucinamy, wracamy z Steve Vision.
2: Kiedyś porozmawiamy o tym, ale nie teraz.
1: Dokładnie. Nie dziś.
2: W każdym razie Steve Vision, bardzo ciekawy koncert i no ja byłam zachwycona, to jest w moim top 3 moich red smokowych koncertów tego roku. I
0: u mnie też.
2: Bardzo świeże brzmienie, jak dla mnie.
0: Tak, no, znaczy ja myślę, że tak jak mówiłaś, że rzadziej się CV Vision pojawiało w tych
2: podsumowaniach,
0: rankingach
2: takich,
0: niż Doom Gong. Ja myślę, że to wynika z tego po prostu, że tak jak mówiłem, Doom Gong po prostu w jakiś naturalny sposób wciągał po prostu całym tym anturażem i otoczką i tym denim.
2: Też Doom Gong jest bardziej obecny medialnie, no bo na przykład
0: tak, w pewnym znanym
2: kanale
0: grali tam, gdzie tam występują zespoły różne.
1: A w telewizorze w sensie, że...
2: Nie, w mniejszym telewizorze.
0: W sieci międzynarodowej, komputerowej, internet.
1: World Wide Web.
2: Tak.
0: Sieć właśnie tam. Szeroka na cały świat.
2: Właśnie tam są znani i lubiani i właśnie mam wrażenie, że Steve Vision przez to, że jest o wiele mniej obecny medialnie, to gdzieś tam mniej było tego szerowania.
0: A po drugie po prostu ten koncert się opierał w 100% na samej muzyce. Tam nie było żadnych sztuczek, powiedzmy, żadnych. Znaczy nie chcę powiedzieć, że sztuczek, w tym sensie, że nie było tego pozamuzycznego elementu, który by wciągał, po prostu to jest,
2: no myślę, że też mieli...
3: Właśnie myśli oprawę wizualną?
0: No coś takiego, no powiedzmy.
2: Myślę, że też mieli jakąś taką swoją określoną estetykę.
0: Ja tylko... Tak, ale właśnie...
2: Po prostu nie było ich ośmiu, wszystkich tych osób tam.
0: Tak, no właśnie był trzy chyba.
3: Czyli Dungong miał przewagę liczebną po prostu.
2: Tak. Taktyczne posunięcie z ich strony.
1: Na każdej ustawce to robi. Nawet między zespołami psychodelicznymi. W sumie jak jest mają, ich więcej, to...
3: Mają identyczne katany. Czyli kurtki jeansowe mam coś na myśli i może to jest coś.
0: Zastanawialiście się, dlaczego niektórzy określają kurtki, czy tam miałem bluzy, czy coś, tak samo jak te japońskie miecze?
3: Nie wiem, skąd to się wzięło, ale też nie jestem pewien, czy to nie jest, czy to jest ogólnopolskie, czy to jest regionalne.
2: No mi się wydaje, że katana to raczej się odnosiło do tak zwanego inaczej waha lub lumpa, czyli elementu ubioru subkulturowo określonego metalowca.
1: Tak.
2: Nie, no Jezu.
1: Bo to była katana od szatana.
2: To była katana od szatana, okej. Okay. Bo ja sama nosiłam katanę i właśnie się zastanawiałam.
1: Oczywiście.
2: Czy mówić lump, czy katana lump? Było śmieszne w sumie.
1: Katana od szatana.
2: Katana brzmiała potężnie i...
1: No, ostro.
2: Myślę, że może po prostu właśnie kwestia tej właśnie potężności tego narzędzia została wykorzystana przez takich prawdziwych metalowców noszących katany. W każdym razie, dobrze, posłuchajmy Steve Vision.

0: Myślę, że też w jakiś sposób wakacyjny w odczuciu jest ta twórczość. Jest w niej dużo jakiejś takiej słoneczności, ale czasami też mam wrażenie, że takiego właśnie uczucia rozpuszczenia trochę.
1: CV Vision, też wspominałem o tym, jak w jednej z kwietniowych audycji, kiedy właśnie ich prezentowałem, ta muzyka mi się dosyć mocno kojarzy z taką muzyką puszczaną jako właśnie taki muzak w jakichś właśnie audycjach telewizyjnych starych, gdzieś tam w latach 90. czy 2000. Jeszcze dodatkowo zniekształcony przez ten z VHS-a, tak, ten, tą taśmę, tą rozjeżdżającą się. Jest taki zresztą nawet no, podgatunek Vaporwave'u i tam powiedzmy plondrofonii czy plundrophonics. Broken Transmission się nazywa. To jest właśnie muzyka, która jest jakoś tam powiedzmy konstruowana z muzyki właśnie takiej zgranej z jakiejś starej kasety. Właśnie takiej muzyczki sobie puszczanej właśnie jak w różnych kanałach takich pogodowych. Na przykład były kiedyś takie kanały telewizyjne, które nic innego nie robiły, tylko puszczały pogodę, prognozę pogody przez cały czas. I jak słyszę tą muzykę, to właśnie mniej więcej myślę o właśnie takim kanale telewizyjnym puszczającym prognozę pogody.
2: Właściwie całkiem potężne. Zastanawiałem się kiedyś, czy ktoś to wymyślił, żeby nadawać na jakiejś stacji telewizyjnej prognozę pogody 24/7. No bo wyobraźcie sobie, że waszym jedynym źródłem informacji jest telewizja. Nie macie dostępu do internetu z takiego czy innego powodu i musicie czekać na konkretną godzinę, żeby się dowiedzieć, jaka jest prognoza pogody.
3: No to się tak wzięło...
2: W sensie tak było kiedyś oczywiście, ale to jest właśnie jedna z tych rzeczy, że jeśli tak było, to uważam to za duże niedopatrzenie, bo można było poświęcić jeden kanał z dwóch tylko i wyłącznie na prognozę pogody i prawdopodobnie to by były najwartościowsze informacje, jakie by się tam mogły zabrać.
1: Znaczy wedle mojej wiedzy to jest oczywiście wynalazek amerykański i...
2: Prognoza pogody?
1: Internet
2: to jest amerykański wynalazek,
1: wiadomo. No tak.
2: Telewizja chyba też. Przepraszam, ale co...
1: No to nie, już trudno powiedzieć.
2: Chodzi ci o 24-godzinną prognozę pogody?
1: Ale tak, właśnie tak, kanały, które puszczały non-stop prognozę pogody, to już w latach 80. było w Stanach, dlatego że...
2: Mieli więcej kanałów.
1: Mieli kablówkę, tak, mieli...
3: Bogaci.
1: Tak, no i w Polsce coś takiego było niemożliwe w latach 80., bo wtedy telewizja była puszczana głównie po południu, tak? Znaczy przez większość dnia telewizji nie było, po prostu jak ludzie byli w pracy, dopiero po południu telewizja tam była nadawana, już abstrahując, że tam były dwa kanały tylko, ale wydaje się, że to jest odpowiednik po prostu tych telewizji informacyjnych, tak? Skoro było kanał, który no, przez 24 godziny newsy podawał, no to był też później utworzono drugi kanał, który tylko prognozę pogody podawał.
2: To brzmi racjonalnie.
0: To ja jeszcze może wspomnę, że nawiązując do utworu, który przed chwilą poleciał, poleciał utwór z albumu Tropical, wydany 5 lat temu, też jak najbardziej w klimacie wakacyjnym. Utwór nosi tytuł Der Strand, Strand w nawiasie Außer Rand und Band. I myślę, że jak najbardziej oddawał właśnie tutaj klimat całego albumu. Co mamy następne?
3: A ja was zaskoczę, bo wyście mieli taki pomysł, ja ten pomysł teraz wykorzystam. Natomiast w związku z tym, że była rozmowa o pogodzie, a zbliża się godzina pierwsza, to trzeba zaznaczyć, że to jest Radio Afera, modlitwy psychodeliczne. Pogoda jest jak na końców, przepraszam, jak na początek października, całkiem ciepła i można powiedzieć słoneczna, a my cofniemy się na moment do najpiękniejszego przeżycia tego lata.

0: Byliśmy, ale w trójkę, bez Adama, ale spokojnie, bo też były doświadczenia takie, gdzie oni byli w trójkę i nie było mnie, więc się wyrównuje, nikt tutaj nie jest jakoś mocno pokrzywdzony, bo byliśmy sobie na festiwalu. Byliśmy. Kajetan był, Maja była, ja byłem. Spędziliśmy czas.
1: Ja nie do końca chciałem o tym mówić, no ale dobra.
0: No, tak, ja chciałem, bo byliśmy tam razem, a spędzanie czasu razem jest generalnie fajne.
2: Tak, nie przyznajemy się. Tak.
1: To jakby to ująć.
2: Nie, no to wiadomo.
0: Mieliśmy tam
2: razem
0: siebie.
2: Razem było fajnie.
1: Bycie tam z wami było najbardziej wartościowym aspektem tego doświadczenia.
0: No, ja się dużo śmiałem, a to dla mnie jest właśnie bardzo...
2: Ważny aspekt.
0: Bardzo, bardzo ważny. No jak kiedyś nas gdzieś znajdziecie na ulicy, to będziemy mogli wam opowiedzieć o tym bardziej, bo teraz nie ma co opowiadać tych historii, jak sobie głównie chodziliśmy i się śmialiśmy, próbując dojść z miejsca na miejsce, no bo...
2: Tam głównie po prostu trzeba chodzić
1: się,
2: dużo.
1: Po to tam, tak się tam dzieje po prostu. Tak. Chyba to jest w ogóle główny cel.
0: Tak, przemieszczać się.
2: Tak,
0: przemieszczać
2: trochę postać się. W kolejce.
1: Ludzie w szale przemieszczania się przemieszczają.
3: Mhm. Tak. Z pomocą kończyn dolnych.
2: Szukanie się.
1: Zazwyczaj
2: takie...
1: dolnych.
0: Szukanie się, to też by
2: to
0: było
2: taki instynkt łowcy zbieracza, bo nagle na przykład wpadasz na znajomego pośród tego milionowego tłumu i... taki, wow, to on. Dało mi się go tutaj spotkać.
0: To on. No.
2: Albo ona, albo on.
0: Także spędziliśmy sobie ten czas razem. Było fajnie. No i to tyle, bo to był utwór Crosby, Stills, Nash & Young o tytule Woodstock. Dobrze, to już mamy jedno wspomnienie za nami, no to lecimy z kolejnym. Czy najpierw gramy, a później wspominamy?
1: Pograjmy.
2: Pograjmy.

0: 2 sierpień to był.
1: Tak.
0: I to. Tego roku.
1: Wyczekiwany mój koncert i naprawdę no wspaniale się tam czułam i super. W sumie to był taki koncert, nawet nie powiedziałabym, że nie do bawienia się, tylko do słuchania, bo ja po prostu stałam tam zaraz przy scenie z przodu. Znalazłam sobie miejsce, byłam specjalnie z pół godziny wcześniej chyba. Pomiędzy, bo jeszcze grał Mefistofeles i jeszcze Atom Juice, ale jakoś tak ja przyszłam w...
2: Wspaniały koncert.
1: Jakoś w którymś momencie, no nieważne. W każdym razie wspaniały koncert i właśnie to był taki koncert do słuchania. Zwróciłam w ogóle uwagę, ja wcześniej jakoś nie zwracałam na kunszt perkusisty. Tego tak dobrze myślę, że nie słychać na nagraniach, ale jak się go widzi, to jest coś po prostu niesamowitego, wręcz hipnotyzujące. To jest sposób, w który on gra, według mnie. No i bardzo się cieszę, że mogłam tego doświadczyć. To było na takiej mojej naprawdę bucket liście koncertowej.
0: Też. Na mojej też. Ale
1: potężna pozycja.
0: Ja byłem niestety potężnie też zmęczony, dlatego czuję, że mam pewne, jakby to powiedzieć, nienasycony jestem tym koncertem. Mogłem się nim nasycić bardziej, gdybym był mniej zmęczony, ale bardzo też się cieszę, że w końcu ich zobaczyłem.
2: Ja też. Znaczy, no, ja podszedłem do tego koncertu jakoś, powiedzmy, bez tak z tabula rasa, tak, z pustą kartą, po prostu neutralnie, ale no, było bardzo fajnie.
0: W porządku.
2: Tak, cool.
0: Czy dla Kajetana też było w porządku?
3: Tak, jak już mówiłem, to był bardzo
2: dobry koncert.
3: Nie wiem, jakby chciałbym użyć jakiegoś słowa, które zawiera w sobie coś więcej niż to, że po prostu był dobry albo fajny.
1: Dawaj. Weź się.
3: Uderzyła mnie skromność wszystkich muzyków, jak bardzo oni są ludzcy i skromni.
1: To zwyczajni.
3: No tego tak bym nie powiedział. To słowo jest w pewnym sensie tak nacechowane już tak może nie do końca pejoratywnie, ale jak powiesz, że coś jest zwyczajne, to tak ja to rozumiem, no, nie robi na tobie większego wrażenia, nie wybiera emocji.
0: W obyciu. W obyciu byli tak jak my.
3: Prostolinijni.
1: Tak, nie miałem tego na myśli w pejoratywnym znaczeniu.
2: No na pewno nie było.
3: Ja wiem, oczywiście.
2: Na pewno nie był to Dumgong, gdzie tam jest 5 perkusji i 6 trębaczy, tak, i nie wiadomo co.
3: Tak, bo ta muzyka właściwie też jest bardzo
2: trio klasyczne.
3: Nieprzekombinowana. Jest nawet bym powiedział, że momentami ascetyczna w swojej formie, ale bardzo dużo niuansów jest w niej zawartych, które właśnie na żywo łatwiej mi było wysłyszeć niż na studyjnych nagraniach, tak jak Maju wspomniałaś na przykład o perkusiście, to ile smaczków przemycał w trakcie utworów, to było warte do zobaczenia. Jeśli kiedyś jeszcze będziecie mieli okazję, to Death Metal bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Wiadomo.

0: zespół Meat Buddies, który również wystąpił w stolicy Wielkopolski w te wakacje. No i muzyka właściwie też słoneczna i wakacyjna. Przyznacie, drodzy koledzy, koleżanki, współredaktorskie osoby moje kochane.
1: Bardzo. No właśnie próbowaliśmy sobie przypomnieć, kiedy oni na Red Smoke'u grali.
2: Jakiś czas temu.
0: Jakiś czas temu, ale... Więcej niż 2 miesiące temu.
3: Tak. W ogóle myślę, że ten taki wakacyjny sezon klubowy, mimo tego, że to nie jest takie oczywiste, że wtedy grają zespoły w klubach, możemy podsumować w Poznaniu jako całkiem obfity pod kątem naszego konkretnego tutaj upodobania muzycznego. Jeszcze grał Fu Manchu z Thousand Mods. Także to był naprawdę fajny sezon. Mi się głównie jesień kojarzy z... Tak, pewnie też tak macie, że jednak na tę jesień i więcej ludzi jest w mieście, bo wiadomo, rok akademicki się zaczyna, jakoś tak to wszystko się bardziej dzieje. Wakacje to bardziej plenery, a jesień to bardziej koncerty klubowe, ale właśnie co ciekawe, pod kątem koncertów klubowych też było intensywnie w Poznaniu. I mnie to bardzo cieszy.
2: Tak.
3: Naprawdę 3 takie bardzo dobre strzały były. Co najmniej, bo pewnie jeszcze co... Pomniejsze jakieś koncerty, teraz nie przypomnę sobie, ale też pewnie były.
2: Może były.
1: Ja akurat nie byłem na tym koncercie, więc się nie wypowiem.
2: Ja też nie byłem, więc
1: no,
2: też...
1: Niestety coś tam, no...
2: Nie
1: życie,
2: wiem.
1: Tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Jest nowelą. Spowodowało, że nie mogłem się udać.
0: Ja jako, że byłem na tym koncercie, to powiem, to był bardzo dobry koncert.
3: Ale poczekaj, masz na myśli koncerty...
0: No mówimy o Meat Buddies cały czas.
3: Meat Buddies cały czas,
0: bo z kolei na koncercie Fu Manchu niestety nie byłem.
2: Tak, no, to był lepszy. To był lepszy na pewno.
0: Nieprawda,
1: coś chciałem. Aha, właśnie, że nie byłem na koncercie, więc powiem, że, żeby nie było, że nic nie mówię, to powiem, że jak bardzo niekonsekwentny jest język angielski. Zwróćcie uwagę, że meadow się pisze meadow i się czyta... Nie, meadow. Meadow. Mi się to myli ciągle, jak się powinno czytać słowo łąka w angielsku. Meadow. Mhm. No właśnie, meadow się czyta meadow, a meat się czyta, w sensie mięso, tak się... Meat czyta się meat.
3: Że ea czyta się jako i.
1: Tak, a tam jako
3: meat.
1: E.
0: Albo na przykład mówisz good, ale nie mówisz blood, tylko
1: tak,
0: blood.
1: Tak, albo flut, nie, jako tak. Powódź, albo drzwi, tak raczej... The Doors się nazywa.
3: No tak.
0: W sumie dużo rzeczy naszemu językowi można zarzucić, ale fonetykę akurat mamy dosyć konsekwentną.
1: Tak, no ogólnie wszystkie słowiańskie języki.
3: No, a z kolei kwestia odmiany już się robi często.
1: Tak, angielskie jest
3: intensywne.
1: Angielskie jest niekonsekwentne fonetycznie i jednocześnie bardzo konsekwentne gramatycznie. Tak. Bardzo prosty język gramatyczny. Nie mają przypadków, mają dopełniacz saksoński, tylko 3 formy czasownika i już tyle wystarczy do...
0: No i po co
2: Adamie, to ja teraz zrobię takie połączenie. Odmień proszę morze przez przypadki.
1: To było I am, you
2: morze,
1: are,
2: morze.
1: He, she, it, is. Albo jeszcze było ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sind, coś tam, już nie pamiętam dalej. Tak chyba szło, nie?

0: Ja nie byłem, przepraszam, i chcę, żebyście mi opowiedzieli, jak było na Riffield.
1: Były wiatraki, ale daleko i nikt nie chciał ze mną podejść pod wiatrak.
2: Ja chciałem podejść pod wiatrak.
1: Ale chciałeś, jak już byłam zmęczona.
2: Dobra, no w każdym razie na Riffield było, uwaga, bardzo fajnie też.
0: Dziękujemy za tą wypowiedź.
2: Tak. To jest na ten moment szczyt mojej elokwencji, na jakiej jestem w stanie się wdrapać. Natomiast jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie był kiedyś na festiwalu Riffield, to niech to zrobi przy najbliższej okazji, bo naprawdę myślę, że jeżeli ktoś dobrze się czuje tutaj słuchając nas, to dobrze się też poczuje na tym festiwalu.
1: I rzeczywiście grają riffy w polu.
2: Tak, to nie ma tam w ogóle żadnej, że tak powiem,
1: nie ma żadnej ściemy. Tak. Bardzo polecamy festiwal. No my byliśmy w sumie pierwszy raz z Kajtkiem i na świeżo możemy powiedzieć, że super. Tak, Adaś też był, ale Adaś nie był pierwszy raz, tylko był drugi.
2: Drugi.
1: Tak. Aha, fakty? A, no tak, dlatego okay. Tak powiedziałam.
0: No tak. 5 lat temu.
1: Nie dlatego, żeby wykluczyć Adasia, tylko dlatego, że tu by się nie zgadzało merytorycznie.
2: Nie wiem, ja bym cię nie posądził.
0: To byłoby kłamstwo.
1: To byłoby kłamstwo.
0: Tak. Nie wolno kłamać, bo za kłamanie idzie się do takiego...
1: Grymasa dostajesz.
2: Do kąta.
1: Chmurkę.
0: Ja myślałam, że do piekła się idzie.
1: Mindusa.
3: Kłamanie jest złe, nie kłamanie jest dobre. Tak, ja mogę powiedzieć, tak, byłem drugi raz, pierwszy raz byłem 5 lat temu, czyli w 21 roku, później w 22, 23, no coś tam zawsze wypadało, nie mogłem, potem była przerwa, no i teraz się znowu, znaczy przerwa w festiwalu i teraz się
1: reaktywował, można powiedzieć,
3: tak,
1: festiwal.
3: Z wielką, prawda, atencją, tak, wyczekiwałem na to. Jako ktoś, kto, no byłem na całym festiwalu, bo no, trochę was wałtowałem teraz, żeby byliście.
1: Tak, my byliśmy
3: na
1: tylko na
3: trzecim dniu.
1: Tak, w drugim, trzecim dniu.
3: No to jak to byłem na wszystkich trzech, to no, mogę powiedzieć, że pierwszego dnia i chyba w... no musiałbym się nad tym zastanowić, ale jestem prawie pewien, że chyba jednak, że najciekawszym koncertem na pewno pierwszego dnia, a może i całego festiwalu, bo właśnie może. Zespół, utwór przed chwilą słyszeliśmy właśnie, prawda?
0: Fire coming to our door.
3: Dziękuję bardzo.
1: A, chciałbym powiedzieć, że to jest może przez RZ.
3: Tak, może przez RZ.
0: Tak jest z wodą.
1: Tak.
0: Tak, to w środku.
3: To właśnie, to a propos tej niepraktyczności polskiego, tak, że jak ktoś jest, jak to jest radio i tu nie da się przekazać liter jakby dźwiękami, w sensie trzeba by przeliterować, tak, morze, trzeba by powiedzieć, żeby...
1: Ale to ten sam...
2: Każdy język ma takie sytuacje. To zależy
1: dosłownie
2: od kontekstu.
1: Niedawno miałeś zagwozdkę, jak czytać zespół Khan, żeby nie brzmiał jak Khan, no więc też tak, chyba w każdym języku bywają takie zagwozdki.
3: No tak. Przyznaję wam rację.
1: Dziękujemy.
3: No nie, no w sensie, no tak, zagalopowałem się, tak, że tylko polski jest taki niepraktyczny, wszystkie inne języki są praktyczne. No.
2: Nie ma języka idealnego, tak myślę.
3: Tak. No w każdym razie główna rzecz w morzu, która mi się jakoś wyróżniła ten koncert na tle pozostałych, to perkusja. I to a propos właśnie perkusistów, budnących zachwyt, to główna rzecz, która wciągała w tym koncercie, ale też podczas słuchania ich nagrań ze studia, z płyt, to jest właśnie rytm, to jest właśnie perkusja, dlatego że no te gitary są, znaczy to w ogóle bardzo oryginalne połączenie, wydaje mi się, gitary są właśnie takie, powiedziałbym, nie wiem, dumowo-dronowe, ale no niemelodyjne, znaczy nie grają żadnego konkretnego riffu, tylko jest po prostu jedna wielka ściana, fuza, niemelodyjna i tak naprawdę gdzieś tam na równi z tą gitarą, albo może i ponad tą gitarę się właśnie wybija ta perkusja, która gra tak bardzo groovowo, bardzo jakimiś tam synkopami i tak dalej, więc właśnie, no i na żywo też to tak brzmiało, więc to mnie na pewno zachwyciło, że no dawno nie słyszałem i nie widziałem tak zespołu, który tak by na perkusistę stawiał. Jeszcze dodatkowo saksofon, no taki akurat w tym utworze tak o free zahaczał, więc też takie no... Zresztą saksofonista Lonkerze, więc w Lonkerze też były takie no free zahaczające momenty, więc gdzieś tam... Zresztą jedna i druga ekipa z Trójmiasta, więc wszystko się zgadza.
2: Zresztą wątków saksofonowych, tudzież saksofonistycznych, było więcej niż jeden na tej edycji Refills, ponieważ wystąpił też czeski zespół Cochlea. Ten koncert już z kolei widziałem, bo był tego dnia, kiedy byłem już na tym festiwalu. Drugiego?
3: Bo, tak, a może trzeciego?
2: Nie, skupiałem już. Znaczy pytam, bo nie wiem, ale...
3: Nie, myślę, że drugiego. Nie, drugiego na pewno, bo trzeciego to już był ten ostatni dzień, kiedy tam, że tam koncertów było mniej.
2: No, drugiego, w każdym sobotę. Razie drugiego. Pamiętam, że...
3: 29 sierpnia.
2: Piękne, słoneczne popołudnie. Wczesne popołudnie. I również w składzie jest instrument saksofon.
3: I ale jest... który to był, przepraszam, altowy, tenorowy czy barytonowy? Czy sopranowy? Pewnie nie pamiętam. Na pewno któryś z tych większych, ale raczej na pewno nie sopranowy.
2: Z tego co pamiętam, to był to tenor, aczkolwiek nie pamiętam dobrze.
3: W przypadku...
2: Wydaje mi się, że to był tenorowy saksofon, ale...
3: Głowę sobie nie damy.
2: Szczerze mówiąc, nie pamiętam.
3: Znaczy w przypadku morza to chyba baryton był, ale też nie jestem pewien. Bo Lonkerze mi się kojarzy po prostu z barytonowym saksofonem, więc myślę, że... Idąc tą analogią, to...
2: W każdym razie również chcieliśmy zaproponować wam, drodzy słuchacze, nieco muzyki od zespołu Cochlea, czeskiego zespołu, który wystąpił na polskim festiwalu.

0: To był utwór o tytule Detektywni Metoda z ostatniego wydawnictwa Kochlei o tytule Flegma.
1: Czyli to ciekawe, tak obiecuję, że to ostatnia moja pseudolingwistyczna rozkmina, że po czesku metoda jest rodzaju męskiego, tak? Bo to jest detektywni metoda, czyli tam jest jakby ten metoda po czesku, a u nas by była detektywna metoda, czy tam jakaś detektywistyczna metoda, innego rodzaju słowa.
0: Może tak być.
1: Nie jest męskiego u nas.
0: Ale ja
2: pytanie, czy u nich rodzaj męski odmienia się, rodzaj żeński odmienia się z A na końcu?
1: Tak, tak, oczywiście.
2: Tak?
1: Tam nawet
0: jeszcze
1: są,
0: jak?
1: Tam nawet żeńskie nazwiska nie Czeszek są no, przerabiane, na przykład Owa zawsze się dodaje. Nie, Angela Merkelowa, oni powiedzą.
0: Barbara Streisandowa. Pamiętam z czeskiej telewizji.
1: Zawsze Owa dodają do nieczeskich nazwisk żeńskich, więc...
2: Aha, ciekawe.
1: Więc to znaczy, że jeszcze bardziej są na to wyczuleni niż my, tak? Bo...
0: Czyli byłaby Maja Haczyńskowa.
2: Mhm, rozumiem.
0: Tak. Tak by... A nie, myślę, że wystykłoby, bo byłaby po prostu Haczyńska. Ale...
2: Nie wiem, trzeba było zapytać jakiegoś Czecha.
1: No tak, bo to...
2: Mieliśmy okazję na refill, to...
1: No bo to dotyczy tych nazwisk, które są, powiedzmy, wspólne dla mężczyzn i kobiet, tak jak Merkel na przykład.
2: No, które są po prostu jakimś rzeczownikiem, tak. Czy coś, no nie wiem, no. Rozumiem. Czy już zakończyliśmy kącik lingwistyczny? Dobrze. Mikołaj, teraz ty dla nas masz niespodziankę.
0: Tak, mam niespodziankę. Stwierdziłem, że skoro było tak gorąco, wszędzie była susza i generalnie jest tak średniawo, a dodatkowo, kiedy byłem gdzieś sobie na wakacjach, to w dwóch samochodach naraz poleciał utwór Into the Void Black Sabbath, bo dwie osoby symultanicznie słuchały tego samego utworu. No, to stwierdziłem, że zagram ten utwór, ale żeby nie było tak za bardzo klasycznie, to w wersji Monster Magnet. To wiadomo, nasza planeta to jest statek kosmiczny, paliwo przepalamy, lecimy into the void.

Dinosaurs are real. Dinosaurs are real. Dinosaurs are real.

0: podążamy w pustkę. Już tak. Coraz bardziej.
1: My, tak po polsku,
0: ziemianie.
1: Tak. A po angielsku oczywiście Into the Void. Monster Magnet.
0: Tak, tak.
1: Autorem jest tego coveru.
0: Tak, w oryginału taka formacja z Birmingham.
1: I jak ci się to kojarzy z wakacjami?
0: Tym, że było naprawdę gorąco i ten utwór gdzieś poleciał, okay. Poleciał w tym całym gorącu i widziałem po prostu wysuszone rośliny, bardzo słabe plony, marudzących rolników. No i generalnie też wiele wysuszonych cieków wodnych, niektóre wręcz nie istniały, więc tak sobie myślałem, że właśnie ten utwór, że paliwo rakietowe spala się za szybko i zmierzamy w stronę pustki, w stronę ostatecznego samobójstwa i tak sobie myślę, że ta nasza nadmierna konsumpcja wszystkiego naraz sprawia, że trochę sobie przewidzieliśmy ten los w latach 70. już. Mhm.

0: mówić, że chyba wtedy wszyscy to zignorowali 50 lat temu.
1: No tak. To ma sens, bo widzimy teraz, że wszyscy to zignorowali.
2: Tak.
1: W każdym razie cover całkiem przyjemne, jak na to, że... no nie, no dobrze, jest okej. Okay. Odświeżona wersja czegoś, co słuchaliśmy tyle razy. W każdym razie jest dobrze. Czy mi się wydaje, czy my zmierzamy do końca tego pięknego wydania Modlitw Psychedelicznych, które rozpoczęło nowy sezon radiowy dla nas?
2: Tak, dokładnie to się dzieje w tym momencie.
1: Super. W sensie wspaniale, że udało nam się to zrobić. Dotarliśmy tutaj wszyscy w czwórkę. Również kapusta w Canterbury wcześniej.
0: Kapusta dotarła
1: oraz rozpoczęła się, zakończyła i modlitwy również. Dziękuję wam, moi drodzy.
2: Dziękujemy tobie.
1: I dziękujemy również wam, nasze osoby słuchające.
2: To tyle. No chyba się jeszcze przedstawimy, kim byliśmy. Ja byłem Adamem Katolikiem.
0: Ja byłem Mikołajem Żyrokowskim.
1: Proszę, Kajetan Sobieszczański.
3: Maja Haczyńska.
1: Słodkich snów. Dobranoc.
3: Dobranoc.
0: Dobranoc.